0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Metropolitalne bilety okresowe można kupić już wyłącznie za pośrednictwem systemu Fala. Zmiana w życie weszła w pierwszy dzień tego miesiąca. Jak informuje Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, aby móc dalej kupować bilety miesięczne, należy założyć konto w systemie Fala.

0: Identyfikatorem posiadanego biletu przypisanym do konta użytkownika może być aplikacja mobilna System Fala, karta płatnicza, karta systemu Fala, którą można bezpłatnie zamówić przez stronę systemfala.pl lub karta mieszkańca zintegrowana z systemem Fala. Fala to ujednolicony system płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na terenie województwa pomorskiego. Aktualnie system Fala umożliwia zakup biletów na przejazdy pociągami PKP SKM w Trójmieście oraz Polregio na terenie całego województwa pomorskiego oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Słupsku oraz komunikacji w Pucku i w Władysławowie. Taryfy ZKM w Gdyni, ZTM Gdańskiem, ZK Wejherowo, SKM Trójmiasto oraz MZK ZG nie zmieniły się. Policyjny pies tropiący Szogun po raz kolejny pokazał, co potrafi. Dzięki jego pracy policjanci z Gdyni szybko odnaleźli 19-latka, który znajdował się w silnym kryzysie emocjonalnym. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że młody mężczyzna mógł pójść w kierunku lasu. Policjanci natychmiast rozpoczęli działanie. Wraz z psem tropiącym udali się do mieszkania, w którym 19-latek przebywał po raz ostatni. To właśnie tam Szogun otrzymał zapach, za którym miał podążać. Początkowo zakładano, że na miejscu będzie również matka 19-latka. Okazało się jednak, że kobieta sama poruszała się za synem. Szogun szybko podjął trop i doprowadził policjantów zarówno do poszukiwanego mężczyzny, jak i jego matki. Szogun pracuje w służbie już od 7 lat pod opieką aspiranta Jacka Werbińskiego, specjalizującego się w pracy obronnej psów służbowych. Czworonożny funkcjonariusz jest obecnie mistrzem województwa oraz 7. psem w kraju w kategorii psów patrolowo-tropiących. Więcej o tym zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Do kolizji dwóch samochodów osobowych doszło w środowy poranek w Sasinie w gminie Choczewo. Kierowca miał nie ustąpić pierwszeństwa drugiemu uczestnikowi ruchu. Do zdarzenia doszło około godziny 6.30 na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Morskiej w Sasinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Dacia nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Hyundai'a. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu interweniowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sasino, a także policjanci. Zdjęcia z miejsca omawianego zdarzenia znajdziecie w artykule opublikowanym na portalu nadmorski24.pl. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 30 czerwca na ulicy Polnej w Redzie. Nie żyje mężczyzna. Około godziny 16.20 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące potrącenia mężczyzny przez pociąg Regio, kursujący na trasie Reda-Mrzezino. Jak podają służby, życia mężczyzny nie udało się uratować. Ten zginął na miejscu. Pasażerowie pociągu opuścili skład o własnych siłach. Na miejscu działania prowadziły 3 zastępy Straży Pożarnej. Jak przygotować miasta na kryzysy, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnych miejsc pracy? O tych wyzwaniach rozmawiali samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej i świata nauki i ludzie biznesu podczas ogólnopolskiej konferencji Nowoczesny Samorząd w obliczu wyzwań XXI wieku, połączonej z walnym zgromadzeniem Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, które odbyło się w Rumi. W konferencji uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie oraz eksperci z całej Polski, którzy debatowali o bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, cyberbezpieczeństwie, ochronie ludności oraz rozwoju lokalnych gospodarek.
1: Przy okazji walnego zebrania członków Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich. Realizujemy od razu przy okazji różnego rodzaju tematy, jak energetyka, bezpieczeństwo, obrona cywilna, a tutaj wójtowie, burmistrzowie z różnych miast, Małopolski, z Podkarpacia, ze ściany wschodniej, mają bardzo bogate doświadczenia i na tych spotkaniach można naprawdę dużo wyciągnąć takich praktycznych aspektów, które potem przekuwamy w konkretne działania.
0: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Jednym z najważniejszych tematów konferencji była odporność samorządów na sytuacje kryzysowe.
2: Kwestia odporności dzisiaj jest na tapecie w różnych wymiarach. To jest zarówno kwestia dostępu do wody w warunkach zmiany klimatu, jest to kwestia dostępu do energii, to energii stabilnej, energii z jednej strony zielonej, ale z drugiej strony takiej, która jest niezależna od zjawisk geopolitycznych, cięć łańcuchów dostaw, czy też wojen, które w ostatnim czasie niestety dotykają też kraje, które są dostawcami tej energii. To jest także kwestia bezpieczeństwa i odporności na różnego rodzaju cyberataki.
0: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Ważnym elementem dyskusji był rozwój zielonego okręgu przemysłowego Kaszubia, który ma

0: wspierać bezpieczeństwo gospodarcze regionu oraz przyciągać nowoczesne inwestycje.
1: Dla nas istotne jest, żeby te technologie, które mogą zostać w Polsce, były jak najlepiej, jak najszybciej obsługiwane i żeby mogły znaleźć swoje miejsce w każdym poszczególnym samorządzie. Dlatego powołaliśmy zespół pełnomocników, dlatego też samorządowcy są bardzo zaangażowani od początku, ale też lokalny biznes jest zaangażowany, bo Kaszubie wybudują Kaszubi. I co to znaczy? To znaczy, że w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze obronności my możemy żądać i wymagać tego, żeby byli zatrudnieni polscy pracownicy i żeby polskie firmy były podwykonawcami, bo to jest bezpieczeństwo naszego łańcucha dostaw i tego będziemy wymagali.
0: Mówi doradca minister obrony narodowej Maciej Samsonowicz. Organizatorzy podkreślali, że tylko współpraca samorządów, administracji państwowej, uczelni oraz przedsiębiorców pozwoli skutecznie odpowiadać na wyzwania XXI wieku.
2: Wydarzyło się na Nordzie.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, zaczynamy piątek. Piątek to weekendu początek, to dobra wiadomość dla tych, którzy urlopu nie mają i niestety do pracy ruszają jeszcze dzisiaj, ale dobra wiadomość jest taka, że jutro sobota, niedziela, czyli dwa dni wolnego i będziecie mogli się zrównać z tymi, którzy ten urlop albo wakacje mają. Trzeci dzień lipca, 184 dzień roku, do końca którego zostało nam 181 dni. Wschód słońca 4:16, zachód 21:23, dzień trwa 17 godzin i 7 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało jeszcze sporo czasu, bo 81 dni. Patrzę, co tu dzisiaj możemy świętować. Dzień czerwonej ostrej papryczki chili, Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych i Dzień cioci i wujka. Pozdrówcie swoje ciocie, pozdrówcie swoich wujków. A myśl na dziś mamy taką. Najważniejszy rodzaj wolności to bycie tym, kim naprawdę jesteś. Zamieniasz swoją rzeczywistość na rolę, rezygnujesz ze zdolności odczuwania, w zamian zakładasz maskę, powiedział Jim Morrison. I tą myślą rozpoczynamy nasze piątkowe poranne spotkanie, a ja jak zwykle mówię wam dzień dobry, Arkadiusz Mieczewski, zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
4: Powiat wejherowski, Pucki, Lęborski ruszają z inicjatywą na rzecz przyszłych kompetencji pracowników w energetyce jądrowej. O tym już za chwilę. Powiemy Wam także o programie Gmina Przyjazna Seniorom w Nowej Wsi Lęborskiej oraz usłyszycie o policyjnej akcji w Słupsku. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Powiaty Pucki, Wejherowski i Lęborski będą współpracować w budowaniu kompetencji przyszłych pracowników dla energetyki jądrowej, a także innych projektów, które w najbliższych latach zmienić mają nasz region oraz jego rynek pracy. W Puckim Starostwie miało miejsce podpisanie kolejnego, jak zapewniano, ważnego porozumienia.
5: Na to właśnie liczymy, że to będzie ważna inicjatywa, bo dzisiaj jest podpisanie porozumienia trzech powiatów, którego efektem ma być wspólny.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
4: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie. Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
5: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
4: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce. Południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
6: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
4: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta.

0: To tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
1: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
0: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
2: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ-u ukraińskiego do Panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
0: Wizyta szefa MSZ-u Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
3: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
0: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Port Gdynia rozpoczyna postępowanie na zabudowę basenu drugiego i budowę układu drogowego. Ostatecznie zyska 3 hektary lądu. Zarząd Portu Morskiego Gdynia rozpoczyna postępowanie przetargowe na realizację zadania pod nazwą Zalądowienie basenu drugiego, etap pierwszy na brzeże remontowe w Gdyni wraz z zaprojektowaniem i budową układu drogowego na zalądowionym obszarze. W ramach inwestycji zalądowiona zostanie część akwenu o powierzchni około 3 hektarów. Prace obejmą również przesunięcie istniejących linii zabudowy nabrzeży. Mowa tutaj o nabrzeżach remontowego, czołowego i zachodniego. Jak informuje Port Gdynia, na zalądowionym obszarze powstanie układ drogowy, w tym skrzyżowanie ruchu okrężnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowe rozwiązania komunikacyjne zostaną powiązane z układem przygotowanym dla obsługi zewnętrznych pirsów portu Gdynia. Dzięki temu inwestycja w basenie drugim będzie miała znaczenie nie tylko dla uporządkowania tej części portu, lecz także dla przyszłej infrastruktury dostępowej do portu zewnętrznego. Postępowanie prowadzone jest jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego. W wieku 72 lat zmarła Krystyna Toboła, wieloletnia nauczycielka lęborskich szkół ekonomicznych. W poniedziałek 20 czerwca zmarła Krystyna Toboła, nauczycielka przez wiele lat związana była z zespołem szkół ekonomiczno-handlowych w Lęborku, który został zlikwidowany przez władze powiatu w maju 2012 roku. Po tej likwidacji Krystyna Toboła przeszła do zespołu szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu w Lęborku, gdzie kontynuowała pracę aż do przejścia na emeryturę. Dyrekcja oraz pracownicy zespołu szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu złożyli już rodzinie i bliskim zmarłej wyrazy głębokiego współczucia. W oficjalnym komunikacie przypomniano również wzruszające słowa księdza Jana Twardowskiego: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Uroczystości pogrzebowe Krystyny Toboły, urodzonej 14 października 1953 roku, odbyły się 2 lipca na cmentarzu parafialnym przy ulicy Pogodnej w Łęczycach. Podczas pochówku obecny był wolontariusz, który zbierał datki na hospicjum. Po 30 latach kierowania ustecką spółką MPEC Ireneusz Zagrodzki przechodzi na emeryturę. Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Ustka podziękowali mu burmistrz Jacek Maniszewski oraz przewodniczący Rady Krzysztof Korniluk. Ireneusz Zagrodzki był prezesem zarządu MPEC nieprzerwanie od 1996 roku. Wcześniej przez niemal dekady był związany z miejską energetyką cieplną, pracując m.in. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Słupsku oraz kierujący zakładem w Ustce. Oficjalnie zakończy pracę za 3 miesiące. Do tego czasu będzie wspierał wdrożenie swojego następcy. Od 1 lipca stanowisko prezesa MPEC objął Jarosław Burecki, pochodzący z Ustki. Ma doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu dużych inwestycji. Przez lata był m.in. dyrektorem zarządu infrastruktury miejskiej w Słupsku, a także pracował w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, gdzie odpowiadał za nadzór nad inwestycjami.

i infrastrukturą. Do Wejherowa wracają wesołe czwartki. Urząd Miasta zaprasza najmłodszych wraz z rodzinami na spotkania pełne zabawy i kreatywności. Przez całe wakacje w każdy czwartek o godzinie 17:00 skwer Świętej Anny w Wejherowie będzie tętnił dziecięcą radością. Czekają na nas kreatywne warsztaty, gry i zabawy na świeżym powietrzu, przedstawienia grupy teatralnej Srebrna Nitka, a także animacje i oczywiście mnóstwo letniej energii. Wesołe czwartki to bezpłatny cykl wydarzeń organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury.

Dzień czeka nas dzisiaj potencjalnie dość chmurny, a nawet i deszczowy. Co prawda to będą przelotne opady deszczu, ale trzeba dodać, że miejscami może zagrzmieć. Na termometrach umiarkowane wartości, nawet odrobinę chłodniej niż wczoraj. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie i Ustce. Dziś będziemy mieli 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, 21 w Wejherowie, Radzierubie, Gniewinie i Luzinie. Na barometrach cały czas utrzymują się umiarkowane wartości. Tutaj za bardzo jakichś zmian nie mamy, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: końcu jest, przyszedł, mamy. Wakacyjny piątek, Arkady Szmielczewski, dzień dobry, witajcie. Na początek pozdrowienia dla wszystkich cioć i wujków. Dzisiaj dzień cioci i wujka. Nie zapomnijcie ich pozdrowić, jeżeli takowych posiadacie. Oprócz tego dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli można dzisiaj sobie na ostro zrobić jakieś danie po powrocie do domu, ale nie róbcie tego na śniadanie, bo możecie potem mieć problemy. Trzeci dzień lipca, piątek, imieniny dzisiaj obchodzą Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Mirosław i Heliodor. Wszystkiego najlepszego, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka i rzeczywiście takowe mogą pojawiać się cały czas w niektórych miejscach, dlatego bądźcie czujni, patrzcie w niebo, na chmury, a jak się pojawią, to pamiętajcie, burza może być niebezpieczna. A u nas bezpiecznie. Idziemy dalej w kierunku tego dzisiejszego dnia. Za chwilę, jak zwykle, zapraszam Was na poranną księgę imion. Dzisiaj mam dla Was Jacka i Mirosława. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment w naszym porannym programie. Zapraszam, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza. W miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę, od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Wielbowie zapraszają!
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze.

0: Więcej na www.ktsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Jacka. To człowiek, który wnosi ruch, ożywienie wszędzie tam, gdzie się pojawi. Jacek to synonim zaradności, bystrego umysłu i niesamowitego refleksu. Posiada ogromną intuicję i praktyczne podejście do świata. Dla niego nie ma sytuacji bez wyjścia. To urodzony optymista i człowiek czynu, który zamiast narzekać, po prostu zakasuje rękawy i działa z pełnym zaangażowaniem. To absolutna dusza towarzystwa i przyjaciel, na którego zawsze można liczyć. Jacek przyciąga ludzi swoją bezpośredniością, ogromnym urokiem osobistym oraz kapitalnym, błyskotliwym poczuciem humoru. Z nim nigdy nie ma nudy. Czas na Mirosława. To urodzony dyplomata, który swoją mądrością i spokojem potrafi zażegnać każdy kryzys. Mirosław to synonim odpowiedzialności, żelaznej konsekwencji i twardych zasad moralnych. Posiada niezwykle bystry, analityczny umysł oraz ogromne doświadczenie życiowe, którym chętnie dzieli się z innymi. To człowiek, na którego słowie można polegać jak na zawiszy. Solidny, pracowity i budzący powszechny szacunek. Pod tą silną, zdecydowaną skorupą kryje się człowiek o gołębim sercu, niezwykłej opiekuńczości i wspaniałym, dojrzałym poczuciu humoru. Mirosław to absolutnie ostoja dla swojej rodziny i niesamowicie lojalny przyjaciel, który nigdy nie zostawia nikogo w potrzebie. Panowie, wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
6: Czas zobaczyć, co tam dzieje się na naszych drogach. Godzina 7.30 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie, a to naturalna pora na raporty z naszych dróg. Piątek weekendu, początek przynajmniej w teorii i w kalendarzu. A czy czuć to na drogach? No na przykład póki co jeszcze na 216, czyli drodze z Redy, tam konkretnie to ulica Pucka, przez właśnie Puckę po Władysławowo i dalej Półwysep Helski aż do samego Helu. Tutaj jeszcze nie widać, że się weekend zaczyna, póki co sytuacja naprawdę dobrze się prezentuje, korków brak. Podejrzewam, że już niedługo ta sytuacja się tak utrzyma, oczywiście o 8.30 i 9.30 będziemy sprawdzali, czy korki już się pojawiły, póki co ich tutaj nie ma. Generalnie Reda jedzie dość sprawnie i bez przeszkód, Rumia bardzo, bardzo podobnie, a Wejherowo jak się prezentuje, na szczęście ono nie odbiega tutaj za bardzo od tych dwóch pozostałych miast, bo również tutaj pojedziemy bez najmniejszych problemów. Zobaczmy, co z kolei się dzieje w Lęborku, czy coś tutaj się znajdzie na drogach, czy nie. No i wygląda na to, że się nie znalazło, bo sytuacja prezentuje się dobrze. Poranne godziny szczytu, jeżeli w ogóle jakieś dzisiaj będą, to jeszcze się nie za

zaczęły. Słupsk z kolei delikatnie podwyższony ruch, ale naprawdę symbolicznie na bohaterów Westerplatte. No i to wszystko. 213 z Siemianic do Słupska, przejezdna, no i nawet ulica Główna w Kobylnicy. Widać, że są wakacje, bo jest jak najbardziej przejezdna, nie ma tutaj natłoku aut właśnie o 7.30. Czas na Gdynię, zobaczmy co tutaj się dzieje. Poza tym, że na fragmentach ulicy Morskiej ruch delikatnie podwyższony, to raczej dość spokojnie poranek mija w całym mieście. Śródmieście, północ przejezdne, południe nawet na Chwaszczyńskiej utrudnień nie znajdziemy. Trójmiejska obwodnica nie doświadcza problemów. Z Pucku teraz co jest, z kolei sprawdzam. Nieźle, nieźle, naprawdę dobrze. Jedynie troszkę więcej aut na skrzyżowaniu generała Józefa Hellera, Wejherowska. No i jeszcze dwie miejscowości nadmorskie, Ustka i Łeba. Obydwie póki co bez najmniejszych problemów jadą i w Ustce i Łebie nie znajdziecie żadnych korków. Zobaczymy oczywiście o 8.30, czy się takie znajdą.

19 stopni dzisiaj będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, w Wejherowie, Redzie, Rumi, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewnie, Luźnie, 18 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Jak sami widzicie, to wielkich upałów dzisiaj nie będzie. Za to zachmurzenie utrzymuje się intensywne, z chmur od samego rana pojawiały się przelotne opady deszczu, a przede wszystkim w rejonie wybrzeża może nam także zagrzmieć. Na barometrach 1011 hektopaskali wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a upały póki co nie zanosi się, żeby wracały.

0: Zdrowia chciałem wam życzyć o poranku, bo zdrowie najważniejsze, a kiedy już człowiek zachoruje, no to musi wykupić receptę. A na tej recepcie na przykład kilka opakowań leków. Do tej pory trzeba było wykupować to wszystko w jednej aptece. Jeżeli już pierwsze opakowanie wykupiliście w jednej aptece, to musieliście wracać do tej właśnie. A teraz już nie musicie wykupować wszystkich w jednej aptece. Otóż 7200 placówek przystąpiło i dołączyło do programu, który właśnie zaczął obowiązywać w Polsce. Czyli idziecie do jednej apteki, tam kupujecie jedno opakowanie, a potem możecie pozostałe wykupić w zupełnie innej aptece, ale wchodząc do tej apteki musicie się zapytać, czy ta apteka bierze udział właśnie w tym programie. Ponoć 60% placówek w Polsce już oferuje możliwość dzielenia recept, dlatego idąc do apteki warto dopytać, zapytać, czy właśnie w tej aptece możecie mieć możliwość dzielenia recepty. To taka nowość, która pojawiła się od 1 lipca i warto o tym pamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl

0: Te urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Reklama.

0: 64 miliony funtów, tyle jest do zgarnięcia na Wimbledonie i o takie pieniądze gra Iga Świątek. Na początek dnia dobra informacja, Iga Świątek pokonała Karolinę Pliskową i idzie dalej w tym turnieju. Przypomnijmy, że Iga Świątek broni tytułu, który zdobyła w zeszłym roku. Niestety zła informacja jest taka, że Kamil Majchrzak odpadł z Wimbledonu. Żenujące krzyknął w trakcie piątego seta rozwścieczony Kamil Majchrzak. Polak wiedział, że jego rywal ma problemy fizyczne, ale nie potrafił tego wykorzystać. Po niemal 3 godzinach walki Majchrzak pożegnał się z Wimbledonem po porażce z Zacharym Swajdą. Największa szkoda szybkiego przełamania w decydującym secie. Tak to mniej więcej wyglądało, a więc zostaje nam Iga Świątek, no i jeszcze Debel nam też trochę zostaje. No ale cały czas trzymamy kciuki za Igę, która wygrała, no i która ma szansę na obronę tytułu. Jak będzie dalej? Czekamy z niecierpliwością.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka. Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
5: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
4: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
6: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
7: To 100% pójdzie w glebę.
4: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
8: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te

0: komisję powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
1: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Biblioteka Luzino kończy 90 lat, czas więc na świętowanie. 9 dekad historii, tysiące spotkań, książek, uśmiechów i ludzi, którzy przez te lata tworzyli to miejsce. Teraz czas na podsumowania i radość. Start 17 lipca o godzinie 19, Baza Natury przy bibliotece. Organizatorzy zapraszają na muzyczną wędrówkę przez dekady. Jak zachęca biblioteka, wyciągnijcie z szaf kapelusze, sukienki, garnitury, dzwon, ortaliony i wszystko, co kojarzy się z latami od 30 do 90. Podczas wydarzenia wybierzemy najlepsze przebranie, a na zwycięzców czekają super nagrody. Sprawmy wspólnie, by wyglądało to tak, jakby na nasze urodziny przybyli goście z całego stulecia. Nie zabraknie również oczywiście atrakcji dla dzieci. Więcej o samej imprezie dowiecie się z facebookowego profilu Biblioteki Luzino oraz Urzędu Gminy Luzino. W Lęborku ruszyła letnia czytelnia na ulicy Staromiejskiej. Inicjatywa

0: Nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką.
2: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc sprawdzamy, co w trawie piszczy. No nie do końca, bo sprawdzamy sytuację na naszych lokalnych drogach. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku troszkę tłoczniej na ulicy Zwycięstwa, ale oprócz tego naprawdę bardzo spokojnie. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości spokojnie, wręcz bym powiedziała sennie. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez utrudnień, na obwodnicy metropolitalnej tak samo. Natomiast w Gdyni gęściej na Puckiej i Chwaszczyńskiej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Dąbrowskiego ze Starowiejską, w Redzie tłoczno na 216. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bezproblemowo, a w samym Wejherowie również spokojnie. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Słupsku miejscowe spowolnienia, ale takie naprawdę minimalne. No nie ma się do czego przyczepić. Do Kobylnicy dojedziemy również bez przeszkód. Na zakończenie zerkniemy jeszcze szybko na pas nadmorski, może tu dzieje się coś więcej. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku delikatnie tłoczniej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie raczej spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że natężenie ruchu jest minimalnie większe. W Karwi spokojnie, no jak widać na tych naszych drogach dzieje się na razie niewiele. W większości spokojnie, oby tak pozostało, pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności, długości i szerokości. Następne informacje drogowe już za godzinę o 9:30. Do usłyszenia.

Dziś no troszkę deszczowo, ale umówmy się, lato też musi sobie kiedyś jakiś urlop zrobić. W ciągu dnia zachmurzenie bardzo duże, choć miejscami mogą się także pojawić jakieś większe przejaśnienia. Wiatr może być silniejszy, miejscami, momentami nawet porywisty. No również troszkę chłodniej niż w ostatnich dniach. W Dębkach Władysławowej na Helu 17 stopni, w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie i Lęborku 19, a w Słupsku termometry pokażą 17 kresek maksymalnie, w regionie od 17 do 20 stopni.

0: jeździcie na ośmiotysięcznik, a potem z tego ośmiotysięcznika zjeżdżacie w dół na nartach. Tego właśnie dokonał Andrzej Bargiel i to nie po raz pierwszy. Zdobyłem szczyt i wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat, ogłosił w mediach społecznościowych ski alpinista właśnie Andrzej Bargiel. Jego dokonanie przechodzi do historii. Polak jest pierwszą osobą, która wspięła się na ten ośmiotysięcznik i zjechała z niego na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. A to nie pierwszy raz. Przypomnijmy, że również Andrzej zjechał z Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu we wrześniu ubiegłego roku, a Polak ma na koncie także inne imponujące wyczyny. W 2023 roku zapisał się na kartach historii jako pierwszy człowiek, który zjechał ze wszystkich czterech ośmiotysięczników łańcucha górskiego Karakorum. Trzeba mieć naprawdę zacięcie do wchodzenia i zjeżdżania też chyba na nartach, no i siłę ogromną woli, żeby takie rzeczy robić. Trzymamy kciuki i cieszymy się, że kolejny Polak zapisuje się na kartach historii.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Piątek, piąteczek, piątunio, a my sprawdzamy, co kulturalnego dzieje się w naszej okolicy. A przed nami weekend pełen atrakcji, dni gminy Łęczyce i letnie spotkanie w Cewicach. Dla tych, którzy lubią dobrą muzykę, rodzinne wydarzenia i aktywny wypoczynek, czekają dwie ciekawe propozycje. Dni gminy Łęczyce oraz plenerowe spotkanie w Cewicach. Już 4 i 5 lipca Park Wiejski w Bożym Polu Wielkim zamieni się w centrum wspólnego świętowania podczas drugiej edycji Dni gminy Łęczyce. Organizatorzy przygotowali program, w którym którym każdy znajdzie coś dla siebie.

od koncertów i występów artystycznych po sportową rywalizację i atrakcje dla najmłodszych. W sobotę i niedzielę liczne koncerty, nie zabraknie także finału talentów gminy Łęczyce, podczas którego zaprezentują się lokalni artyści, a także występu dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Łęczycach. Emocji dostarczy również zabawa Pokonaj Radnego, w której mieszkańcy będą mogli sprawdzić swoje siły w sportowych konkurencjach z przedstawicielami samorządu oraz rodzinne potyczki zachęcające do wspólnej zabawy całej rodziny. Przez cały weekend dostępne będą strefa gastronomiczna, wystawcy, dmuchańce oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. To jednak nie koniec propozycji. Także 4 lipca o godzinie 18 warto zajrzeć do ogródka gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Rozpocznie się tam cykl letnich spotkań pod gołym niebem. W programie znalazły się muzyka na żywo w wykonaniu lokalnych kapel i wokalistów, wspólne ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, leżaki do odpoczynku, a przede wszystkim okazja do rozmów oraz integracji mieszkańców. Jeśli więc nie macie jeszcze planów na pierwszy lipcowy weekend, możliwości nie zabraknie. Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania, spotkań z sąsiadami i korzystania z letniej atmosfery, która sprzyja dobrej zabawie i budowaniu lokalnej wspólnoty. A następne informacje kulturalne już o 12.45.

0: rannej kawki. Jeżeli spotkacie się na kawce ze znajomymi w pracy, to będziecie mogli podyskutować. Ciekawy jestem, kto z was będzie za, a kto przeciw. W meksykańskim stanie Jalisco policja poszukuje samozwańczego mściciela. Batman, bo tak go nazwały media, to mężczyzna sfrustrowany bezradnością służb wobec plag kradzieży, który postanowił samemu wymierzyć sprawiedliwość. W ciągu ostatnich 10 dni schwytał i brutalnie pobił co najmniej 5 złodziei rowerów i motocykli, a następnie przywiązał ich taśmą do latarni, ofiarom napisał na czołach złodziej i zostawił przy nich skradzione jednoślady, informując oczywiście policję o tym, że tak zrobił. Choć policja bada zarzuty kradzieży, jednocześnie traktuje wystawionych mężczyzn jako ofiary napaści. No i takie pytanie do was. Co wy na to? Czy wy jesteście za, żeby tego Batmana ścigać, bo nie można samemu wymierzać sprawiedliwości? Czy to dobrze, że Batman wziął sprawy w swoje ręce i takich właśnie złodziei gdzieś łapie, potem przywiązuje do słupa i zostawia z tymi skradzionymi rowerami albo motocyklami? Ciekawe, po której stronie staniecie, możecie sobie o tym właśnie podyskutować przy porannej kawce.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
1: Reklama.
4: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie. Nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
4: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
6: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
4: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
7: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
4: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. 16-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkową wiekowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
8: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został

0: Stał na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
1: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To był rok pełen spotkań, nauki i wspólnych działań. Wejherowski Uniwersytet III wieku rozpoczął wakacje. W Auli Szkoły Podstawowej nr 9 spotkali się słuchacze, członkowie zarządu oraz goście, aby świętować zakończenie roku akademickiego.
3: To jest coroczny, już 20 lat, 21 już się zbliża, także chcemy się pożegnać przed wakacjami z naszymi słuchaczami. Musimy przywitać gości, podziękować wolontariuszom za cały rok działania, podziękować słuchaczom za to, że chętnie chodzili i byli z nami.
2: Mówi Krystyna Laskowska, prezes Stowarzyszenia WUTW. Seniorzy przez ostatnie miesiące uczestniczyli w licznych zajęciach, spotkaniach i inicjatywach, które pozwalają aktywnie spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje. Obecnie Uniwersytet III wieku skupia około 300 słuchaczy.
4: Uniwersytet III wieku odgrywa bardzo ważną rolę w Wejherowie, z tego względu, że to, co najistotniejsze, potrafi zagospodarować w bardzo ciekawy sposób czas dla osób, które są już na emeryturze. Bardzo często są to osoby bardzo aktywne i chcieliby, żeby w jakiś sposób spędzić ten czas miło, ciekawie, więc Uniwersytet III wieku to im proponuje.
2: Mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. Zwieńczeniem wydarzenia był występ grupy teatralnej Srebrna Nitka, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Przedstawienie było symbolicznym zakończeniem kolejnego wspólnego roku. Policja z Lęborka poszukuje użytkownika elektrycznej hulajnogi, który miał poruszać się z bardzo dużą prędkością po drodze rowerowej wzdłuż trasy wojewódzkiej nr 214 między Lęborkiem a Łebą. Nagranie z przejazdu zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez turystę jadącego w kierunku Łeby i szybko wywołało szeroką dyskusję w internecie. Zdarzenie miało miejsce 29 czerwca po południu. Autor nagrania ocenił, że hulajnoga mogła jechać około 60 km na godzinę, a we wpisie podał nawet wartość 83 km na godzinę. Film zebrał blisko 2000 komentarzy i trafił również do lęborskich policjantów. Funkcjonariusze wszczęli czynności wyjaśniające i próbują ustalić tożsamość kierującego. Policja apeluje do osób posiadających jakiekolwiek informacje o kontakt. Przepisy przypominają, że maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę. Za przekroczenie tego limitu grożą mandaty, których wysokość zależy od skali wykroczenia. Dodatkowo pojazd, który fabrycznie lub po przeróbkach może rozpędzać się powyżej 20 km na godzinę, może zostać uznany za niedopuszczony do ruchu drogowego, co wiąże się z kolejnymi konsekwencjami prawnymi. Radzikowo świętowało Amerykański Dzień Niepodległości. W strefie 360 Park spotkali się mieszkańcy regionu, goście oraz osoby zaangażowane we współpracę polsko-amerykańską. Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter. W 2026 roku przypada 250. rocznica przyjęcia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, a także 10-lecie funkcjonowania amerykańskiej bazy wojskowej w Radzikowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17 występem orkiestry Dęty i gminy Radzikowo. Później na scenie zaprezentowali się artyści związani ze Słupskiem i regionem: Dominika Knapik, Zuzanna Majewska, duet Sadowski-Wichrowski, Blanka Korniluk, Julia Pawlak i Adam Kubacki. Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreślili muzycy US Sailors. Przed publicznością wystąpił także rockowy zespół Life Addicts. Na wieczór zakończył energetyczny pokaz Power Chi Team Bierkowo. Poza koncertami przygotowano strefę gastronomiczną, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale też przypomnieniem o wartościach łączących Polskę i Stany Zjednoczone: wolności, współpracy i wzajemnym szacunku.

Poranek za nami może nieupalny, ale jak na lato przystało też niezimny i dzień też taki zresztą będzie. Dzisiaj na termometrach będziemy oglądali takie wartości jak chociażby na przykład w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce 19, tyle samo w Wejherowie, Redzie i Rumi 20, w Gniewinie, Luzinie 18 stopni, w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach około 1011 hektopar.

0: Wakacyjny piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam i zapraszam na kolejną godzinę i nasze muzyczne kalendarium. W roku 1957 na świat przyszła Laura Branigan, amerykańska wokalistka włosko-irlandzkiego pochodzenia. W USA wylansowała hit Gloria, a w Europie rozgłos zdobyła dzięki piosence Self Control. W roku 1960 w Anglii urodził się Vince Clarke, muzyk takiej grupy jak Depeche Mode czy Yazoo. W roku 1968 formacja The Equals zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii singlem Baby Come Back. W roku 77 wywodząca się z Westu grupa Hot Chocolate zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii piosenką So You Win Again. W roku 82 natomiast nowofalowy zespół The Human League rozpoczął pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem z piosenką Don't You Want Me. Wcześniej ta kompozycja stała się hitem numer jeden w Wielkiej Brytanii, gdzie zakupiono ponad 1,5 miliona sztuk takiego singla. Kiedyś to były czasy, kupowało się single, a teraz już na przykład Sony ogłosiło, że przestaje produkować płyty i CD i już wkrótce nie będzie można kupić gier na nośniku takim jak płyta CD. Wszystko pójdzie w chmurę i będzie elektroniczne. Takie czasy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest.

0: Twoje miejsce nad morzem. Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: trzeci dzień lipca to dzień, w którym pojawiło się kilka wyjątkowych premier filmów science fiction. W roku 1985 miała miejsce premiera Powrotu do przyszłości, w roku 91 Terminator 2 Dzień Sądu, a w roku 96 Dzień Niepodległości pojawił się w kinach. Także gdybyście chcieli sobie powtórzyć któryś z tych filmów ten weekend, a jeżeli wolicie na przykład komedię, to American Film Institute zaktualizował prestiżowy ranking 100 najlepszych komedii wszechczasów i tym razem doszło do historycznej zmiany na szczycie zestawienia. Po latach panowania kultowego klasyka pierwsze miejsce zajęła inna produkcja. Otóż o co chodzi? Już wam mówię. Tegoroczna zmiana została ogłoszona i w tej chwili najlepszą komedią jest film noszący tytuł Płonące siodła z 1974 roku w reżyserii Mela Brooksa. Film awansował z 6 miejsca i zdetronizował pół żartem, pół serio, które przez lata uznawano za najzabawniejszą komedię w historii amerykańskiego kina. Nie wiem, czy i jeden, i drugi oglądaliście. Jeżeli nie, może warto się pośmiać. Pół żartem, pół serio już na miejscu drugim, a Płonące siodła rok 74 na miejscu pierwszym. Najlepsza komedia, czyli coś, co pozwoli wam się uśmiechnąć, a nawet chyba i pośmiać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
6: Wybiła 9:30 na zegarach, więc wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi sprawdzić, co tam się na nich dzieje. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku troszkę tłoczni na ulicy Zwycięstwa i Rondzie Solidarności. Oprócz tego bardzo spokojnie 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości spokojnie, za spokojnie, jak głosi klasyk, cicho, za cicho. 214 w kierunku trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez utrudnień, a na obwodnicy metropolitalnej również tak samo, bardzo spokojnie. Natomiast w Gdyni gęściej na skrzyżowaniu Alei Zwycięstwa z Wielkopolską na ulicy Północnej i 10 lutego. W Rumi nam się już przez tą godzinkę troszkę uspokoiło, w Redzie natomiast korek na 216, kawałek przed skrzyżowaniem Gdańskiej z Pucką, doszło tu do zdarzenia drogowego. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, w samym Wejherowie również spokojnie. Jadący z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Słupsku miejscowe spowolnienia głównie na Sierpin i Jaracza. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód. Na zakończenie jeszcze zerkamy na nasze polskie piękne morze. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku delikatnie tłoczniej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie bardzo spokojnie na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia 215 możemy odczuć, że to natężenie ruchu jest minimalne, większe przed samym wjazdem do miejscowości. Karwi bardzo spokojnie. Na drogach dzieje się nam troszkę więcej. Uważajcie na siebie, pamiętajcie o zachowaniu ostrożności i cierpliwości, a w tym drugim postaramy się Was oczywiście wesprzeć, żeby tej cierpliwości Wam nie zabrakło. Szerokiej drogi i następne informacje drogowe o 15:30. Do usłyszenia.

Pogoda zrobiła nam delikatnego psikusa, bo po kilku dniach upałów przyszedł czas na deszcz. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami lokalnie, głównie na wybrzeżu przelotne opady deszczu i tam możliwe burze. Wiatr może być silny, miejscami porywisty. Dziś również odczujemy niewielkie ochłodzenie w Dębkach, Władysławowej i na Helu 17 stopni, w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie 19, a w Słupsku termometry pokażą 17 kresek, w regionie maksymalnie od 17 do 20 stopni.

0: Zostaję jeszcze w tematach filmowych, no bo do kina albo na film może będziecie mieli ochotę w ten weekend się wybrać. No to Minionki i Straszydła pojawiły się już 1 lipca. Minionki ruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. Mali pomocnicy Gru spotykają niezwykłe stworzenia i pakują się w serię nieprzewidywalnych przygód. To pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych rozrabiaków. Minionki i Straszydła w ten weekend w kinach. To przede wszystkim dla rodzin i dla najmłodszych, a jeżeli lubicie zupełnie inne filmy, to mam dla Was zaproszenie. Takie właśnie zaproszenie to tytuł filmu. Joey i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy, jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, gdy pewnego wieczoru Joey i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów. Swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. Gdzieś to już słyszałem, gdzieś to już widziałem. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach? O tym dowiecie się, wybierając się do kina na film noszący tytuł Zaproszenie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodne.

0: ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.

0: Weekend, wakacje, to może nad morze, a może w góry, a może na Mazury. No to zobaczmy, co nas czeka nad polskim morzem. W ten weekend temperatura bez upałów, 22 stopnie, a do tego jeszcze opady deszczu. Także zabierzcie za sobą parasole. Patrzę na temperatury. W przyszły weekend zdecydowanie lepiej, 27-25 stopni. No to przenieśmy się w polskie góry. Tutaj 18 stopni i padać ma w niedzielę. Jeżeli chodzi o Mazury za to, to niestety i w sobotę, i w niedzielę będzie padało. Temperatura w granicach 20 stopni i tak jak wspomniałem, również nad morzem i tu na Mazurach kolejny weekend, przynajmniej według dzisiejszych zapowiedzi, zdecydowanie lepszy. 27 stopni w sobotę, a 25 w niedzielę, ale w niedzielę może już popadać. A jeżeli chodzi o te najbliższe dni, no to niestety cały czas na mapach pogodowych sporo deszczu. Może to i dobrze, bo grozi nam susza, także niech trochę popada. Po tych upałach przyda nam się chwila wytchnienia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
3: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
4: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
3: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
5: Mali, nie ma porzeczki, wszystko jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
3: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie i w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
6: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
3: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższe.

0: wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek w Szemuckiej Hucie. Udział w nim brały dwie osobówki. W pojazdach znajdowały się trzy osoby. Wszystkie zostały przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego. Jak przekazują ratownicy, jako pierwszy na miejscu przybył ZRM z Szemuda, którego kierownik objął funkcję kierującego akcją medyczną. W wydarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych ze względu na stan zdrowia 5-letniego dziecka z podejrzeniem urazów wielonarządowych zapadła decyzja o wezwaniu śmigłowca LPR. Pozostałe dwie osoby dorosłe z urazami głowy, kończyn oraz klatki piersiowej zostały przetransportowane drogą lądową do SOR-u w Gdyni oraz SOR-u w Wejherowie. Na czas prowadzenia działań droga powiatowa nr 1416G została całkowicie zablokowana. Lęborg ma swój symboliczny ślad w Tczewie. Podczas tegorocznych sobótek tczewskich na bulwarze nad Wiślanym powstała Aleja Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych. Posadzono tam 12 lip, z których każda została poświęcona jednemu z miast współpracujących z Tczewem. Wśród nich znalazło się również drzewo dedykowane Lęborkowi. W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Jak podkreślił, posadzenie lipy jest nie tylko miłym gestem, ale także symbolem dobrych relacji między samorządami obu miast. Burmistrz podziękował za inicjatywę Stowarzyszenia Alei Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych. W alei swoje drzewa mają także inne miasta partnerskie i zaprzyjaźnione z Polski oraz zagranicy. Nowa aleja powstała na bulwarze nad Wiślanym i ma przypominać o współpracy samorządów oraz budowaniu dobrych relacji między miastami. Władze Lęborka liczą, że symboliczne drzewo będzie przez lata przypominało o partnerstwie obu miejscowości. Burmistrz wyraził również nadzieję, że podczas kolejnej wizyty w Tczewie będzie mógł zobaczyć, jak lęborska lipa rośnie, zachęcając mieszkańców i turystów do odwiedzenia nowej alei. Ze słupskiego krajobrazu znika jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów przemysłowych. Od kilku dni trwa rozbiórka 110-metrowego komina przy ciepłowni NGEC Słupsk przy ulicy Koszalińskiej. Nieczynna konstrukcja jest demontowana etapami. Jak informuje spółka, decyzja o jej likwidacji wynika ze zmiany technologii w miejskim systemie ciepłowniczym. Produkcja energii oparta częściej na węglu została zastąpiona niskoemisyjnymi rozwiązaniami, m.in. wykorzystującymi biomasę. Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku w Słupsku uruchomiono nową elektrociepłownię EC1 zasilaną gazem ziemnym. Inwestycja kosztowała ponad 80 milionów złotych, z czego ponad 36 milionów pochodziło z funduszy europejskich. Obiekt produkuje jednocześnie ciepło i energię elektryczną. Jego moc wynosi po 8,4 MW cieplnego i elektrycznego, a wytwarzana energia ma odpowiadać potrzebom ponad 20 tysięcy gospodarstw domowych. Według spółki nowa instalacja pozwala ograniczać emisję dwutlenku węgla około 60 tysięcy ton rocznie. To nie koniec zmian w miejskim systemie ciepłowniczym. W Słupsku trwa także budowa innowacyjnej pompy ciepła, która ma wykorzystywać energię odzyskiwaną z oczyszczonych ścieków. Pomorska metropolia staje się faktem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dokument. Decyzję prezydent ogłosił w mediach społecznościowych w czwartek tuż przed godziną 16. Jak podkreślił, podpisanie ustawy poprzedziły rozmowy kancelarii prezydenta z przedstawicielami Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów. Jednym z najważniejszych efektów tych konsultacji ma być zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Zgodnie z zapisami ustawy co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii ma trafić do gmin wiejskich oraz miast, które nie mają statusu miast na prawach powiatu. Podpis pod ustawą kończy kilkunastoletni okres starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dla Pomorza oznacza to nowe narzędzia do wspólnego planowania inwestycji, rozwoju transportu i prowadzenia polityki rozwojowej ponad granicami poszczególnych gmin. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. W kolejnych latach środki mają rosnąć docelowo do około 500 milionów złotych rocznie. Pieniądze, które dotychczas w większej części trafiały do budżetu centralnego, mają pozostać w regionie i służyć wspólnym inwestycjom oraz poprawie jakości życia mieszkańców.

Temperatura wody w Bałtyku utrzymuje się na poziomie 21-23 stopnie Celsjusza, a to wyżej niż temperatura powietrza, bo ta to tylko dzisiaj 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Wejherowie, Radzierumi, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach około 1011 hektopaskali, a na niebie dużo chmur. Przejaśnienia się pojawiają, ale pojawiają się także przelotne opady deszczu. Jest też szansa na

0: Wakacyjny poranek, Arkadiusz Mieńczewski, piątek. Zapraszam Was na nasze wakacyjne, luźne gadki w podróży. Jeżeli wybierzecie się do Stanów Zjednoczonych, to musicie wiedzieć, że nie ma tam języka urzędowego. Język angielski nie jest językiem urzędowym w USA, chociaż używa go 82% obywateli. Tylko 32 stany przyjęły go jako oficjalny. Drugim najpopularniejszym językiem w USA jest hiszpański. Używa go 41 milionów ludzi. Czy wiecie, że woda kokosowa ma niemal identyczny skład jak osocze ludzkiej krwi? W trakcie II wojny światowej ranni żołnierze przetaczali ją sobie zamiast krwi. Mam nadzieję, że się nie skaleczycie i nie będziecie musieli sobie przetaczać wody kokosowej, tylko napijecie się jej, bo ona bardzo dobrze gasi pragnienie w przypadku, kiedy jest gorąco. Czy wiecie, że we Włoszech po raz pierwszy w Europie użyto widelca? W XI wieku widelce stały się popularne we Włoszech. Wszystko to za sprawą makaronu, który wygodniej się je widelcem niż używanymi wcześniej drewnianymi patyczkami. No wiadomo, że makaron lepiej nabrać na widelec niż na patyczek. No i jeszcze jak wybierzecie się do Korei Północnej albo na Kubę, to nie napijecie się tam Coca-Coli, a to wszystko za sprawą tego, że kraje te są objęte przez Stany Zjednoczone długoterminowymi embargami. Zresztą Kuba to w tej chwili kraj, do którego już praktycznie nikt nie lata, bo tam nie ma nic.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Reklama.

0: że są tacy wśród was, którzy chcieliby osobno wypoczywać podczas wakacji. W sensie na plaży po jednej stronie sobie leży kobieta, a po drugiej leży mężczyzna. I nikt nikomu nie wadzi, dopiero w wodzie możecie się spotkać, a przez plażę jest mur, który nie pozwala spotkać się kobietą z mężczyznami. Tak to wygląda i to we Włoszech, w Trieste. Działa pedocin. Plaża uznawana za ostatnią w Europie, na której kobiety i mężczyźni odpoczywają osobno. Obie strefy rozdziela biały mur, ciągnący się aż do płytkiej wody Adriatyku. I w ostatnim czasie znowu zrobiło się o tym miejscu głośno za sprawą incydentu z mediolańskimi turystami. No i niektórzy chcieliby, żeby to zostało zlikwidowane, ale mieszkańcy bronią podziału. A szczególnie kobiety mówią, że jest dobrze, bo mur nie jest symbolem ograniczenia, lecz przestrzenią, w której mogą czuć się swobodnie, opalać się topless i wypoczywać bez poczucia, że są obserwowane przez mężczyzn. Zwolennicy podkreślają przy tym, że nikt nie jest do niczego zmuszany. Taka właśnie plaża, ostatnia taka w Europie. Gdybyście chcieli ją odwiedzić, to Trieste na północy Włoch i tam właśnie będziecie mogli się opalać zupełnie osobno. Panowie na prawo, panie na lewo, a potem spotykamy się albo w wodzie, albo po tym czasie opalania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Za nami 12 dni 27 edycji Lotto Gdynia Styling Days. Na wodach Zatoki Gdańskiej wyłoniono mistrzów Polski w sprincie w klasach ILKA. Mistrzem Europy został Holender Martin van Muyden. W kategorii U29 zwyciężył Michał Krosudomski z klubu sportowego AZS AWFIS Gdańsk. Złoty medal w kategorii U23 wywalczył Maciej Filipiak z JK Kotwica Tarnobrzeg. Zawody ILKA to wyjątkowe uniwersalne klasy, w których zawodnicy ścigają się na identycznych kadłubach, wykorzystając jedynie różne wielkości ożaglowania. W poniedziałek, 29 czerwca, rozpoczął się natomiast Puchar Miasta Gdyni, w których rywalizuje aż 140 żeglarzy i żeglarek, w tym wielu zawodników kadry narodowej. Po kilku dniach słabego wiatru uczestników przywitały prawdziwe żeglarskie warunki. Przez prawie dwa dni regat wiatr utrzymywał się na poziomie kilkunastu węzłów, a rywalizacji towarzyszyła fala. Ostatniego dnia pogoda nieco się zmieniła. Mimo słabszego wiatru udało się rozegrać po jednym wyścigu każdej floty. Zwycięzcą klas ILKA 4 został Jerzy Rółka. W klasie ILKA 6 triumfował Wojciech Wójcik, natomiast w klasie 7 najlepszy okazał się Jacek Kalinowski. Koniec piłkarskiego Wybrzeża Gdańsk pomimo awansu. Są też nowe informacje z Gdań i Arki Gdynia. Wybrzeże Gdańsk pomimo wygrania rozgrywek B-klasy nie zagra w klasie A. Klub postanowił zrezygnować z awansu i zakończyć działalność. Jeszcze kilka miesięcy temu działacze zapowiadali budowę zespołu, który w ciągu 5 lat miał dotrzeć do czwartej ligi. W sztabie pracowali Michał Połomski i Łukasz Dzingielewicz, a treningi bramkarzy prowadził były zawodnik Lechii Gdańsk Dusak Kuciak. Po wywalczeniu awansu trenerzy usłyszeli jednak, że projekt zostaje całkowicie zakończony. Jak powiedział drugi trener Łukasz Dzięgielewicz, zamiast świętowania w drużynie zapanowała atmosfera stypy, a wysiłek wielu ludzi przeszedł na marne. Miejsce wybrzeże w A-klasie zajmie teraz Korona Cedry Małe. Na kolejne wiadomości sportowe zapraszam już o 11.30.
4: Bierzcie dzisiaj ze sobą parasole albo przynajmniej jakąś kurtkę z kapturem. Niezbyt grubo, bo się zgrzejecie, ale z kapturem, bo nie zmokniecie. Wtedy pojawiają się nam od samego rana opady deszczu w regionie i będą się pojawiały jeszcze przez jakiś czas. Dziś na termometrach takie umiarkowane, raczej 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, w Wejherowie, Redzie, Rumi. 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach z kolei umiarkowane wartości.
0: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Norda
5: FM. Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Mówiłem wam ostatnio, że na jednej z polskich plaż pojawiła się taka tabliczka, że nie można myć nóg wychodząc z plaży, wiadomo, bo to zapycha rury, a kara może wynieść 500 zł. Natomiast Hiszpanie wpadli na zupełnie inny pomysł. Na jednej z plaż testowany jest inteligentny prysznic na plaży. Za tę usługę trzeba zapłacić. No wiadomo, jak coś inteligentne, to trzeba zapłacić. Dla czteroosobowej rodziny koszt spłukania piasku wyniesie około 20 zł. No i mieszkańcy i turyści zaczęli oczywiście krytykować nową opłatę, a jej pomysłodawcy argumentują, że to sposób na oszczędzanie wody. Inteligentny prysznic zainstalował czterogwiazdkowy hotel. No i ten właśnie prysznic działa sobie na plaży. Korzystają z niego ci, którzy mają monety, ale też ci, którzy mogą zapłacić kartą. Można podejść i tak naprawdę prysznic może szybko opłukać, no ale trzeba za to zapłacić. No i turyści mówią, że to okropne, że obciąża ich się kolejnymi opłatami, jak nie wstęp na plażę, jak nie opłata za na przykład parasole, czy też krzesełka, leżaki, to teraz jeszcze trzeba zapłacić za prysznic. No nic w życiu nie ma za darmo. Proszę Państwa, jak się jedzie na wczasy, to się płaci.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Na plaży słońce praży, tu bladość ciał zanika wśród tłumów czasowników, dziewczyna ratownika. I tak mi się trochę marzy pobyt na plaży, ale patrząc na pogodę, to chyba w ten weekend niestety nic z tego nie będzie. No chociaż wiadomo, że synoptycy mylą się wiele razy i może jednak w ten weekend coś się zdarzy, że człowiek będzie mógł jednak położyć swoje nagie, prawie nagie ciało i coś może się opalić. Tego wam życzę, szczególnie wszystkim tym, którzy niestety nie mają urlopu, a tylko mogą wykorzystać ten weekend do tego, żeby troszkę się opalić. No chyba, że nie lubicie. Upałów nie będzie w ten weekend, także spokojnie. Życzę wam udanego weekendu. Dziękuję za ten pierwszy wakacyjny tydzień i zapraszam na kolejny, szczególnie wszystkich tych, którzy rano wstają i urlopu nie mają. Nie mogą się wyspać, muszą rano wstać i do pracy ruszać. To ja ruszam od poniedziałku razem z wami. Mam nadzieję, że ten weekend będzie udany, nabierzecie energii, no i wrócicie w poniedziałek o poranku, uśmiechnięci, radośni i niech tak właśnie będzie. Do poniedziałku, do usłyszenia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni

0: Poznań.
1: Wodne ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.
4: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Miriam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebna.
4: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski. Dziś po południu z Andrijem Sybichą spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
4: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski i oświadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
7: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
4: Wnioski można składać do końca listopada.
8: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rusza budowa parku na Błoniach Janowskich w Rumi. Na terenie o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych pojawią się m.in. alejki spacerowe, oświetlenie, dodatkowe rośliny oraz ławki i śmietniki. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w miejscu, które niebawem stanie się zielonymi płucami Rumi.
9: Na tym pustym terenie pojawi się ponad 150 bardzo dużych drzew. Będą to m.in. kasztanowce, lipy, dęby czy brzozy. Ponad 13 tysięcy krzewów iglastych, liściastych, bylin i traw ozdobnych. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana również ścieżka z materiałów przepuszczalnych, tak żeby było ekologicznie. Cały teren zostanie oświetlony. Pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki czy kosze na odpady. Pojawi się również altana, pergola, w której będzie można spędzać czas, czy my będziemy mieli możliwość organizacji różnego rodzaju

0: wydarzeń.
1: Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Wrumi Anna Borys. Inwestycja realizowana będzie na obszarze około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Prace prowadzone będą przez najbliższe pół roku. W najbliższym czasie wykonawca ogrodzi teren inwestycji i rozpocznie prace ziemne.
2: Jest to skoordynowane z działaniami również PEWiK-u, który równolegle prowadzi działania inwestycyjne do studni głębinowych. Także te dwie inwestycje są właśnie teraz realizowane. Można powiedzieć, że w dniu dzisiejszym się zaczynają, bo umowa została podpisana.
1: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Park do użytku mieszkańców oddany zostanie wiosną przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 4 400 000 zł. Miasto na to zadanie pozyskało dodatkowe środki w postaci zewnętrznego dofinansowania. Podróżni wybierający się latem do Łeby powinni pamiętać o zmianach w organizacji ruchu kolejowego. W związku z modernizacją linii kolejowej część połączeń PKP Intercity do nadmorskiego kurortu jest obecnie obsługiwana przez autobusową komunikację zastępczą. Władze Łeby zwróciły się do przewoźnika z pytaniami dotyczącymi dostępności przejazdów dla różnych grup pasażerów. Jak przekazała gmina miejska Łeba, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą korzystać z komunikacji zastępczej, jednak konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby. Specjalistyczny pojazd należy zamówić co najmniej dobę przed planowaną podróżą. Korzystając z formularza na stronie PKP Intercity, infolinii lub centrum obsługi klienta, przewóz wózków dziecięcych jest możliwy po ich wcześniejszym złożeniu i umieszczeniu w luku bagażowym autobusu. Nieco inaczej wygląda sytuacja rowerzystów. PKP Intercity informuje, że przewóz rowerów w autobusowej komunikacji zastępczej nie jest gwarantowany na każdym kursie. Podróżni mogą wcześniej zgłosić chęć przewiezienia roweru, jednak ostatecznie możliwość jego transportu zależy od warunków technicznych konkretnego autobusu. Władze Łeby zachęcają pasażerów do wcześniejszego kontaktu z przewoźnikiem oraz sprawdzania aktualnych komunikatów przed wyjazdem. 1 200 000 zł kosztowała specjalistyczna karetka, która właśnie trafiła do Ustki. Pojazd został zakupiony przez Fundację Się Pomaga ze środków własnych. Ma zwiększyć szanse na całoroczne funkcjonowanie w mieście dwóch zespołów ratownictwa medycznego. Obecnie na stałe w Ustce stacjonuje tylko jedna karetka. Drugi zespół pojawia się jedynie w sezonie letnim. W pozostałych miesiącach ratowników często wspierają strażacy. W 2025 roku interweniowali oni w tego typu sytuacjach aż 48 razy. Samorządowcy od kilku lat zabiegają o utworzenie stałego drugiego zespołu ratownictwa medycznego. Wnioski kierowane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotąd nie przyniosły rezultatu. Wojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyna zapewni jednak, że urząd zrobi wszystko, aby nowa karetka została w Ustce na stałe jako drugi pojazd zabezpieczenia medycznego. Decyzja wymaga jeszcze wpisania zespołu do planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego. Potrzebna będzie zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie Ministerstwa Zdrowia. Plan aktualizowany jest 2 razy w roku, dlatego druga karetka może pojawić się w Ustce jeszcze pod koniec tego roku. Póki co upały nie wracają, temperatura dzisiaj utrzymywać będzie się nam na poziomie około 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, tyle samo w Wejherowie, Raziorumi, troszkę chłodniej, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie i Luzinie, dużo cieplej już nie będzie. Mogą pojawiać się, w sumie już pojawiają się nam od samego rana przelotne opady deszczu, padać ma z czego, zachmurzenie utrzymuje się albo umiarkowane, albo wręcz duże, choć z większymi przejaśnieniami może też pogrzmieć.
3: Norda FM.

0: No i cóż, piątek, czyli tygodnia koniec i początek. Cieszę się, że mogę w zasadzie przywitać go z Wami, a najlepiej to zrobić poprzez muzykę i ciekawostki. Tego Wam u nas nie zabraknie. Maja Popowska, zapraszam, zaczynamy.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee.

0: czyli przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z klasykami. Zapraszamy.
1: Reklama.

Mam dla Was coś naprawdę specjalnego. W Warszkowie na Kaszubach już w najbliższą niedzielę odbędzie się druga edycja festynu charytatywnego Pomagamy z klasykami. I nie będzie to zwykły zlot, tylko wydarzenie, które łączy klasyczną motoryzację, adrenalinę i realną pomoc dla puckiego hospicjum. Na miejscu pojawią się zabytkowe samochody, będą emocje, będą atrakcje dla całych rodzin, skoki na bungee i nawet nietypowe wyzwanie z jedzeniem tony arbuza w ciągu godziny. Ale to wszystko jest tylko tłem dla najważniejszego celu, czyli wsparcia rozbudowy hospicjum. Nowością tegorocznej edycji będzie możliwość oddania krwi na miejscu, co organizatorzy traktują jako jeden z najważniejszych elementów całego wydarzenia. To już nie tylko pomoc finansowa, ale też bezpośrednie ratowanie życia. I teraz historia, od której wszystko się zaczyna. Z Jaworzna wyrusza pani Milena Klimczak, która zabytkowym Ursusem C328 z 1965 roku pokona trasę liczącą około 800 km do puckiego hospicjum. Przejazd potrwa 3 dni i 3 noce, a cała droga będzie jedną wielką mobilną zbiórką. Na trasie będą wolontariusze z puszkami, będzie możliwość wpłat na konto, a akcję wspiera również aktor Filip Gurłacz, który dołącza do przejazdu i zachęca do udziału w inicjatywie. I to jest właśnie ten moment, w którym klasyczna maszyna z przeszłości jedzie przez całą Polskę po coś, co ma bardzo współczesne znaczenie, bo tu każdy kilometr zamienia się w pomoc.

0: Autopromocja.
1: Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia. Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy. Codziennie od 16.30 w programie
0: Norda na fali.
1: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16.30 tylko w Norda na fali.
0: Autopromocja.
2: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. UEBA po raz drugi stanie się areną zmagań cyklu Orlen Beach Volley Tour. Już od dziś aż na niedzieli nad Bałtykiem zobaczymy czołowych polskich siatkarzy i siatkarki plażowe, którzy powalczą o kolejne punkty do rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w drodze o awans do finału Mistrzostw Polski. Emocji z pewnością nie zabraknie. Do turnieju zgłosiły się 24 pary żeńskie oraz aż 50 duetów męskich. Jedną z największych atrakcji tegorocznego turnieju głównego będzie występ wicemistrza świata Daniela Plińskiego, który stworzy duet z mistrzem Polski lekarzy w siatkówce plażowej Arturem Kosarzyckim. Para otrzymała właśnie dziką kartę. Choć Daniel Pliński jest przede wszystkim kojarzony z wybitną karierą halową i licznymi sukcesami reprezentacyjnymi oraz klubowymi, warto przypomnieć, że ma również imponujący dorobek w siatkówce plażowej. W swoim dorobku posiada aż 3 tytuły mistrza Polski w siatkówce plażowej, zdobyte kolejno w latach 2002, 2003 i 2004. Jednymi z największych gwiazd turnieju będą aktualne mistrzynie Polski Aleksandra Gromadzka i Agnieszka Damek. Jeden z najmocniejszych duetów w kraju będzie należał do ścisłego grona faworytek do zwycięstwa. Jednak droga do złota z pewnością nie będzie łatwa. Do UEBY wracają również ubiegłoroczne triumfatorki turnieju. Aleksandra Zdun i Justyna Tomala. Przed rokiem nie miały sobie równych i zakończyły zawody na najwyższym stopniu podium. Czy tym razem również okażą się najlepsze i obronią tytuł? W zawodach weźmie udział również wielu zawodników z zagranicy, m.in. z Litwy czy Łotwy. Pierwsze mecze turnieju Orlen Beach Volley Tour w UEBY rozpoczynają się już dziś od eliminacji do turnieju głównego. Wstęp na trybunę jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników tu siatkówki plażowej do wspólnego kibicowania najlepszym zawodniczkom i zawodnikom w Polsce. Sympatycy ekstremalnych biegów powinni zanotować sobie w kalendarzu 12 i 13 września. W tych dniach odbędzie się Rana Magedon. W kwietniu miłośnicy tarzania się w błocie musieli sprawdzić się w Parku Kolibki w Gdyni. W drugi weekend września przeniosą się w okolice Ergo Areny, aby znów gnać przez grząski piasek. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z kilku dostępnych formuł. I tak, intro 1/4 to ponad 3 km trasy, na której znajduje się przeszło 15 przeszkód. Rekrut 1/2, trasa o długości 6 km i 30 przeszkód do pokonania. Dla twardzieli 12-kilometrowa trasa z 50 przeszkodami. Organizatorzy zaplanowali również biegi dla najmłodszych. Sport w Radio Norda FM powraca o 17.30.
3: Choć na razie temperatura idzie w górę, to dzisiaj specjalnie wysokich wartości nie osiągnie. Od max będziemy mieli 20 stopni w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie i Gniewinie. 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce i jedynie 18 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Póki co na powrót upałów się nie zanosi, za to zanosi się na deszcz, albo chyba lepiej powiedzieć, że już te opady deszczu od samego rana się pojawiają. Zachmurzenie z kolei od umiarkowanego po nawet dość duże.

0: W XVII wieku w holenderskim miasteczku Haarlem miał miejsce fenomen znany jako tulipanomania. Ceny cebulek rzadkich odmian tulipanów osiągały wartość kilkurocznych pensji, a nawet domów. Handlowano nimi jak akcjami, snuto marzenia o fortunach. Była to pierwsza w historii udokumentowana bańka spekulacyjna. Gdy rynek się załamał, wielu zostało z niczym poza ogrodem pełnym drogich, ale bezużytecznych kwiatów. To nie tylko lekcja z ekonomii, ale też opowieść o tym, jak silnie potrafią działać marzenia.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Reklama.

Ośmiornica wygląda trochę jak stworzenie zaprojektowane przez naturę po godzinach. Ma 3 serca, niebieską krew i 8 ramion, które nie są tylko biernymi kończynami do chwytania. W ramionach ośmiornicy znajduje się ogromna liczba komórek nerwowych, dlatego potrafią one wykonywać wiele zadań częściowo niezależnie od centralnego mózgu. Mówiąc prościej, ośmiornica nie musi za każdym razem wydawać szczegółowej komendy w stylu. Ramię numer 3. Proszę dotknąć kamienia i sprawdzić, co to jest. Jej układ nerwowy jest rozproszony, a ramiona potrafią badać otoczenie, chwytać, smakować i reagować z dużą samodzielnością. Do tego ośmiornice świetnie zmieniają kolor oraz fakturę skóry, ukrywając się przed drapieżnikami albo polując. To nie jest tylko miękki mieszkaniec dna morskiego, to bardzo sprawny system czujników, mięśni, kamuflażu i decyzji. W świecie ośmiornicy każda macka ma więcej do powiedzenia niż niejeden pilot przy telewizorze.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji.

0: restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów straży pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
4: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
3: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, który ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
5: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. W tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień Open Air Festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
6: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no, naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
7: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No, on jest niesamowity.
8: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu. To jest coś niebywałego.
3: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
9: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Rozpoczęła się budowa nowej drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej. Ta połączy Lubiatowo z drogą wojewódzką numer 213. Na placu budowy trwają już roboty ziemne, wycinka drzew pod korytarz drogi oraz przygotowania do wykonania jej konstrukcji. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ostatnia mila ma niezwykle istotne znaczenie. Dzięki temu odcinkowi umożliwimy sprawny transport materiałów i sprzętu na plac budowy elektrowni. Zapewnimy wjazd z tymczasowej drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej na nowy odcinek drogi krajowej. Około 5-kilometrowy odcinek nowej drogi połączy plac budowy elektrowni z nowym odcinkiem drogi krajowej poprzez tymczasową drogę dojazdową pełniącą funkcję drogi pożarowej. Dzięki temu transport materiałów i urządzeń będzie mógł odbywać się z pominięciem lokalnych dróg. Nowa droga ma znaczenie nie tylko dla budowy elektrowni jądrowej. Trasa ma również poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz komfort podróżowania, szczególnie w sezonie letnim, kiedy będzie stanowić alternatywny dojazd nad Bałtyk. Kierowcy poruszający się drogą ekspresową S6 w rejonie gminy Łęczyce muszą przygotować się na czasowe utrudnienia. W dniach 7-8 lipca prowadzone będą krótkotrwałe prace związane z wymianą opraw oświetleniowych. Roboty rozpoczną się każdego dnia od godziny

0: 8 i będą miały charakter etapowy, co może powodować chwilowe ograniczenia w ruchu. Jak informuje Urząd Gminy Łęczyce, prace realizowane są w ramach robót gwarancyjnych. Zakres działań obejmuje m.in. węzeł Łęczyce, łącznicę tego węzła oraz odcinek w rejonie Boże Pola Wielkiego. Drugiego dnia utrudnienia obejmą również rondo północne węzła Łęczyce oraz drogę dojazdową prowadzącą w kierunku Łęczyc. W czasie prowadzonych robót możliwe będą chwilowe zajęcia pasa ruchu, miejscowe zwężenie jezdni oraz ograniczenia na łącznicach zjazdowych i wjazdowych. Ruch będzie odbywał się etapowo zgodnie z tymczasową organizacją prowadzoną na czas prac. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy przypomina o rozpoczynającym się naborze wniosków oświadczenia na nowy okres zasiłkowy. Od 1 lipca wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać przez internet. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy w poniedziałki od 7.30 do 16, a od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej OPS-u w Kobylnicy. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie lub bezpośrednio w ośrodku. Z powodu zakwitu sinic zamknie też 11 kąpielisk w Trójmieście. Nie popływamy przy większości plaż. Zakaz kąpieli obowiązuje na odcinku od wejść numer 13-17 w Sopocie aż po Gdańskie Litkowo. Decyzję o zamknięciu kąpielisk podjęto po stwierdzeniu obecności sinic w wodzie. Służby przypominają, że czerwonej flagi nie wolno lekceważyć. Kąpiel w wodzie objętej zakazem może być niebezpieczna dla zdrowia. Rozwojowi sinic sprzyjają obecne warunki pogodowe, wysoka temperatura wody, brak opadów oraz słaby wiatr. Przed wyjazdem na plażę warto sprawdzić aktualną sytuację w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Interaktywna mapa oznacza dostępne kąpieliska kolorem zielonym, a zamknięte czerwonym. Południe mamy już za sobą, słońce w zenicie, choć dzisiaj to raczej chowa się za chmurami. Zachmurzenie utrzymuje się duże z przejaśnieniami, a z chmur pojawiają się przelotne opady deszczu, głównie na wybrzeżu. Tam możliwe także burze. Co do temperatury? Umiarkowana raczej. Temperatura powietrza to 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Węgierowie, Radzie Rubi, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy, a temperatura wody między 21 a 23 stopniami.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

czasach, gdy większość świata rozliczała się złotem lub srebrem, na wyspie Jap w Mikronezji używano ogromnych kamieni jako waluty. Kamienie raj, bo tak się nazywały, mogły mieć nawet 4 metry średnicy i ważyć kilka ton. Nikt ich nie nosił w kieszeni, ich wartość była zapisana w pamięci społeczności. Wystarczyło, że mieszkańcy wiedzieli, kto jest właścicielem danego głazu. Co ciekawe, jeden z kamieni podobno spadł do oceanu podczas transportu, ale wciąż był uważany za ważny środek płatniczy.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium

0: ortotyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

Początek brytyjskiej miłości do herbaty nie był wcale tak romantyczny, jak mogłoby się wydawać. W XVII wieku napój ten był postrzegany jako coś podejrzanego. Zbyt gorzki, zbyt egzotyczny, zbyt drogi. Dopiero gdy Katarzyna Braganza, portugalska księżniczka i żona króla Karola II, przybyła na angielski dwór ze swoimi zapasami herbaty i nawykiem picia jej codziennie, arystokracja zaczęła ją naśladować. A gdy herbata stała się modna wśród elit, szybko spłynęła także do klasy średniej. No cóż, dziś trudno wyobrazić sobie świat bez herbatki. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Nie wszystko, co zostaje zakazane, znika z życia codziennego. Przykład? Guma do rzucia w Singapurze. Jej sprzedaż jest tam zakazana od lat 90., a wszystko przez obawy o czystość miasta i uszkodzenia infrastruktury, między innymi automatycznych drzwi w metrze, które przez przyklejone gumy przestawały działać. Ale nie wszystko jest tak czarno-białe. Guma do rzucia jest nadal dostępna na receptę jako środek leczniczy. Z czasem Singapur poluzował przepisy dla wybranych produktów nikotynowych i stomatologicznych. Mimo że zakaz nadal obowiązuje, niektóre gumy można kupić, ale wyłącznie w aptekach i po konsultacji z farmaceutą.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radio Nord FM witam Was w ten ulubiony dzień tygodnia, czyli w piątek, i sprawdzamy, co kulturalnego dzieje się w naszej okolicy. Lipcowy sezon koncertowy na Zielonej Plaży w Pucku startuje z mocnym akcentem. Już w sobotę 4 lipca mieszkańcy i turyści będą mogli spędzić letni wieczór przy muzyce na żywo, a wszystko to w wyjątkowej scenerii nad Zatoką Pucką. Organizatorzy przygotowali koncert pełen kobiecej energii i wakacyjnego klimatu. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Muzyczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30. Na scenie jako pierwsza pojawi się Kinga Włodarkiewicz, młoda wokalistka, która z każdym występem zdobywa coraz większe uznanie publiczności. Jej charakterystyczna barwa głosu i muzyczna wrażliwość sprawiają, że koncerty artystki tworzą wyjątkową atmosferę. Organizatorzy zachęcają, że będzie to doskonała okazja, by poznać talent młodego pokolenia i rozpocząć wieczór w spokojnym, nastrojowym klimacie. Punktualnie o godzinie 21:00 scenę przejmie gwiazda wieczoru, czyli Ola Szwed, która wystąpi z zespołem. Jak zaznaczają organizatorzy, artystka od lat jest doskonale znana zarówno z telewizji, jak i sceny muzycznej. Wielu widzów pamięta ją z roli Elizy w serialu Rodzina Zastępcza, ale jej muzyczna droga obfitowała również w liczne sukcesy. Zwyciężyła m.in. w 5. edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo, a w jubileuszowej 20. odsłonie programu ponownie zachwyciła jurorów i publiczność, wygrywając 2 odcinki. Koncert Oli Szwed to połączenie popu i żywych instrumentów. Artystka słynie z doskonałego kontaktu z publicznością, dużej scenicznej energii i występów, które na długo zapadają w pamięć. Jeśli więc szukacie pomysłu na letni wieczór, warto wybrać się na Zieloną Plażę w Pucku. Początek koncertów w sobotę, 4 lipca o godzinie 19:30. A w niedzielę

niedzielę 5 lipca o godzinie 17 w Wejherowie letni koncert na małej scenie w Parku Majkowskiego. Przed publicznością wystąpią Laura Rutkowska i Artur Sekura, którzy zadbają o wyjątkowy muzyczny klimat i niezapomnianą atmosferę. Organizatorzy zachęcają, aby zabrać rodzinę, znajomych i spędzić wspólnie czas przy dźwiękach muzyki na żywo. A następne informacje kulturalne już o 16.45. Do usłyszenia.

Chmura wygląda lekko, wisi sobie nad miastem, przesuwa się powoli i sprawia wrażenie czegoś, co można by rozdmuchać mocniejszym westchnieniem. A tymczasem typowa chmura kłębiasta może zawierać setki ton wody. Tyle, że ta woda nie tworzy jednej wielkiej bryły, tylko jest rozproszona w postaci mikroskopijnych kropelek albo kryształków lodu. Każda pojedyncza kropelka jest bardzo mała, dlatego może utrzymywać się w powietrzu dzięki ruchom powietrza i prądom wznoszącym. Chmura nie spada nam na głowę jak worek z wodą, bo jest rozłożona na ogromnej przestrzeni. Dopiero gdy kropelki łączą się, rosną i stają się zbyt ciężkie, pojawia się deszcz.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
3: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie, a Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi.

0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sibichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
1: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
0: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
2: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu.
0: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Za kółko wsiadał pod wpływem, a w trakcie kontroli znieważył policjantkę. Mężczyzna zamierzał rozpocząć pracę jako kierowca autobusu miejskiego, który miał dowieźć uczestników Open Air Festival. Jak informuje aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, w trakcie prowadzonych czynności do policjantów wysiadł pasażer kontrolowanego pojazdu. Mężczyzna od początku zachowywał się agresywnie i kierował pod adresem funkcjonariuszki wulgarne oraz obraźliwe słowa. Pomimo poleceń nie zaprzestał swojego zachowania, a następnie oddalił się w kierunku stojącego w pobliżu autobusu, który miał rozpocząć pracę jako kierowca. Badanie alkomatem wykazało 0,2 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także za wykroczenie polegające na stawianiu się do pracy w stanie po użyciu alkoholu. Policja podkreśla, że stanowczo reaguje na wszelkie przypadki naruszenia prawa, szczególnie gdy dotyczą one osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów transportu publicznego. W nadleśnictwie Cewice otwarto Centrum Edukacji Leśnej imienia Czewuje i Świętopełka. Obiekt powstał jako inwestycja przeznaczona do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie gospodarki leśnej oraz ochrony środowiska. Centrum ma służyć mieszkańcom regionu oraz grupom organizowanym. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów lokalnych oraz instytucji współpracujących przy realizacji inwestycji. Budowa obiektu była procesem wieloetapowym. Projekt został opracowany w 2022 roku, a prace budowlane rozpoczęły się w roku 2024. Centrum obejmuje salę wielofunkcyjną o powierzchni 127,7 m2, wyposażoną w sprzęt multimedialny i dydaktyczny.

W jego otoczeniu znajdują się elementy infrastruktury edukacyjnej i przyrodniczej, w tym ścieżki, ogród deszczowy oraz ogród wertykalny. Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia zajęć, warsztatów i spotkań edukacyjnych dotyczących lasu i środowiska naturalnego. Teoria połączona z praktyką. W ten sposób przyszli policjanci ze szkoły policji w Słupsku zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na parkingu szkoły przeprowadzono zajęcia dotyczące kontroli stanu technicznego pojazdów. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego sprawdzali m.in. samochód osobowy, motocykl oraz hulajnogę elektryczną. Ćwiczenia poprowadzili wykładowcy Zakładu Prewencji Ruchu Drogowego, starszy aspirant Artur Wieczorkowski, aspirant Łukasz Sulima oraz sierżant sztabowy Kacper Kepma. Podczas zajęć przyszli funkcjonariusze uczyli się, jak prawidłowo przeprowadzać kontrolę, na jakie elementy techniczne zwracać szczególną uwagę oraz jakie obowiązki mają uczestnicy ruchu drogowego. Jak podkreślają policjanci, stan techniczny pojazdów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne na początku wakacji, gdy na drogach pojawia się więcej samochodów, motocykli i hulajnóg elektrycznych. Mieszkańcy gminy Wejherowo oraz turyści mogą już korzystać z kąpieliska nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach. Czynne jest 7 dni w tygodniu. Sezon rozpoczął się tam 1 lipca i potrwa do końca sierpnia. Każdego dnia pływać można w godzinach od 10 do 18. W tym czasie nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwają ratownicy z ratownictwa wodnego Szemut. W tym roku miejsce zyskało także bardziej komfortową przestrzeń do letniego relaksu. Zmodernizowano pomost, a plaża została powiększona i uzupełniona świeżym piaskiem. Przed planowanym wypoczynkiem warto również sprawdzić aktualne informacje o jakości wody w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Weszliśmy w najcieplejszą część dnia, chociaż dzisiaj upałów nie mamy. 19 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Białeusce, w Wejherowie, Redzie, Rumi, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1011 hektopaskali, czyli ciśnienie również mamy umiarkowane. Za to chmur na niebie więcej niż ilość umiarkowana. Dużo, choć trzeba zaznaczyć, że z przejaśnieniami, ale i z przelotnymi opadami deszczu może także pogrzmieć w regionie. No, no, no.

Gdy w latach 80. Madonna wydała swój przebój Like a Virgin, mało kto wiedział, że piosenka była inspirowana kotem. Tak, dokładnie. Tekst napisał Billy Steinberg, który po trudnym rozstaniu zakochał się ponownie i opisał to uczucie jako coś zupełnie świeżego. A słowa przyszły mu do głowy właśnie wtedy, gdy obserwował swoją nową partnerkę, jak tuliła kota, który przyszedł pierwszy raz po burzliwej nocy. To wtedy miał poczuć się, jak twierdzi, jakby zaczynał od nowa. Madonna tylko wzmocniła ten przekaz, tworząc z niego muzyczną ikonę pokoleń. Na dwóch.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy.

0: Twój projekt. Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.

Norwegii znajduje się trasa znana jako Droga Troli, czyli Trollstigen, jedna z najbardziej widowiskowych dróg świata. Jej długość wynosi około 11 km, ale zawiera 11 ostrych zakrętów. Prowadzi przez strome zbocza, wąskie mosty i malownicze wodospady. To droga, którą budowano przez 8 lat i otwarto w 1936 roku, a dziś jest jedną z głównych atrakcji turystycznych kraju. Co ciekawe, trasa bywa zamknięta nawet przez pół roku z powodu śniegu i zagrożenia lawinowego, mimo że prowadzi tylko do wysokości około 700 metrów. Ale te widoki, jak z planu filmowego.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Paryżu jest takie miejsce, gdzie książki wiszą w powietrzu, a czas płynie jak herbata. Mowa o słynnym antykwariacie. To nie tylko księgarnia, ale i przystań dla marzycieli. Od lat 30. ubiegłego wieku w tym miejscu zatrzymywali się tacy autorzy jak Hemingway, Fitzgerald czy Henry Miller. Ale to, co czyni to miejsce wyjątkowym, to nie tylko historia. Właściciele od lat oferują nocleg każdemu pisarzowi, który w zamian pomoże w sklepie i napisze kilka słów o sobie. Ponad 30 tysięcy osób skorzystało z tej oferty. Robi wrażenie.
1: Pół na pół.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączone.

0: rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Autopromocja. Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia. Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy. Codziennie od 16.30 w programie
0: Norda na fali.
1: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16.30 tylko w Norda na fali.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
6: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem

0: saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
1: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza jedno załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza. W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
1: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
3: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
1: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
4: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
1: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Blisko 1,2 tony marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami laterytowymi przejęli funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej. To efekt wspólnej operacji polskich i niemieckich służb. Śledczy ustalili, że gang stworzył kanał przemytu prowadzący z Tajlandii przez port w Hamburgu do Polski. Narkotyki ukrywano w specjalnie przygotowanych skrytkach w kontenerach z cegłami. W dwóch transportach zabezpieczono łącznie 1194 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 48 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat. Do pierwszych zatrzymań doszło w maju w Szczecinie podczas rozładunku transportu. Kolejne przeprowadzono w czerwcu pod Poznaniem. 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące przewozu i przemytu znacznych ilości środków odurzających, a część z nich także zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności. W powiecie lęborskim odbyło się kolejne forum przedsiębiorców, które zgromadziło lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu. Spotkanie miało charakter dyskusyjno-networkingowy i służyło wymianie doświadczeń oraz rozmowom o rozwoju działalności gospodarczej w regionie. W trakcie wydarzenia uczestnicy wysłuchali dwóch prelekcji. Pierwsza dotyczyła zarządzania przepływami finansowymi w firmie, a druga możliwości pozyskiwania dofinansowań z funduszy Unii Europejskiej. W programie znalazła się także krótka prezentacja uczestników przeznaczona dla lokalnych firm oraz czas na rozmowy i networking. Organizatorzy poinformowali również o kontynuacji cyklu spotkań. Kolejne forum przedsiębiorców powiatu lęborskiego zaplanowano na wrzesień. Władze powiatu zachęcają przedsiębiorców do udziału w następnych edycjach oraz do zgłaszania tematów, które mogą zostać poruszone podczas kolejnych spotkań. W Słupsku powstanie lokalne Centrum Aktywności Społecznej na Podgrodziu. W środę 1 lipca Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowę z Biurem Architektonicznym na przygotowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmuje budynki przy ulicy Henryka Pobożnego 21 i 22. Powstaną tam przestrzenie dla młodzieży, świetlica miejska oraz szkółka rodzinna. Oba obiekty przejdą kompleksową przebudowę, a budynek numer 22, jeden z najstarszych na Podgrodziu, ma odzyskać

0: uzyskać historyczny wygląd. Pierwsze prace budowlane planowane są na drugą połowę 2027 roku. Równolegle trwają przygotowania do przebudowy ulicy Henryka Pobożnego. Jeszcze w tym roku ma zostać zlecone opracowanie dokumentacji dla parku linearnego pomiędzy ulicami Skłodowskiej Curie, Dąbrówki i Henryka Pobożnego. Przygotowanie koncepcji jednego z budynków zaangażowała się słupska młodzież, m.in. Młodzieżowa Rada Miasta, lokalne organizacje i uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych. Projekt będzie realizowany dzięki środkom z programu Funduszu Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach pakietu projektów rewitalizacyjnych. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Na jednej z ulicy trwają utrudnienia. Na ulicy Górniczej na wysokości budynków od numeru 12 do numeru 18 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany są związane z robotami drogowymi polegającymi na remoncie nawierzchni strylinki. Prace będą prowadzone etapowo, a przejazd przez miejsce robót zostanie zachowany. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest pod koniec lipca. Aktualne informacje odnośnie prowadzonych w tym miejscu prac znajdziecie na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdiz.gdynia.pl. W ciągu ostatnich dni upał znacznie zelżał, no i teraz temperatura utrzymuje się na takim umiarkowanym raczej poziomie i póki co nie zanosi się na powrót upałów. Dziś 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, w Wejherowie, Rodzie Rumie, 18 w Słupsku, Emborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie i Luzinie. Z kolei temperatura wody w Bałtyku około 21-23 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość intensywne i od samego rana pojawiają się opady.
1: Radia Nurda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. Każdy tydzień roboczy ma kiedyś swój koniec. Ten nadszedł właśnie teraz, więc ogłaszam w tym momencie początek weekendu. Zasłużyliście na odpoczynek i odrobinę luzu. My słyszymy się w poniedziałek. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.

0: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Reklama.
5: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Karolina Żuk i Paweł Tomaszewski z Rzepczyno Folk Band. Witamy.
6: Witamy serdecznie.
7: Witamy serdecznie.
5: Rozmawiać będziemy o pięknej imprezie, która zbliża się już wielkimi krokami na początku lipca, Dni Gminy Gniewino, a na nich pojawi się właśnie Rzepczyno Folk Band. No i zacznijmy od przygotowań, które już pewnie trwają. Jakie emocje temu towarzyszą i w jakim stanie ducha się szykujecie właśnie do tego 4-5 lipca?
6: Stan ducha. 5 lipca, moje imieniny! Bardzo miło nam będzie wrócić do Gniewina. Byliśmy rok temu i wspominamy tę imprezę bardzo miło, więc przynosimy kolejną dawkę dobrej energii i będziemy wciągać ludzi do wspólnej zabawy i śpiewania.
5: No tak. Właśnie, a co to w ogóle jest za muzyka, o czym mówimy? Bo już owszem, padło folk band, ale może jakoś rozwinij, bo wiadomo, folk folkowi nierówny. Folk może być takim typową muzyką ludową, folk może mieć dużo z rocka, to jest tak szerokie pojęcie, tak wielki worek, że warto tutaj gdzieś do niego się pochylić.
6: Myślę, że o tym miksie to wspomni właśnie Paweł.
7: No, Rzepczyno Folk Band. Nasz macierzysty zespół, który 30 lat temu wraz z Bartkiem Niedźwieckim, naszym ówczesnym dudziarzem z dudami wielkopolskimi, zrobiliśmy taki miks, gdzie Bartek wyłożył po prostu cały merytoryczny materiał dźwiękowo mówiony i były to właśnie melodie ludowe, melodie typowo z polskich nizin, a my wszyscy muzycy, którzy grają w Rzepczynie i którzy mają inklinacje takie bardziej rockowo, punkowo, metalowe, wyłożyliśmy swoje. Nikt tam nie kalkulował i tak nie kalkuluje do dzisiaj.
6: Więc można powiedzieć, że to są utwory ludowe, folkowe, ale w takim okraszeniu, właśnie okraszone mocną muzyką rockową, tak żeby współczesnemu słuchaczowi, widzowi coś podeszło dobrze pod nóżkę.
5: No to czego się spodziewać, idąc na koncert w czasie Dni Gminy Gniewino? Czy totalnie spodziewać się niespodziewanego i się zaskoczyć?
6: Ja bym powiedziała, że spodziewać się niespodziewanego, bo ja nigdy nie wiem, co nastąpi. Czy wyjdę pod scenę i będę fikać z ludźmi, czy zostanę na scenie. Także tak.
7: No, na koncertach Rzepczyno może się dużo zadziać. Szczególnie ze strony Karoliny, bo ona potrafi w przypływie takiego impulsu nagle wziąć mikrofon, wyskoczyć między ludzi, zaśpiewać Lipkę razem z nimi, zatańczyć przed sceną, aż się dziwię, że tam się nic nie sprzęga. A my zostajemy na

0: scenie i skaczemy.
1: Z tego co wiem, to już nie będzie wasza pierwsza wizyta w Gniewinie, bo rok temu też mieliście okazję właśnie tam zagrać, więc czy coś was ciągnie znowu do Gniewina? Czy to jest takie, no trzeba tam przyjechać, zaprosili, to już pojedziemy, czy też macie poczucie takie, że fajnie, że możemy tam jeszcze raz zagrać?
0: My żadnego koncertu nie traktujemy w sposób trzeba tam pojechać, bo zaprosili. Tylko jedziemy tam tak trochę z naszą muzyką, z naszą jakby taką misją w głowie. Trochę wychowywania też publiczności, pokazywania, że można muzykę ludową zagrać kompletnie inaczej, niż tylko niczego nie ujmując, jakby koło gospodyń wiejskich, jak śpiewa na przykład, no to śpiewa taki czysty folklor. A my jedziemy tak naprawdę mocno, nie? Przez stery, w gitarach, mocna perkusja, bas, silny głos Karoliny, tutaj skrzypce, akordeon i tutaj nie chrzanimy się w tańcu.
2: Ale dodam, że miło wspominam zeszłoroczny koncert, więc miło będzie nam wrócić do Gniewina, bo nas tak ugoszczono, że do takiej gościny to ja lubię wracać.
1: No to skoro sobie właśnie mówimy o tym Gniewinie teraz, no to jakie macie pierwsze takie skojarzenie, kiedy padła informacja, że znowu jedziecie do Gniewina, co pierwsze pojawiło się w głowie w kontekście właśnie już przygotowania tego kolejnego koncertu, no i wspomnień z tego wcześniejszego?
2: Mi pierwsze, co przychodzi, duża hala, dobre jedzenie.
0: Tak, ja byłem tym koncertem zeszłorocznym o tyle zaskoczony, że przyjechaliśmy na koncert do hali, a to jest trudno technicznie do zrobienia impreza, żeby nie było wielkiego huku po prostu w takim pomieszczeniu. I byłem zaskoczony dobrą jakością techników, ich profesjonalizmem i dźwiękiem, jaki tam można było dać.
1: A jeśli chodzi jeszcze o przygotowania, to czy w jakiś sposób ten repertuar, który planujecie na same dni gminy Gniewino, jest też dostosowywany do tego, co już poznaliście, to co działo się wcześniej w zeszłym roku, czy raczej niezależnie od miejsca, niezależnie od publiczności, wy wiecie, co chcecie grać i jakby to już jest troszeczkę inny temat?
2: Niezależnie od miejsca mamy jakby na ten sezon stałą listę, znaczy jeżeli coś się dodatkowego dzieje, czy musimy przedłużyć koncert, czy właśnie ludzie tak rozkręcili, rzucili sandały i skaczą pod sceną, no to dokładamy utwory tak, żeby, że tak powiem, sprostać, żeby dołożyć troszeczkę tych utworów do tej zabawy. Ale raczej na sezon mamy gdzieś tam stałą listę.
0: Tak, a ta lista w tym roku jest wyjątkowa, bo mamy rok jubileuszowy.
2: O.
0: Mamy 30-lecie zespołu i specjalnie na ten właśnie rok mamy przygotowane premiery też, których nie było w zeszłym roku. No to będzie na pewno coś więcej niż to, co zeszłego roku.
2: Tak, także mamy nowe kawałki. Właśnie Paweł stworzył utwór, napisał tekst 3 dekady, czyli o tych 30 latach istnienia zespołu. Także miło tego posłuchać i miło się do tego dołączyć, bo tam jest bardzo śpiewny refren.
1: Za chwilę pewnie sobie jeszcze więcej porozmawiamy właśnie o tych 3 dekadach, o 30 latach działalności, od tego jak ten zespół się rodził, jak działał, gdzie można było go usłyszeć, ale jeszcze w kontekście tylko ostatnia rzecz Dni Gminy Gniewino, kiedy przychodzimy na koncert, widzimy już tak naprawdę gotowy produkt i bardzo często nie dostrzegamy albo nie jesteśmy w stanie dostrzec, ile tak naprawdę za tym pracy stoi, żeby już gdzieś ten gotowy koncert, nawet właśnie nie mówimy już nawet o organizatorach, ale też ze strony zespołu, żeby ten gotowy produkt, te gotowe kawałki do nas dotarły i ile przygotowania trwają i jak to wygląda?
2: Przygotowania ogólnie trwają gdzieś cały rok, no ale tutaj zespół, publiczność przede wszystkim widzi te 30 lat doświadczenia, a my przez cały rok gdzieś tam pracujemy nad nowymi kawałkami i też na bieżąco odświeżamy sobie te stare kawałki, żeby jak już koncert nadchodzi, żeby być po prostu gotowym, żeby nie zostawiać tego na ostatni moment.
0: No to są dziesiątki godzin, setki godzin wręcz w sali prób poświęcone. Przyjazdy, dojazdy, bo jesteśmy trochę rozrzuceni po kraju, nie jesteśmy z jednego miasta, więc zjeżdżamy się do Konikowa.
2: Także to trzeba zaplanować taką próbę.
0: I mamy swoje daty próby i wszyscy się zjeżdżają tam i wtedy praca. Dużo jest też pracy domowej tak zwanej.
1: Rozmawialiśmy sobie już przed chwilą o zbliżających się naprawdę wielkimi krokami dniach gminy Gniewino, w czasie których będzie można was usłyszeć. No ale 30 lat, 3 dekady to jest kawał czasu. Zróbmy sobie taką małą podróż w czasie właśnie 30 lat wstecz. Jak rodził się zespół w ogóle? Co się zdarzyło, że w pewnym momencie...

0: momencie gdzieś z niebytu, z nicości pojawiło się Rzepczyn Folk Band?
1: Tu przede wszystkim Paweł, nasz zespołowy historyk.
2: Tak. No, dostałem taką funkcję historyka. 30 lat. Trzeba się cofnąć do roku 1996, czyli końcówki lat 90. Ubiegłego wieku, gdzie pierwszy skład, który tworzył zespół, pojawił się w takiej małej miejscowości o nazwie Rzepczyno. To jest miejscowość w
1: Zachodniopomorskim,
2: a wtedy jeszcze województwo koszalińskie. I koło Świdwina właśnie taka mała wioseczka, w której powstała szkoła, policjalne studium rzemiosła artystycznego w takim pałacyku ziemskim. Jeszcze wtedy dopiero w odbudowie ten pałacyk był. No i trafiliśmy tam wszyscy na renowację mebli antycznych i na witraż. No i tak się okazało, że są ludzie, którzy, żeby stworzyć zespół, ale żeby to się zadziało w ogóle, no to trzeba było... To się pojawił Bartek Niedźwiecki, ten nasz Janko muzykant, który wyciągnął dudy wielkopolskie z plecaka. My byliśmy... Pierwszy raz widzieliśmy w ogóle ten instrument na oczy. Zaczął grać na tych dudach. Te melodie wszystkie ludowe, Lipkę, Gajowego i tak dalej. Zaczął podśpiewywać. No i szczęki nam opadły. Wzięliśmy gitary, zaczęliśmy podgrywać do tych melodii i się okazało, że to jest świetny materiał, że po prostu tam po dwóch czy trzech miesiącach na przystanku w Rzepczynie, wracając do domu, stwierdziliśmy z Bartkiem, ja i on, że no to trzeba założyć ten zespół po prostu, trzeba go nazwać i Gwido, nasz ówczesny pierwszy wokalista i bębniarz walnął po prostu Rzepczyno Folk Band i tak nikt nie protestował, nie? Tak to się zaczęło, a 5 grudnia 96 roku mieliśmy pierwszy publiczny koncert.
0: Jak zmieniała się koncepcja na zespół przez 30 lat? Czy to jest tak, że to, co było na samym początku, to już trwa do dzisiaj? Czy pewne jakieś pomysły na to, jak grać, co grać, ewoluowały przez 30 lat? To jest naprawdę tak duży kawał czasu, że wiele się mogło zmienić.
1: Myślę, że przez te 30 lat trochę się zmieniało, bo też niektórzy członkowie zespołu się zmienili, ale jednak ten trzon, czy taka podstawa, czyli utwór Gajowy, czy Lipka, one zawsze są na liście, bo to jest po prostu takie, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam.
2: No nie można nie zagrać
1: tego. Nie można tych utworów nie zagrać. To jest jakby taka kwintesencja, mówię, Rzepczyna, więc utwór Gajowy, Lipka, kto się za niej zawsze są. No ale wiadomo, lista się nie składa z 3-4 kawałków, tylko więcej. Na dany moment nie mamy dud, ale mamy taki pomysł, że skoro 30 lat temu te dudy były, to może czasami takiego dudziarza zaprosić, żeby jeszcze upiększyć, czy dodać dodatkowych walorów zespołowi. No zobaczymy, jak to
2: wyjdzie. No pomysł padł, tak. A przez 30 lat, wiadomo, koncepcje się zmieniały w tym sensie wykonawczym jakby, bo ludzie, którzy przychodzili i odchodzili, bo naprawdę masa ludzi się przetoczyła przez zespół, zmieniały się po prostu same instrumenty i sam rodzaj wykonywania i sama jakby wrażliwość muzyczna członków zespołu, więc każdy donosił coś od siebie, coś dodawał i wtedy też zmieniały się, no, dochodziły nowe pomysły i po prostu taki miks, cały czas ten ferment się tak po prostu kręcił w tym garku rzepczyńskim i potem wychodził taki bigos.
1: No i też na początku byli głównie wokaliści, potem jeszcze doszła Monika Dziedzic, ale w danym momencie jakby na froncie jestem ja, czyli tą główną wokalistką jestem ja, nie głos męski, ale też zostajemy przy tej koncepcji, że jednak chóry muszą być, więc zawsze
2: tak,
1: te chórki są.
2: Tak. W zespole generalnie mamy 5 śpiewających, tylko perkusista nam nie śpiewa.
1: Ale opiera się, tak, ale spokojnie się. Pracuje nad
2: tak,
1: tym.
2: Tak. Świetnie wychodzi mu Mongo, ale...
1: Tak, coś wymyślimy. Jeszcze Franek o tym nie wie, ale... Tak. Właśnie, no to też chciałam tutaj dodać...
0: To się już dowiedział w tym
1: momencie. Franek, pamiętaj. W każdym razie, właśnie, a propos Franka, to też tutaj trzeba wspomnieć, że zespół Rzepczyno jest zespołem pokoleniowym, bo u nas... Od 20-latków po... No, Franek jeszcze nie ma 20, bo on trafił do nas, jak miał 14 lat, więc to jest właśnie przykład tego, że muzyka łączy pokolenia, on się fantastycznie wpisał w nas dorosłych, czy nie powiem staruszków, no ale w każdym razie przedział mamy szeroki i cieszę się bardzo, że tak się udaje nam dogadać.
0: Jedno pytanie.

0: Pytanie się gdzieś w mojej głowie rodzi w takim razie, ile osób należy do tego zespołu, bo wcześniej mówiliśmy tutaj, że z całej Polski ludzie pokoleniowe, tylu się przewinęło, to o jakiej tutaj grupie mówimy w ogóle?
1: Jakiej grupie? Aktualnie jest 6 osób, ale też każdy z nas ma, można tak powiedzieć, osobę wspierającą. No i to mówię, tak przez te 30 lat, no jednak trochę osób się przewinęło, pozmieniało, niektórzy pozmieniali po prostu swoje plany życiowe i dlatego tak to się...
2: No tak różnie było. Jeżeli ktoś chciałby na przykład zobaczyć, ile osób przewinęło się przez zespół Rzepczyno, wystarczy, że wejdzie w Wikipedię, wpisze tam Rzepczyno zespół i wszystko tam ładnie jest napisane. Każdy wokal, każdy instrumentalista chyba jest tam.
1: Co jest fajne, bo ostatnio mieliśmy koncert uświęcający te nasze 30 lat pracy. Zaprosiliśmy na niego niektórych właśnie muzyków, którzy z nami współpracowali czy współpracują. I to było super, bo utwory typu właśnie Gajowy, Matka Katarzyna czy jeszcze inne utwory nabrały zupełnie innego wydźwięku, ponieważ w Gajowym zagrało 4 skrzypków, utwór Lipka zaśpiewały 3 wokalistki, więc to było super wydarzenie i cieszę się, że ci muzycy trzymają z nami kontakt, odpowiedzieli na zaproszenie, przyszli, wspólnie mogliśmy świętować. No i od razu, jak już mówię o koncercie na 30-lecie, to w tym roku też planujemy kolejne koncerty na 30-lecie. Jeden będzie w Radiu.
2: Tak, będziemy mieli występ w studiu koncertowym imienia Czesława Niemena w Radiu Koszalin. Będziemy tam w listopadzie grać i jeszcze mamy takie zakończenie jakby roku jubileuszowego, to mamy koncert z ludźmi z Filharmonii Słupskiej. Gdzie tam nasz kolega Maciej właśnie w tej chwili zaczyna rozpisywać nam ten cały repertuar na filharmoników, na zespół.
1: Więc to jest dla mnie ciekawe, jak tym razem jeszcze zabrzmią utwory Rzepczyna z z muzykami.
2: Tak, symfonicznie, nie?
1: Czekam na ten moment i jest to bardzo
2: jeszcze
1: ciekawa.
2: Nie było. Ja nie wiem, jak w ogóle to się, jak to się odbędzie.
1: To już odbędzie się, jeszcze mamy trochę czasu, ale to tak od razu tutaj do słuchaczy zapraszam po prostu do śledzenia nas, jeżeli was ciekawi taka muzyka i no, to słuchajcie.
0: Pozostaje już tylko życzyć przynajmniej kolejnych 30 lat sukcesów, rozmaitych, licznych rozwoju i odkrywania po raz kolejny i kolejny właśnie tej muzyki folkowej, a słyszymy się już niedługo na Dniach Gminy Gniewino. Ja przypomnę jeszcze tylko raz, że moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Karolina Żuk, Paweł Tomaszewski, Rzepczyno Folk Band. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: A ja lubię cię jak lato.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.45 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a do studia również dołączają razem ze mną Karina Trybańska. Cześć Karina.
2: Dzień dobry, witam.
1: I Olga Reszkę. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Czyli Twoja Telewizja Morska i Portal nad

0: Polski 24. Co tam u Was ciekawego dzisiaj słychać?
1: To co, tradycyjnie zaczynamy od naszego serwisu informacyjnego. Dzisiaj rozpoczniemy od ustawy metropolitalnej dla Pomorza, którą podpisał prezydent. Ta informacja ucieszyła wczoraj samorządowców z regionu. Korzyścią, którą mieszkańcy Pomorza odczują w pierwszej kolejności, będzie integracja transportu publicznego. Powiemy również o tym, co ciekawego zadzieje się w ten weekend. Zapowiemy Dni Gminy Gniewino i wydarzenie pod hasłem Pomagamy z klasykami. Oprócz tego pokażemy, jak wygląda akcja gaśnicza statku w Gdańsku. Wczoraj doszło tam do pożaru. Dziś służby o godzinie 13 informowały jeszcze, że sytuacja nie jest opanowana. I zdradzimy trochę na temat akcji Radia Norda FM zaplanowanej na lipiec i sierpień.
0: Tak, jeżeli chodzi o tą akcję, to też w najbliższym czasie będziecie mogli usłyszeć autopromocję na naszej antenie i wypatrujcie nas w terenie. Olga, a co u ciebie?
2: Ja zaczynam może od pogody, bo ta tutaj nas też i w redakcji również elektryzuje.
1: Dużo emocji wzbudza.
2: Tak jest. A ta, jaka jest każdy widzi, ma być ponoć jeszcze gorzej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru. Prognozowane są także burze i na Bałtyku sztorm. No i gdzie i jak długo będzie wiać i padać, o tym piszemy w jednym z naszych artykułów, także warto się zapoznać i się przygotować na nadchodzący weekend.
0: No bo nie ma złej pogody na spacery i na odpoczynek, są tylko nieprzygotowani ludzie.
1: No ale zobaczcie, jak jest różnorodnie. Trochę pada, trochę wieje, raz słońce, gorąco, upał, wszystkie pory roku.
2: Mimo wszystko latem i w wakacje każdy chciałby tego słońca jednak mieć więcej. No zaglądamy również, co relacjonują nam wejherowcy, strażnicy miejscy, a tam mrożąca krew w żyłach sytuacja na przejeździe kolejowym na ulicy Puckiej w Wejherowie, co dokładnie się tam wydarzyło wczoraj, o tym przeczytacie na naszej stronie. Poza tym zapowiedzi weekendowych wydarzeń, a tych od Słupska przez powiaty wejherowski i pucki, aż po Trójmiasto, cała masa. Szczegóły znajdziecie rzecz jasna na stronie nadmorski24.pl.
0: No to oby tylko pogoda nie popsuła tych weekendowych planów. Dziękuję Wam bardzo. Były ze mną Karina Trybańska i Olga Reszke. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Zapraszam do internetu, zapraszam na serwis informacyjny Twojej Telewizji Morskiej o godzinie 17.20 i za falę aktualności. Dziękuję Wam bardzo. Sweet Harmony już teraz na antenie Radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Reklama.
5: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
6: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
5: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
7: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające.

0: do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Tadej Pogacar to fenomen, wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
3: Very good season.
2: To jest dla mnie dobry sezon, wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia, to ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec, jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
3: Training kilometers.
2: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
3: Enjoy more every year.
2: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
1: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Przed nami druga edycja Pomagamy z Klasykami, która już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Warszkowie. Co ważne, już w ubiegłym roku udało się osiągnąć sukces tej imprezy, czyli zebrano 145 tysięcy złotych na puckie hospicjum.
5: Zbieramy przede wszystkim na rozbudowę tego puckiego hospicjum. I to jest najważniejsza rzecz, bo to puckie hospicjum nie jest ani moje, ani twoje. Jest to po prostu nasze, wspólne, na naszej ziemi. Także musimy o to walczyć, prawda? No jest to piękny budynek, jeżeli chodzi o obsługę w tym hospicjum. Wiem, byłem, widziałem, znam tych ludzi, ale jeszcze też trzeba nadmienić to, że zbieramy też na puckie hospicjum, ale też będziemy zbierali krew dla Akademii Gdańskiej. Jest to też ważna rzecz, bo to jest najważniejsza ciecz, co płynie na tej ziemi i też zapraszamy właśnie, kto miał ochotę oddać krew, no to jest, no, ma okazję.
4: Mówi organizator Pomagamy z Klasykami Jan Potrykus. W tym roku zaangażowanie jest jeszcze większe, o czym świadczyć może chociażby udział Mileny Klimczak, która jedzie na wydarzenie swoim traktorem aż z Jaworzna. W Warszkowie już od rana czekać będą na nas biegi, a oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 12. Nie zabraknie licznych pokazów, występów scenicznych, ale także licytacji, w tym chociażby małego Fiata. Więcej o tym wydarzeniu, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, można znaleźć na plakatach i w mediach społecznościowych. Na plaży w Łebie przy wejściu numer 18 odbędzie się strefa rodzinnej zabawy. Wydarzenie zaplanowano na 21 marca i rozpocznie się o 11. Organizatorzy przygotowali program skierowany do osób wypoczywających nad morzem, w szczególności rodzin z dziećmi oraz turystów odwiedzających region. Pierwsze atrakcje rozpoczną się w godzinach przedpołudniowych, natomiast o 13 na scenie pojawi się kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino, który zaprezentuje tradycyjne tańce, muzykę oraz instrumenty ludowe charakterystyczne dla kultury kaszubskiej. W programie przewidziano także elementy związane z tematyką morską, które rozpoczną się o 14. O godzinie 15 zaplanowano degustację tradycyjnego kaszubskiego dania, czyli śledzika z pulkami. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma charakter otwarty i odbywa się w ramach wspólnej inicjatywy powiatu lęborskiego, miasta Łeby oraz gmin Nowa Wieś Lęborska i Łęczyce. Celem projektu jest promocja kultury kaszubskiej, tradycji regionu oraz nadmorskiego klimatu wśród turystów przebywających nad Bałtykiem. Urząd Miejski w Słupsku informuje o planowanych testach systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności. Próby zostaną przeprowadzone 7 i 8 lipca o godzinie 10. W całym mieście uruchomione będą syreny alarmowe. Emitowany będzie minutowy, ciągły sygnał dźwiękowy, a także trzykrotnie powtarzany komunikat głosowy informujący o prowadzonym teście. Mieszkańcy mogą również otrzymać wiadomość alert RC.

CB. SMS będzie elementem ćwiczeń i nie będzie oznaczał rzeczywistego zagrożenia. Urząd apeluje o zachowanie spokoju oraz przekazanie tej informacji bliskim i sąsiadom, aby uniknąć niepotrzebnego niepokoju.

Upałów dzisiaj nie mamy, to trzeba przyznać. Niektórzy z nas narzekali na te 30 parę stopni Celsjusza. Ja tam się cieszyłem, bo wiedziałem, że już i tak zaraz temperatura spadnie. No i spadła. No i dzisiaj mamy jedynie 19 w Nemkach, Władysławowie, Łebiejówce, Wejherowie, Redzie, Rumi, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Kniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1011 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, może popadać. Zresztą od samego rana pojawiały się przelotne opady deszczu, może też pogrzmieć.

0: tu Radio Norda i skoro Pedro pojawia się na antenie, to wiedz jedno, mamy piątek, piąteczek, piątunio i chyba nie ma lepszych słów na rozpoczęcie wakacyjnego popołudnia. Przed nami pierwszy pełny lipcowy weekend, a dla wielu z Was to także początek urlopu, wyjazdu nad morze albo po prostu dwóch dni zasłużonego odpoczynku. Ale żeby tradycji stało się zadość, w programie Nordu na fali oficjalnie otwieramy weekend w Radio Norda FM. Wakacyjny weekend! Tak jest! Zaraz, policzmy, ile to jeszcze dni wakacyjnych przed nami. No nieważne, można powiedzieć, że wakacje na starcie. No to dajcie znać, jaki jest wasz plan na pierwszy wakacyjny weekend lipca. Plaża, grill, rower, koncert, a może po prostu błogie lenistwo. Robert Jastrzębski do 18:00. Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza,

0: a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.

0: Piosenka, która wam się bardzo spodobała, zatem gramy, David Guetta i do 18 program Nordo na fali. Proszę państwa, zaglądamy do Białogóry, ale dzisiaj nie mamy typowo pocztówkowego obrazka z Nadbałtyku. Jednym słowem mówiąc, pogoda się zepsuła. Nie jest to jeszcze sztorm, ale pogoda wyraźnie pokazuje, że lato potrafi mieć różne oblicza. No i to jest jeden właśnie z tych dni, kiedy lepiej zamienić ręcznik na kurtkę przeciwwiatrową. No i przy okazji nasuwa się pytanie, co robić, gdy nad morzem pogoda nie dopisuje? Czy iść na spacer, czy do muzeum, a może po prostu czekać, aż słońce znowu wyjdzie za chmur? Za chwilę sprawdzimy to w prognozie pogody, wcześniej raport drogowy, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
5: Zegar wybił 15:30, więc rozpoczynamy nasz popołudniowy raport drogowy. A dzieje się dużo. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku zatłoczone rondo Solidarności zarówno w kierunku Alei Niepodległości, Alei Wolności, jak i Zwycięstwa. No i ta sama ulica Zwycięstwa i Krzywoustego zakorkowana aż do ronda Jana Pawła II. Do Łeby drogą numer 214 dojedziemy bez utrudnień, a w samej miejscowości tłoczno na ulicy 10 Marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta tym razem nie pojedziemy bezproblemowo. Pomiędzy Kamieniem a Koleczkowem doszło do kolizji dwóch pojazdów. Na razie się tam w tym miejscu nie korkuje, ale zachowajcie ostrożność. Gęsiego pojedziemy natomiast również od Wielkiego Kacku w kierunku Osowej. Tu również doszło do zdarzenia drogowego. Gdynia zakorkowana, zator na ulicy Sopockiej, ale i Żołnierzy Wyklętych, Szanowskiego, Wyspiańskiego, Morskiej i Spacerowej. Gęściej również na obwodnicy metropolitalnej przy wjeździe do Chyloni. Więcej aut również jadąc w kierunku Rumi. W Redzie nogę z gazu będziemy musieli zdjąć na ulicy Puckiej i Gdańskiej. Jadąc w kierunku Wejherowa nie napotkamy większych problemów, natomiast w samym Wejherowie miejscowe spowolnienia na 3

3 maja Sobieskiego Batalionu Morskiego, Puckiej i Wojska Polskiego. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska nie powinniśmy napotkać utrudnień, ale w samym Słupsku to już inna sprawa, jest gęsto. Wolniej pojedziemy ulicą Bohaterów Westerplatte, Kopernika, Tramwajową, Poniatowskiego, Wolności, Bałtycką i Jaracza. Jadąc do Kobylnic również musimy się w tą cierpliwość uzbroić. Na zakończenie jeszcze zerkniemy szybko na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku tłoczniej na 216. We Władysławowie zakorkowana Starowiejska i jak wyjedziemy z tego Władysławowa 216 też pojedziemy wolniej. Jadąc do Rozewia i dalej w kierunku Karwi możemy odczuć, że to natężenie ruchu również momentami jest troszkę większe. Najwięcej cierpliwości potrzeba dziś kierowcom na drodze do Trójmiasta. Pogoda też nie jest dziś szczególnie sprzyjająca, dlatego uważajcie na siebie, my tymczasem zostajemy z Wami i zadbamy o to, żeby ta podróż minęła Wam jak najprzyjemniej. Następne informacje drogowe o 16:30 szerokiej drogi.

Deszcz, deszcz, deszcz. Dziś dominować będą chmury, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie, głównie na wybrzeżu, przelotne opady deszczu i tam możliwe burze. Temperatura również zdecydowanie inna niż w ostatnich dniach. W Dębkach, Władysławowie spodziewamy się 19 stopni, na Helu 17, w Słupsku 18, Kresek, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie termometry wskażą 19 stopni. W regionie maksymalnie od 17 do 20 stopni.

0: Eminem w Radiu Norda. Nie jest to nowość, ale na pewno może to być kolejna fajna, wakacyjna, muzyczna propozycja. Tak gramy w Radiu Norda FM, wakacje. No i proszę Państwa, mamy zmianę pogody z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze przed chwilą mówiliśmy o tym, że nad morzem silny wiatr, a teraz można już śmiało powiedzieć, że na Bałtyku szaleje sztorm. Jednak sztorm. IMGW wydał właśnie ostrzeżenie dla naszego wybrzeża. Jak się okazuje, synoptycy prognozują bardzo silny wiatr, którego porywy nad morzem mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę. To oznacza, proszę Państwa, że dzisiaj zdecydowanie lepiej podziwiać Bałtyk z bezpiecznej odległości. Jak wiemy, to zupełnie inny widok niż spokojna, wakacyjna tafla wody. I dla wielu osób właśnie wtedy morze wygląda najbardziej spektakularnie. Ale ja bym tam został w domu i odpalił nadmorski24.pl. Dzisiaj pooglądajcie Bałtyk raczej za pośrednictwem kamer z nadmorskiego24.pl. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to

0: sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabut.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Skolim, czyli Konrad Skolimowski, nie narzeka na brak zajęć. Przed 29-latkiem rekordowe wakacje. W najbliższych miesiącach zaplanował aż 150 koncertów. W jego grafiku pojawią się dni, w których wystąpi kilkukrotnie, za każdym razem w innej miejscowości. Fali ciekawostek sprawdzamy kulisy pracy jednego z najgorętszych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, jeszcze kilka lat temu był rozpoznawalny głównie z roli Patryka w serialu Barwy Szczęścia. Dziś to jeden z najpopularniejszych twórców nurtu dance i latino w Polsce. Jego hity, takie jak Wyglądasz Idealnie czy Temperatura, cieszą się ogromną popularnością zarówno w klubach, jak i w internecie. Artysta nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Inwestuje w biznes, prowadzi stację paliw, hotel w Międzyzdrojach, rozwija linię perfum, ubrań i gadżetów, a ostatnio nawet własną linię kiełbas. Skolim regularnie koncertuje i wydaje nowe utwory, a wakacje to dla niego czas intensywnej pracy. Media szacują, że podczas letniej trasy Skolim może zarobić nawet 11 milionów złotych. To jednak wymaga ogromnego wysiłku i zaawansowanej logistyki. W czerwcu artysta miał zakontraktowany 45 występów, w lipcu ponad 60, a w sierpniu kolejne kilkadziesiąt. Na oficjalnej stronie artysty możemy zobaczyć, gdzie i kiedy zagra. Skolimowski wystąpi nawet w kilku różnych lokalizacjach jednego dnia. Na przykład 23 sierpnia odwiedzi Śrem, Chełmno, Sochaczew i Krzywdę, a 29 sierpnia zagra w Lędzinach, Łagiewnikach, Zbrosławicach i Czeladzi. Skolim nie ma w najbliższych miesiącach czasu na odpoczynek, ale jak sam podkreśla, jego motywacją są fani i satysfakcja. Przy okazji za swoje występy zgarnie fortunę.

0: tu Radio Norda i wakacyjne granie. Tym razem Shakira nam się pojawiła w naszej playliście, którą można podejrzeć jak zwykle na naszej stronie norda.fm. Zapraszam. Słuchajcie, fajne rzeczy dzieją się w naszym regionie. Po godzinie 16 w serwisie informacyjnym opowiemy o jednej z największych imprez tego lata. Bądźcie z nami i dajcie głośniej, bo zabierzemy Was do Czymanowa, gdzie w ten weekend odbędą się Dni Gminy Gniewino. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów oraz największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Sprawdzimy, kto wystąpi w tym roku, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy i dlaczego warto wybrać się tam właśnie z całą rodziną. A oprócz tego będziemy też na Placu Pokoju w Lęborku, bo tam odbędzie się pierwsza edycja Food Art Festival, łączącego ofertę gastronomiczną, rękodzieło oraz atrakcje rodzinne. Zatem jak widać, jak słychać, proszę Państwa, jest co robić w województwie pomorskim. Więcej na ten temat po 16 w naszym serwisie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
5: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
4: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
6: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
7: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
6: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść

0: suszę.
1: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
0: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
2: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
3: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
2: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dyni gminy Gniewino co roku ściągają do Trzymanowa mnóstwo gości, ale także sław polskiej sceny muzycznej. W ostatnich latach wystąpili tam chociażby Sylwia Grzeszczak, Smolasty czy Agnieszka Chylińska. Teraz przyszedł czas na kolejną legendę.
5: 45 lat na scenie, więc chyba już nie muszę mówić, że to jest Lady Punk i występują u nas w sobotę, także ja serdecznie zapraszam. W sobotę już od godziny 17 są zespoły, które występują. Jeszcze po Gwieździe Wieczoru też mam atrakcję, tutaj też jeszcze jeden zespół wystąpi, więc myślę, że będzie się działo. W trakcie też będzie co zjeść, będzie gdzie pieniądze wydać, że tak powiem, będzie można zakupić różne wyroby rękodzielnicze.
4: Mówi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewnie Waldemar Szczypior. Główne świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17 od występu zespołu Sound and Grace, a zakończenie wydarzenia planowane jest około północy.
5: No jest zespół Reggaeside, który jest właśnie tutaj z naszych okolic, z Trójmiasta się wywodzi. No i myślę, że to jest fajne, że na naszych scenach występują muzycy, które są tutaj z naszej strony. A no następny zespół Rzepczyno, no to już taki typowy, myślę, że tam będzie można się przy nim dobrze zabawić. Wspólnie pośpiewać i potańczyć. Nie jest to co prawda tutaj może z naszego regionu, ale jest sympatyczny. Występował na zeszłym roku na Dożynkach i chcieliśmy właśnie ten występ powtórzyć dla szerszego grona. A na zakończenie już po Lady Punk to jest Róża, czyli nasz kolega tutaj, muzyk, artysta już samej gminy Gniewino, który w zeszłym roku występował na początku. No teraz w tym roku kończy może taką klamrą ten pierwszy dzień.
4: Na końcu dni gminy Gniewino zaprezentuje się zespół Na Dolanie, a wydarzenie zakończy koncert Bajerantów. Nie zabraknie także wielu dodatkowych atrakcji, w tym wesołego miasteczka. Wszystkie informacje o wydarzeniu znaleźć można w mediach społecznościowych. Na placu Pokoju w Lęborku odbędzie się pierwsza edycja Food and Art Festiwalu, łączącego ofertę gastronomiczną, rękodzieło oraz atrakcje rodzinne. Wydarzenie zaplanowano na weekend 4-5 lipca i ma być ono skierowane do mieszkańców oraz turystów odwiedzających region. Festiwal rozpocznie się w sobotę 4 lipca i potrwa 2 dni. W programie przewidziano strefę food trucków z ofertą kulinarną z różnych regionów, a także strefę artystyczną, w której zaprezentują się twórcy rękodzieła i autorzy projektów kreatywnych. Organizatorzy zapowiadają również dodatkowe atrakcje dla dzieci, w tym zlot dmuchańców z dużymi konstrukcjami rekreacyjnymi. Jak informuje organizator wydarzenia, celem festiwalu jest tworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu oraz promocja lokalnych twórców i gastronomii. Wydarzenie ma łączyć elementy kultury, rozrywki i oferty kulinarnej w jednym miejscu, a także zachęcać do spędzania czasu w centrum miasta. Dzielnicowi z posterunku policji w Dębnicy Kaszubskiej odwiedzili uczestników obozu harcerskiego w Krzyni. Spotkanie zorganizowano w ramach wakacyjnych działań profilaktycznych. Karcerze wypoczywają w okolicy lasów i jezior, dlatego policjanci przypomnieli im zasady bezpiecznego zachowania nad wodą oraz w lesie. Omówiono także, jak reagować w przypadku pożaru, gwałtownych zjawisk pogodowych czy zagubienia się podczas wędrówki. Funkcjonariusze wspólnie z policjantami ze Słupska i przedstawicielami innych służb skontrolowali również miejsce obozowania. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, odpowiadając na pytania i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Policjanci zachęcali też harcerzy do udziału w konkursie Letni Przewodnik, promującym odpowiedzialny wypoczynek nad wodą.

Temperatura dzisiaj nie jest specjalnie wysoka, ani temperatura powietrza, co w sumie jest dość zadziwiające, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno mieliśmy ponad 35 stopni i temperatura Bałtyku, choć temperatura Bałtyku nigdy nie jest jakaś strasznie wysoka. Dziś polskie morze ma około 21-23 stopnie Celsjusza, z kolei na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Wejherowie, Radzierumie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości.

0: To była Bledka w Radiu Norda FM. Do 18 program Norda na fali. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Wracam do Was po godzinie 16. Przypomnę, gdyby ktoś się tak trochę pogubił życiowo, to mamy wakacje, mamy trzeci dzień lipca i to jest piątek, a przed nami pierwszy pełny lipcowy weekend. Jeśli jesteście jeszcze w pracy, spokojnie, meta coraz bliżej. Pamiętajmy też o tych, co mają imieniny. To dzisiaj m.in. Tomasz, Jacek i Anatol. Nie mówiąc o tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. W kalendarzu znajdziemy też kilka ciekawych świąt. Jest Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Jest także Dzień Cioci i Wujka. O, to jest fajne, dlatego pozdrawiamy wszystkie ciocie, wszystkich wujków słuchających Radia Norda. A przed nami jeszcze długi letni wieczór. I ten wieczór w Radiu Norda zapowiada się bardzo fajnie. Do 18 Norda na fali, a później Gracjan Fopkę i to będzie kolejne wydanie Norda Szrum. Zapraszam, będzie fajnie.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Wrocławiu zapraszają!
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo. Realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt. Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl.

0: emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 30. Pyda.
2: Pyda.
3: Pyda.
2: Pyda.
3: Ojciec lub matka chrzestna.
2: Ojciec lub matka chrzestna.
3: Kreśtowki padły za pydą z tą zachtną wygą.
2: Krzyś swego chrzestnego przypomina, gdy podłoga pod nim się ugina.
3: Kreśtowki padły za pydą z tą zachtną wygą.
2: Pyda.
3: Ojciec lub matka chrzestna.
2: Pyda.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. A ja lubię cię jak lato.

0: Tu wakacje z Radiem Norda FM i do 18 Nordo na fali. Nie wiem, czy już czytaliście w nadmorskim24.pl. To informacja dla kierowców mi się tutaj wyświetla, bo są utrudnienia w rejonie Łęczyc, gdzie prowadzone są prace drogowe i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Tutaj uwaga, bo drogowcy apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. No i wiadomo, są wakacje, ruch jest wzmożony i trzeba uważać. Na ostatni raport drogowy zapraszam już teraz 16.30, a później na Facebooku odpalamy piątkową zagadkę dnia i to będzie nowy kod do złamania. A dzisiaj w puli nagród 2 bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: To już 16.30, tu Radio Norda i ostatni raport drogowy. Mamy dwie ważne informacje, dajcie głośniej, posłuchajcie, bo kierowcy poruszający się drogą ekspresową S6 w rejonie gminy Łęczyce muszą przygotować się na czasowe utrudnienia. I tak w dniach od 7 do 8 lipca prowadzone będą krótkotrwałe prace związane z wymianą opraw oświetleniowych. Roboty rozpoczną się każdego dnia od godziny 8 i będą miały charakter etapowy, co może powodować chwilowe ograniczenia w ruchu. Jak informuje Urząd Gminy Łęczyce, prace realizowane są przez firmę Budimex w ramach robót gwarancyjnych. Zakres działań obejmuje m.in. węzeł Łęczyce, łącznicę tego węzła oraz odcinek w rejonie Bożego Pola Wielkiego. Drugiego dnia utrudnienia obejmą również rondo północne węzła Łęczyce oraz drogę dojazdową prowadzącą w kierunku Łęczyc. W czasie prowadzonych robót możliwe będą chwilowe zajęcia pasa ruchu, miejscowe zwężenia jezdni oraz ograniczenia na łącznicach zjazdowych i wjazdowych. Ruch będzie odbywał się etapowo, zgodnie z tymczasową organizacją wprowadzoną na czas prac. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. I jeszcze ważna informacja, tym razem dla trójmiejskich kierowców. Od rana na jednej z ulic trwają utrudnienia. Od godzin porannych na ulicy Górniczej na wysokości budynków od numer 12 do numer 18 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany są związane z robotami drogowymi polegającymi na remoncie nawierzchni z trylinką sześciokątnych płyn betonowych na wskazanym odcinku. Prace będą prowadzone etapowo, a przejazd przez miejsce robót zostanie zachowany. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest pod koniec lipca. Aktualne informacje odnośnie prowadzonych w tym miejscu prac znajdziemy na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdis.gdynia.pl. Kierowcy

wakacyjna, letnia pogoda, można powiedzieć, że nam się trochę załamała. I prawdopodobnie będzie tak niestety przez cały weekend. Przelotne opady deszczu i maksymalnie 20 stopni w regionie. Takie temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy Wejherowa, Gniewina, Luzina, Słupska i Redy. Nad morzem podobnie 19 stopni pokażą termometry w Dębkach i we Władysławowie. Wieczorem będzie jeszcze chłodniej. A jutro podobny scenariusz, wszędzie przelotne opady deszczu i maksymalnie 21 stopni w Wejherowie, w Gdyni, w Redzie, w Rumi, w Lęborku i w Słupsku i 20 stopni nad

0: Say My Love i wakacyjne granie w Nordzie na fali do 18:00 Robert Jastrzębski. No proszę Państwa, czas na naszą piątkową zabawę. Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie i w puli nagród dzisiaj ponownie dwa bilety do kina, ale żeby je zgarnąć, trzeba najpierw rozszyfrować nasz kod dnia albo złamać kod, jak kto woli. Kod z liczbą 0 pojawił się już na Facebooku Radia Nord FM i wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby i w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. Spróbujcie trochę pokombinować, bo dzisiaj kod jest liczbą parzystą. To jest wskazówka numer 1. Kod jest liczbą parzystą, gramy o 2 bilety do kina, no a na kolejne wskazówki będziecie musieli trochę poczekać. No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie. Niektóre wskazówki wrzucam też pod postem konkursowym. Kod jest trzycyfrowy i w środku znajduje się liczba 0. Mamy jakieś pomysły? Zapraszam, kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia.
3: Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy.
2: Codziennie od 16:30 w programie
1: Norda na fali.
2: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16:30 tylko w Norda na fali.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabut.pl.
6: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km

0: metrów traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z klasykami. Zapraszamy.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama. Reklama.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
6: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na antenie Radia Nord FM czas na solidną porcję kulturalnych wrażeń, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Ustka szykuje się na prawdziwie wakacyjny weekend. Nadmorska promenada zamieni się w miejsce pełne muzyki, tańca i sportowych emocji i ulicznej sztuki. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, dlatego organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów do wspólnego rozpoczęcia letniego sezonu. Już dziś wieczorem o godzinie 19 na promenadzie rozpocznie się kreatywna promenada. Cykl wakacyjnych spotkań, podczas których nie zabraknie muzyki, warsztatów i aktywności na świeżym powietrzu. Tego dnia główną atrakcją będzie roztańczona promenada. Instruktorzy szkoły tańca El Latino zaprezentują widowiskowy pokaz, a chwilę później zaproszą wszystkich do wspólnej zabawy. Nie trzeba mieć tanecznego doświadczenia. Liczą się przede wszystkim dobra energia i chęć spędzenia letniego wieczoru w rytmach muzyki latynoskiej. Po pokazie odbędzie się taneczny after na promenadzie. Kolejna atrakcja już w sobotę, 4 lipca, podczas wydarzenia Hip Hop na Fali. To propozycja dla wszystkich fanów kultury ulicznej, rapu i sportu. Już od godziny 10 do 15 na promenadzie nadmorskiej rozgrywany będzie turniej koszykówki 3x3 Ustka Basket Cup. Równolegle od godziny 11 do 18 przy garażach przy ulicy Krótkiej odbędzie się Graffiti Jam. Artyści street artu będą tworzyć swoje prace na żywo, pokazując, jak wygląda proces powstawania wielkoformatowych murali i graffiti. Wieczorem centrum wydarzeń ponownie przeniesie się na nadmorską promenadę. O godzinie 17 koncertową część imprezy otworzy Swada, następnie na scenie pojawią się Kacu i Abyssal, o 19 wystąpi Bonson, a godzinę później publiczność rozgrzeje Don Guralesco. A wielki finał wieczoru zapewni polska wersja, która rozpocznie swój koncert o 21.30. Zapowiada się weekend pełen różnorodnych atrakcji, od tańca i rodzinnej zabawy przez sport i sztukę uliczną, aż po liczne koncerty. To już wszystko na dziś. Miłego weekendu. Do usłyszenia na następnych informacjach kulturalnych w poniedziałek o 8.45. Pa!

0: tu Radio Nordo FM i towarzyszymy Wam w piątek, piąteczek, piątunio, wakacyjny piątek i rozpoczynamy weekend na naszej antenie. To już oficjalnie za nami, a nasza zabawa trwa, czyli łamiemy kod i próbujemy rozpracować trzycyfrową liczbę, bo pierwsze próby już widzę i całkiem odważne typy. Magda Szast rozpoczęła od liczby 208, później dorzuciła jeszcze 406, Kasia Kaczmarek najpierw postawiła na 909, a pani Magdalena Bor próbuje z kodami 703 oraz 037. No i jeszcze bawi się z nami pan Edmund Lewandowski, który stawia na 303. Na razie kod pozostaje dobrze ukryty, ale to dopiero początek zabawy. Czas na wskazówkę numer 2. Pierwsza cyfra jest najmniejszą cyfrą nieparzystą. Pierwsza cyfra jest najmniejszą cyfrą nieparzystą i kod jest liczbą parzystą. Dwa bilety do kina czekają, a wskazówka numer 3 pojawi się po godzinie 17. Kombinujcie, powodzenia, zbliżamy się do godziny 17.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Yeah.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
2: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
1: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
3: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
1: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro o

0: szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener mistrzów świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To był rok pełen spotkań, nauki i wspólnych działań. Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął wakacje. W Auli Szkoły Podstawowej nr 9 spotkali się słuchacze, członkowie zarządu oraz goście, aby świętować zakończenie roku akademickiego.
3: To jest coroczny, już 20 lat, 21 już się zbliża, także chcemy się pożegnać przed wakacjami z naszymi słuchaczami. Musimy przywitać gości, podziękować wolontariuszom za cały rok działania, podziękować słuchaczom za to, że chętnie chodzili i byli z nami.
2: Mówi Krystyna Laskowska, prezes Stowarzyszenia WUTW. Seniorzy przez ostatnie miesiące uczestniczyli w licznych zajęciach, spotkaniach i inicjatywach, które pozwalają aktywnie spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje. Obecnie Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia około 300 słuchaczy.
4: Uniwersytet Trzeciego Wieku odgrywa bardzo ważną rolę w Wejherowie, z tego względu, że to, co najistotniejsze, potrafi zagospodarować w bardzo ciekawy sposób czas dla osób, które są już na emeryturze. Bardzo często są to osoby bardzo aktywne i chcieliby, żeby w jakiś sposób spędzić ten czas miło, ciekawie, więc Uniwersytet Trzeciego Wieku to im proponuje.
2: Mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. Zwieńczeniem wydarzenia był występ grupy teatralnej Srebrna Nitka, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Przedstawienie było symbolicznym zakończeniem kolejnego wspólnego roku. Policja z Lęborka poszukuje użytkownika elektrycznej hulajnogi, który miał poruszać się z bardzo dużą prędkością po drodze rowerowej wzdłuż trasy wojewódzkiej nr 214 między Lęborkiem a Łebą. Nagranie z przejazdu zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez turystę jadącego w kierunku Łeby i szybko wywołało szeroką dyskusję w internecie. Zdarzenie miało miejsce 29 czerwca po południu. Autor nagrania ocenił, że hulajnoga mogła jechać około 60 km na godzinę, a we wpisie podał nawet wartość 83 km na godzinę. Film zebrał blisko 2000 komentarzy i trafił również do lęborskich policjantów. Funkcjonariusze wszczęli czynności wyjaśniające i próbują ustalić tożsamość kierującego. Policja apeluje do osób posiadających jakiekolwiek informacji o kontakt. Przepisy przypominają, że maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę. Za przekroczenie tego limitu grożą mandaty, których wysokość zależy od skali wykroczenia. Dodatkowo pojazd, który fabrycznie lub po przeróbkach może rozpędzać się powyżej 20 km na godzinę, może zostać uznany za niedopuszczony do ruchu drogowego, co wiąże się z kolejnymi konsekwencjami prawnymi. Radzikowo świętowało Amerykański Dzień Niepodległości. W strefie 360 Park spotkali się mieszkańcy regionu, goście oraz osoby zaangażowane we współpracę polsko-amerykańską. Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter. W 2026 roku przypada 250. rocznica przyjęcia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, a także 10-lecie funkcjonowania amerykańskiej bazy wojskowej w Radzikowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17:00 występem orkiestry dętej gminy Radzikowo. Później na scenie zaprezentowali się artyści związani ze Słupskiem i regionem, Dominika Knapik, Zuzanna Majewska, duet Sadowski-Wichrowski, Blanka Korniluk, Julia Pawlak i Adam Kubacki. Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreślili muzycy US Sailors. Przed publicznością wystąpił także rockowy zespół Life Addicts. Na wieczór zakończył energetyczny pokaz Power Chi Team Bierkowo. Poza koncertami przygotowano strefę gastronomiczną, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale też przypomnieniem o wartościach łączących Polskę i Stany Zjednoczone, wolności, współpracy i wzajemnym szacunku.

1011 hektopaskali na barometrach, wartość umiarkowana i 19 stopni na termometrach, przynajmniej w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Wejherowie, Radzie Rumi, czyli też wartość umiarkowana. 20 w Gryni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na niebie zachmurzenie dosyć duże, choć przejaśnienia się też pojawiają, słońce do czasu u nas wygląda, ale pojawiają się od samego rana także opady deszczu, raczej przelotne, ale odczuwalne, może też pogrzmieć.

tu Radio Norda i to jest właśnie ten moment, kiedy wakacje brzmią najlepiej. Za nami Igo Mrozu i Vito Bambino ze swoim utworem Supermoce. Dawno tego nie graliśmy i mamy nadzieję, że ta piosenka też doda wam trochę energii na cały weekend. Robert Jastrzębski do 18, program Nordo na fali, to już ostatnia godzina, a później na moim miejscu pojawi się Gracjan Fopke i odpalimy dzisiejsze Norda Szrym. Zostańcie z nami, bo w tej godzinie też wyjaśni się, jaką ukryliśmy cyfrę w naszym kodzie, czyli w naszej zabawie. Kontroluję wasze komentarze, czytam, za chwilę podam ostatnią wskazówkę. Ja tylko dodam od razu, że nie chodzi dzisiaj o 007, nie jest to liczba 606 i nie chodzi o 307, nie jest to też liczba 200.

0: No ale tak jak wspomniałem, przed 18 wszystko się wyjaśni. Podamy kod i sprawdzimy, czy ktoś złamał i rozszyfrował dzisiejszą zabawę. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Świat. Świat według Romka.
8: Witaj taś bardzo serdeczno, moje dobre dzenia. Dzisę nauczymy się rechwewac płez jazdowi mły. Jakoś? Kłytakuś. Spokojno, zaryska wszetką dzyklur. Tak tej, szczęśliwi zjazdowi leczbę to. Dwa, sitme, jedynysce, dwadzieścia sitme, sto, a jeden, pinc, jeden, dziewięć, zero, zero. Źle, kto ty ma szczęśliwi, ma leczba, ma zagraje, to na gwest dobądze, a jak dobądze, to niech so chłec, 10% z wygruny, płez bundze. No jo, ale co te leczby znaczą? Kto je prosty. Dwa, to dredzi światowi

0: Zjesz z kasiebów, ja ci je w Gdynie fejrowuny. Sitme to miesąc lepińc, a jedynesce to dzyń, sobłetny dzyń, wiacimneny światowi, zjesz kasiebów je rechtowuny. Dwadzesta sitme to dwadzesta sódmy za rigum światowi zjesz kasiebów. Sto to setne rociezna nedani Gdynie mieścich prawów. Kłe prawie sti leźnosce Gdyniom dze głescec uczynstników dwadzesty o sódmi o światowi o zjazdu kasiebów. 1 5 1 9 0 0 to 1500 100 900 uczynstników światowi o zjazdu kasiebów. Rozumieje się, że to 1500-1900 to plus symboliczna liczba, która znaczy, że zjazdowiczów nie da się przechowywać. Ale tak coś kwele 10 stosunków z kwepicą na gwestę od dnia Gdynia nawiedzy. A przyjdą ty nawiedzywający z rozmaitych strun kasie, płemerści, płeliści, a świata. Jojo, Queen Seata, a pól Ameryci do nas przejedze. Z Kanadą met. Nie wiem jak wa, ale je barone zjazdę kasiebów libia. A ciemły? Bły temu. A najbardziej libia banom to je transkasybium jachac. A ciemły? Bły temu. No dobra, bo zjezdę jeść wam a co rzeka, a tymczasem chcemy wezrzeć co tym świece a internece. Kłe w internece to wiele gadają łegłe rączce a hece. Ne dochio, kłe nie możemy nic gzuto, bo w końcu mumy lato. A kłemu za ceplo, ten niech je ze sztek za naj wreci, to wnet zapragnie nazyd wrócec, beso łechlozec. Jojo, wszędzie dobrze, dze nas nie ma. A tere, to ju do neuci recia, bue niejedni słówka, dumna zjezd ze brekłe wun. Tak tej, moin, cześć, rechłewac, liczyć, do bunze, wygra. Fejrowuny świętowany. Rechtowuny organizowany. Siódmy za rigum, siódmy z kolei. Prawie właśnie. Z leźnożce z okazji. Bana pociąg. W hece wysokiej temperaturze. Ty co dali? Kła, czym to so ceplo? A zdrów. Do uczecy za tydzień. Waj rung.
1: Świat według Romka.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter. I tak nam fajnie leci ten popołudniowy czas na antenie Radia Narda FM. A jeśli lubicie aktywnie spędzać weekend, to koniecznie zostańcie z nami. Za chwilę u nas sportowe wiadomości i zabierzemy Was do Słupska, gdzie najbliższe dni upłyną pod znakiem sportowych emocji. Będziemy mówić o letnich mistrzostwach Słupska w tenisie, a także kolejnym spotkaniu z popularnego cyklu Biegam, bo lubię. Zatem jeśli tenis, bieganie albo aktywny styl życia są Wam bliskie, koniecznie z nami zostańcie. A ja szybko zdradzam jeszcze ostatnią wskazówkę do naszej zagadki dnia. Suma wszystkich cyfr wynosi 1 i ostatnia liczba to 0. I to była bonusowa wskazówka i teraz macie kawę na ławę. Słyszymy się w finale naszej zabawy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
5: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Gdania Gdańsk poznała terminarz po powrocie do trzeciej ligi. Gdańszczanie rozpoczną sezon na początku sierpnia meczem u siebie z Stejko Notecią Czarnków. Klub stawia na lokalne wzmocnienia. Nowym zawodnikiem został 19-letni Oskar Śliwowski, pozyskany ze Stolema Gniewino. Z zespołem pożegnali się m.in. Mateusz Drabiszczak, Damian Gilga i Daniel Wójcik. Gilga przeniesie się teraz do Beniaminka czwartej ligi, czyli Stoczniowca Gdańsk. Pomorski Związek Piłki Nożnej opublikował już terminarze rozgrywek czwartej i trzeciej ligi na sezon 2026-2027. Można znaleźć go m.in. na stronie internetowej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Przed nami aktywny weekend i początek tygodnia w Słupsku. Już w sobotę o godzinie 9 na kortach Klubu Sportowego Perła przy ulicy Europejskiej rozpoczną się otwarte letnie mistrzostwa Słupska w tenisie, rozgrywki pierwszej ligi. Pół godziny później na stadionie 650-lecia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Biegam, bo lubię. W niedzielę o godzinie 9 na kortach Klubu Sportowego Perła zaplanowano turniej mixtów w ramach otwartych letnich mistrzostw Słupska, zaliczany do cyklu Letnich Mistrzostw Polski. W niedzielne południe przy ulicy Jagieły 1 nastąpi otwarcie nowej siłowni treningowej. W poniedziałek o godzinie 16.30 w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości rozpoczną się otwarte zajęcia szachowe dla każdego. A dwie godziny później, czyli o 18.30 w Parku Kultury i Wypoczynku wystartują bezpłatne zajęcia Nordic Walking. Uczestnicy spotkają się na początku Alei Brzozowej od strony ulicy Nad Śluzami. Natomiast o 19 na kortach przy ulicy Europejskiej odbędzie się wakacyjny trening Babingtona dla osób średnio zaawansowanych. We wtorek o godzinie 18 na tych samych kortach zaplanowano kolejne zajęcia z cyklu Wakacje z Badem, tym razem przeznaczone dla początkujących.
6: Tysiąc hektopaskali na barometrach, wartość umiarkowana i 19 stopni na termometrach, przynajmniej w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Wejherowie, Radzie Rumi, czyli też wartość umiarkowana. 20 w Gryi, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na niebie zachmurzenie.

0: nie dosyć duże, choć przejaśnienia się też pojawiają, słońce do czasu u nas wygląda, ale pojawiają się od samego rana także opady deszczu, raczej przelotne, ale odczuwalne, może też pogrzmieć.
1: Norda na fali.

Ta piosenka idealnie współpracuje z wakacjami, prawda? Kto jeszcze tego nie zna, to Bamboleo i Garcia. Cała playlista u nas jak zwykle na norda.fm w zakładce Co było grane. Zbliżamy się do finału naszej zagadki dnia. Sprawdźmy jeszcze szybko tylko, co można obejrzeć dzisiaj na dużym ekranie. Zaczynamy w Słupsku. Kino Rejs proponuje dzisiaj o 18.00 zaproszenie. A o godzinie 20.15 film pod tytułem Wędrówka na północ. Co w Lęborku? W kinie Fregata dzisiaj Minionki i Straszydła o godzinie 18.00, a o godzinie 20.00 Dzień Objawienia. I jak zwykle kino w Gdyni, do którego mamy bilety. Minionki i Straszydło o godzinie 18.15. Premierowo dzisiaj zaproszenie o 18.30 i o 21.00. Jeszcze można w Gdyni obejrzeć dzisiaj Backrooms bez wyjścia o 19.00 i o 21.30. Kolejna propozycja na piątek to Supergirl i to można dzisiaj zobaczyć w IMAX-ie o 18.45, 20.30 i o 21.15. I mamy jeszcze dzisiaj Obsesję o 18.00 i o 19.45, Dzień Objawienia o 19.30 i Straszny Film o 20.15, a o 20.45 w piątek można obejrzeć dzisiaj Robin Hood, Koniec Legendy. No to lecimy do finału zagadki dnia, sprawdzamy, kto złamał kod za

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie.

0: Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Reklama.

Ale to płynie wakacyjnie. Piękna piosenka letnia. Trochę nieadekwatnie do pogody, no ale niech będzie. Sunshine Reggae. Tym samym szczęśliwie dopłynęliśmy do finału naszej zagadki dnia. Dzisiaj szukaliśmy liczby trzycyfrowej i kod jest liczbą parzystą, a pierwsza cyfra jest najmniejszą cyfrą nieparzystą, a suma wszystkich cyfr wynosi 1. Przy okazji pozdrawiam tutaj serdecznie pana Edmunda Lewandowskiego, który na radiowym czacie podpowiada mi, że 108, 106, 104 i 102. Nie

0: Są to dobre odpowiedzi, ale 100. Liczba 100 jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. A z mojej analizy waszych komentarzy wynika, że najszybciej kod dzisiaj rozszyfrowała pani Kasia Kaczmarek. Dokładnie tak. Do pani Kasi lecą 2 bilety do kina w formie kodów. Gratulacje, pani Kasia Kaczmarek. Zapraszam do wiadomości prywatnej. Jeszcze raz gratulacje dla Kasi. Tyle ode mnie. Robert Jastrzębski. Miłego weekendu. Za chwilę Gracjan Fopkę i Norda Szrym. Pozdrawiam, cześć.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
3: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
4: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
3: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiSu Katarzyna Sójka.
5: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
3: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do urzędu miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
6: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń urzędu miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
7: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciśnili tego człowieka.
6: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
7: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusję do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
6: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
3: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
8: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać

0: swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
1: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek w Szemuckiej Hucie. Udział w nim brały dwie osobówki. W pojazdach znajdowały się trzy osoby. Wszystkie zostały przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego. Jak przekazują ratownicy, jako pierwszy na miejscu przybył ZRM z Szemuda, którego kierownik objął funkcję kierującego akcją medyczną. W wydarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych ze względu na stan zdrowia 5-letniego dziecka z podejrzeniem urazów wielonarządowych zapadła decyzja o wezwaniu śmigłowca LPR. Pozostałe dwie osoby dorosłe z urazami głowy, kończyn oraz klatki piersiowej zostały przetransportowane drogą lądową do SOR-u w Gdyni oraz SOR-u w Wejherowie. Na czas prowadzenia działań droga powiatowa nr 1416G została całkowicie zablokowana. Lęborg ma swój symboliczny ślad w Tczewie. Podczas tegorocznych sobótek tczewskich na bulwarze nad Wiślanym powstała Aleja Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych. Posadzono tam 12 lip, z których każda została poświęcona jednemu z miast współpracujących z Tczewem. Wśród nich znalazło się również drzewo dedykowane Lęborkowi. W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Jak podkreślił, posadzenie lipy jest nie tylko miłym gestem, ale także symbolem dobrych relacji między samorządami obu miast. Burmistrz podziękował za inicjatywę Stowarzyszenia Alei Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych. W alei swoje drzewa mają także inne miasta partnerskie i zaprzyjaźnione z Polski oraz zagranicy. Nowa aleja powstała na bulwarze nad Wiślanym i ma przypominać o współpracy samorządów oraz budowaniu dobrych relacji między miastami. Władze Lęborka liczą, że symboliczne drzewo będzie przez lata przypominało o partnerstwie obu miejscowości. Burmistrz wyraził również nadzieję, że podczas kolejnej wizyty w Tczewie będzie mógł zobaczyć, jak lęborska lipa rośnie, zachęcając mieszkańców i turystów do odwiedzenia nowej alei. Ze słupskiego krajobrazu znika jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów przemysłowych. Od kilku dni trwa rozbiórka 110-metrowego komina przy ciepłowni NGEC Słupsk przy ulicy Koszalińskiej. Nieczynna konstrukcja jest demontowana etapami. Jak informuje spółka, decyzja o jej likwidacji wynika ze zmiany technologii w miejskim systemie ciepłowniczym. Produkcja energii oparta częściej na węglu została zastąpiona niskoemisyjnymi rozwiązaniami, m.in. wykorzystującymi biomasę. Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku w Słupsku uruchomiono nową elektrociepłownię EC1 zasilaną gazem ziemnym. Inwestycja kosztowała ponad 80 milionów złotych, z czego ponad 36 milionów pochodziło z funduszy europejskich. Obiekt produkuje jednocześnie ciepło i energię elektryczną. Jego moc wynosi po 8,4 MW cieplnego i elektrycznego, a wytwarzana energia ma odpowiadać potrzebom ponad 20 tysięcy gospodarstw domowych. Według spółki nowa instalacja pozwala ograniczać emisję dwutlenku węgla około 60 tysięcy ton rocznie. To nie koniec zmian w miejskim systemie ciepłowniczym. W Słupsku trwa także budowa innowacyjnej pompy ciepła, która ma wykorzystywać energię odzyskiwaną z oczyszczonych ścieków. Pomorska metropolia staje się faktem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dokument. Decyzję prezydent ogłosił w mediach społecznościowych w czwartek tuż przed godziną 16. Jak podkreślił, podpisanie ustawy poprzedziły rozmowy kancelarii prezydenta z przedstawicielami Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów. Jednym z najważniejszych efektów tych konsultacji ma być zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Zgodnie z zapisami ustawy, co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii ma trafić do gmin wiejskich oraz miast, które nie mają statusu miast na prawach powiatu. Podpis pod ustawą kończy kilkunastoletni okres starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dla Pomorza oznacza to nowe narzędzia do wspólnego planowania inwestycji, rozwoju transportu i prowadzenia polityki rozwojowej ponad granicami poszczególnych gmin. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. W kolejnych latach środki mają rosnąć docelowo do około 500 milionów złotych rocznie. Pieniądze, które dotychczas w większej części trafiały do budżetu centralnego, mają pozostać w regionie i służyć wspólnym inwestycjom oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Jutro wschód słońca przypadnie nam na godzinę 4:17. Co do temperatury, ona się raczej niespecjalnie zmieni. Nawet delikatnie pójdzie w górę, ale symbolicznie. Jutro

0: 20 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Rydzie, Rumiennie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i wciąż będzie miało z czego padać, bo zachmurzenie utrzymuje się dalej dosyć intensywne. Ciśnienie umiarkowane, wiatr generalnie słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Zaczynał weekend. Gracja Fopki, kol mikrofonu, wytytasz. No i pady. Ze mną.

0: Norda Szryna.
1: A słuchaj, do 165. wydania gwe Norda Szrym, wakrangu, gwe 165. Ne, jak wiedno, ciekom za wajma pozdrowka, ma pisze ta na Messengera Radia Norda FM. Ma pisze ta, je to czytum, na najim, radiowej antenie, a grajmy jak wiedno do samego końca. To je do jednosti.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
0: Reklama.

Piątkowe pozdrowienia jak zawsze ze Słupska w ten deszczowy dzień dla wszystkich. Napisał Demian. Dzisiaj deszcz, ale jestem jako radia, Tumki Adrian, chcą swat, pozdrówci dla wsiadcich z Lechin.

Niemców. Dziękujemy za te pozdrowci. Przekazaję wszystkim Masochińcom. Łed Adryna i Tomeka. Pozdrawiamy. Nie mam nadzieję, że ten deszcz wam Niemcy w drodze do Balnysyba wezis. Może pedaka. Ale coś, co jest z tym klimatem, sochita. W niej zlatać łykrop. 40 gradów nawet w niektórych plazach w Polsce. A dziś 12, 14, 30 gradów różnicy. A do tego jest Norda Szrym i do tego jest na piątkna audycja, weekend, żeby o tym, co nas jest, zabyciec, pobawić się raza. Ład pociąc, zrelaksować sami. Cześć, co? Zjedzmy.

25 minut po godzinie 6 wieczór na zegarach za sztucek. Robert Jastrzębski, najdrach redakcjowy, przedstawi wam wał ciekawostków, albo danego ciekawostków, fala ciekawostek po polsku, bądź teraz zaznawa.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama. Norda Szryna.
6: Scooter and Blaster Jacks.

0: Tak jak zapowiedział, teraz czas na falę ciekawostek. Robert Jastrzębski zaprezentuje.
1: Fala ciekawostek.
2: Madonna wydała długo oczekiwany album Confusions 2, który miał swoją premierę 3 lipca. To nie tylko kontynuacja kultowego Confusions on the Dance Floor, ale także świeże spojrzenie na muzykę taneczną, pełne gwiazdorskich kolaboracji i głębokiego przesłania. Długo wyczekiwany przez fanów na całym świecie album Confusions 2 ukazał się 3 lipca, stając się oficjalną kontynuacją kultowego krążka Confusions on the Dance Floor. Nowa płyta Madonny to prawdziwy powrót do korzeni tanecznych brzmień, ale jednocześnie potężne uderzenie nowej energii, które ma szansę rozpalić parkiety na całym świecie. Jeszcze przed oficjalną premierą albumu fani mogli poczuć przedsmak nadchodzącej ery, oglądając transowy, hipnotyzujący zwiastun. To jednak single Bring Your Love i Love Sensation w pełni rozgrzały atmosferę. Bring Your Love, pulsujący radiowy hit nagrany wspólnie z jedną z największych współczesnych gwiazd popu, Sabriną Carpenter, z miejsca podbił listy przebojów. Z kolei hipnotyzujące Love Sensation rozpaliło parkiety klubów na całym świecie, udowadniając, że Madonna nadal wie, jak porwać tłumy do tańca. Confusions 2 to prawdziwa uczta dla fanów dobrych brzmienia, lista gości specjalnych na płycie robi wrażenie. Mocne bity od Martina Garrixa słyszymy w utworze Bizarre, natomiast w My Sins Are My Savior gościnnie pojawia się belgijski geniusz Stroma. Jednym z najbardziej osobistych momentów na płycie jest utwór współtworzony z córką artystki. Przy produkcji wybranych ścieżek pracowała również awangardowa producentka, co gwarantuje unikalne brzmienie albumu.
0: Dziękujemy Robertowi, skoro Madonna, ty Madonna na antenie Radio Nord FM Terska. Don't cry for me, Argentina.

Wnetka zawiertel, głos na siódme, na to znaczy talizie bandzy czas na jantynie dla najmłodszych slechińców. Dobra nocka za parę minut w Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

0: Dorota Skwark, kapryśna królewna. Karolinka była bardzo kapryśnym dzieckiem. Jej królewscy rodzice i cała służba w pałacu nie nadążali spełniać życzeń dziewczynki.
1: Ta sukienka jest za długa,
0: krzyczała królewna, gdy opiekunka kończyła szykować ją do porannego spaceru.
2: Ależ Karolinko, sama ją wybrałaś,
0: przypomniała opiekunka.
1: Już mi się nie podoba, skróć ją,
0: dąsała się mała. Opiekunka pobiegła po nadworną krawcową i już po chwili sukienka miała żądaną przez dziewczynkę długość.
1: Teraz jest za krótka,
0: krzyknęła Karolinka, zdejmując sukienkę i wkładając szlafroczek.
1: Nigdzie nie idę,
0: dodała i położyła się do łóżka. Opiekunka i krawcowa wyszły z pokoju. Było cicho, a przez otwarte okno dochodził śpiew ptaków.

Karolinka wsłuchiwała się w ptasie trele i nagle niezrozumiały dla niej świergot zmienił się w najpiękniejszą na świecie piosenkę o miłości rodziców do kapryśnej córeczki. Karolinka bardzo się wzruszyła, żal jej było biednych rodziców z piosenki. Leżała na swoim królewskim łóżku i rozmyślała. Wtedy na szafce pojawił się elf. Karolinko, pomyśl, czy nie znasz bohaterów tej ptasiej piosenki. Wyszeptał i zniknął tak szybko, jak się pojawił. Zaskoczona dziewczynka usiadła na łóżku i zastanawiała się nad słowami elfa, potem ptasiej piosenki i... Ojej, ta piosenka była o mnie! Pomyślała i pobiegła czym prędzej do rodziców. Przepraszam, że byłam taka nieznośna! Mówiła, mocno tuląc się do mamy i taty. Potem pobiegła do opiekunki, krawcowej i innych mieszkańców królewskiego pałacu. Przeprosiła wszystkich za swoje wcześniejsze zachowanie. Dzięki ptasim trelom zrozumiała, jak wiele złego uczyniła tym, którzy ją kochają, a przecież ona też ich kochała, tylko wcześniej nie wiedziała, że tak bardzo, bardzo mocno.

0: pewnego razu.
1: A dobra, noska przedstawił Gregor Renyś. Dziękuję bardzo serdecznie. Tereska Klasyk, Ledzecy, Majka Jeżowska. I wela moja mama. A ja wolę moją mamę. A za chwileczkę. Widzę, dawaj po polsku zaczął gadać. Zaś tu cek. Na antenie Radia Norda. Informacja ze świata jest Kasia Banstera z nami.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia na

i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog,

0: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła. Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
5: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
6: Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
5: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
4: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
7: Ponad 50% szkół już ma takie zasady, wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
4: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
8: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Rusza budowa parku na Błoniach Janowskich w Rumi. Na terenie o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych pojawią się m.in. alejki spacerowe, oświetlenie, dodatkowe rośliny oraz ławki i śmietniki. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w miejscu, które niebawem stanie się zielonymi płucami Rumi.
9: Na tym pustym terenie pojawi się ponad 150 bardzo dużych drzew. Będą to m.in. kasztanowce, lipy, dęby czy brzozy. ponad 13

0: 12 tysięcy krzewów iglastych, liściastych, bylin i traw ozdobnych. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana również ścieżka z materiałów przepuszczalnych, tak żeby było ekologicznie. Cały teren zostanie oświetlony. Pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki czy kosze na odpady. Pojawi się również altana, pergola, w której będzie można spędzać czas, czy my będziemy mieli możliwość organizacji różnego rodzaju wydarzeń.
1: Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Wrumi Anna Borys. Inwestycja realizowana będzie na obszarze około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Prace prowadzone będą przez najbliższe pół roku. W najbliższym czasie wykonawca ogrodzi teren inwestycji i rozpocznie prace ziemne.
2: Jest to skoordynowane z działaniami również PEWiK-u, który równolegle prowadzi działania inwestycyjne do studni głębinowych. Także te dwie inwestycje są właśnie teraz realizowane. Można powiedzieć, że w dniu dzisiejszym się zaczynają, bo umowa została podpisana.
1: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Park do użytku mieszkańców oddany zostanie wiosną przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 4 400 000 zł. Miasto na to zadanie pozyskało dodatkowe środki w postaci zewnętrznego dofinansowania. Podróżni wybierający się latem do Łeby powinni pamiętać o zmianach w organizacji ruchu kolejowego. W związku z modernizacją linii kolejowej część połączeń PKP Intercity do nadmorskiego kurortu jest obecnie obsługiwana przez autobusową komunikację zastępczą. Władze Łeby zwróciły się do przewoźnika z pytaniami dotyczącymi dostępności przejazdów dla różnych grup pasażerów. Jak przekazała gmina miejska Łeba, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą korzystać z komunikacji zastępczej, jednak konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby. Specjalistyczny pojazd należy zamówić co najmniej dobę przed planowaną podróżą. Korzystając z formularza na stronie PKP Intercity, infolinii lub centrum obsługi klienta. Przewóz wózków dziecięcych jest możliwy po ich wcześniejszym złożeniu i umieszczeniu w luku bagażowym autobusu. Nieco inaczej wygląda sytuacja rowerzystów. PKP Intercity informuje, że przewóz rowerów w autobusowej komunikacji zastępczej nie jest gwarantowany na każdym kursie. Podróżni mogą wcześniej zgłosić chęć przewiezienia roweru, jednak ostatecznie możliwość jego transportu zależy od warunków technicznych konkretnego autobusu. Władze Łeby zachęcają pasażerów do wcześniejszego kontaktu z przewoźnikiem oraz sprawdzanie aktualnych komunikatów przed wyjazdem. 1 200 000 zł kosztowała specjalistyczna karetka, która właśnie trafiła do Ustki. Pojazd został zakupiony przez Fundację Się Pomaga ze środków własnych. Ma zwiększyć szanse na całoroczne funkcjonowanie w mieście dwóch zespołów ratownictwa medycznego. Obecnie na stałe w Ustce stacjonuje tylko jedna karetka. Drugi zespół pojawia się jedynie w sezonie letnim. W pozostałych miesiącach ratowników często wspierają strażacy. W 2025 roku interweniowali oni w tego typu sytuacjach aż 48 razy. Samorządowcy od kilku lat zabiegają o utworzenie stałego drugiego zespołu ratownictwa medycznego. Wnioski kierowane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotąd nie przyniosły rezultatu. Wojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyna zapewni jednak, że urząd zrobi wszystko, aby nowa karetka została w Ustce na stałe jako drugi pojazd zabezpieczenia medycznego. Decyzja wymaga jeszcze wpisania zespołu do planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego. Potrzebna będzie zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie Ministerstwa Zdrowia. Plan aktualizowany jest 2 razy w roku, dlatego druga karetka może pojawić się w Ustce jeszcze pod koniec tego roku.
3: No jak samo lecę przeczyć na pogoda dziś płepadałe bołe. Chłodno, wiatr do zwialdzi 50-60 km na głęc na cysnieni, ta są 13 hektopaskalów. Taką pogodę są witrze mnie. Do witra jest w nocy płepady na witer kolei lepiej. Chłodz dopełnia, jeśli może pażna płekropić. Na popełnim coraz to cepli, ale max 20 gradów w cyniu, 20 gradów maksymalno witro. Norda.

Cud mojej derch, 165. wydanie Norda Śrym, gracja w opkę, kłonią se. Bawimy się dalej, rozpoczynamy drugą godzinę na jej audycji, grajmy jak w jedno do jednosty, nawet kiedyś dłużej, bo pamiętaj, że po jednosty godzina diskopelowo kwal nas do 12. Ty myśl na Żydzie, się z godzin zabawę w Radiu Norda. Jedziemy ty.

16 po godzinie 7 nie zaboształ. Pozdrówka, coś tak, co cachła zrobiało pewna. Piszta na Messengera, Radio Nord FM, i ta dat pozdrawia z kogo chce ta. Moi ta coś dobrego, nam napisać ci słowo, na równo, co, sochy, ta rzeźby na gebursach, może tego nie ma za wiele wcale. Kolejna sadoch, gebursa, kuj, dyfajera, myśla. No i na komedali z dobrą muzyką, co by wam za mną nie bałe w ten deszcz.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama. Norda Schröner.

11 lipca, Łet Witra za tydzień, słuchajcie. Światowy zjazd Kasiabów. W Gdynie lato 20 to jest 7 zjazd Kasiabów. W największym kasiepsim gardze, jeżeli idzie wielno ta Kasiabów, bo na może procent mieszkańców Gdynie Kasiabów nie jest wialdzi, ale jeżeli mamy to porównale z innymi gardami, to tam jest nie więcej Kasiabów, no bo nawet jak w Gdynie to jest 10%, no to choćby w kartyzach było 100%, to 10% jest więcej niż to 100 w kartyzach. No i też musimy pamiętać złe historię Gdyni. To jest na kasiepsko ziemia, to było kasiepsi wse gburści, rybacci do 1920 roku, tak jak te rekuźdy inne, wse, dajmy na to w gminie Szemut, w gminie Żyków, w gminie Kartyzen, a że tam polscy państwo postanowiło wybudować port, no bo Gdyńsk przed wojną był drogą światową niemiecki, na tej porty nie było, trzeba był nowy port Słyżyca, to gwarantowało stabilizację ekonomiczną, ale też w Europie, ale też gospodarczą, no i taci powóźny, to było powstanie portu, było bardzo ważne do tego, co by państwo narachowało się w Europie. Nowe państwo polskie, które w 1918 roku wrócały na mapę, Kasia była w 1920 w tym roku przejęty, no i w tej Gdynie był port wybudowany, no i tych ledzy płyluchów zjechał prawie do Gdyni, do roboty, za lepszym dziecem, no i to sprawiało, że procent Kasiabów z dnia w Gdynie je moły, ale nie możemy zobaczyć o tym, że to są Kasiabe. Cała Gdynia to są Kasiabe. Wszyscy dzile Gdynie met, a może nawet osoblewie.

Ej, to mo potwierd recensjatowy z jest Kaszebów, ten wsiegłowy program, bo tam bandy sodzejały, słuchaj, ta rozmaity rozegracja, ale nie w jednym mylu, tych mylów, tych bandy dychtych. Binów bandze wiący jak jednak, a ty tyś jak chłemuś co nie wiem, widzą, tu to może bandze mukic tam, tyś rozmaity kulturowe, literacji, rozegracje, zetkania i dla tych terny se lubią pobawić prosto posłuchać muzyki, ale tyś dla tych terny chcą poznawać historię, literaturę kaszepską, tego jest tak wiele, słuchaj, że ja by tego nie był w sztandze stresec, dla te zachęcimy do odwiedzenia starne internetowej kaszubi.pl, to jest starna z Rzesieniu go Kaszepsko-Pomerściu, kaszubi.pl i tam można przewijać i do witra czytać cały program z mapą, z kursa Bona Kaszepsi go terem bandy jachły Trans Kaszubium, pamiętaj też, że to nie jest blustaci band, że wlezy ta jedy, ta tam to jest ta atmosfera, ten klimat, jest wesoło, jest muzyka, jest śpiewanie, są Kaszebi i przede wszystkim jak czasa może my to doświadczony będzie jakiegoś wstydu z becego Kaszebom tego, że ktoś waje lechłe na waje w zero, bez to, że waje z ta Kaszebom, a może też w publicznym placu, mota jest jakąś taką blokadę od przodu przez te rozmaite stereotypy, przez te dyskryminacje, no to tam czyli ta bucha z becego Kaszebom, ktoś nie był zachęciwą, tam może ta, co przeznać z kolejnym placu, że jest ta Kaszebom i wsiadce banu z tego ryt, wsiadce banu z tego szczęsliwy, nikt wam tego nie wypełni, bo to jest nasze święto, najkaszepcze święto, od siłum na starna internetowo kaszubi.pl, przypominam, za tydzień w sobotę 11 lipca Światowy Zjazd Kaszebów w Gdynie.

0: Autopromocja.
1: Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia.
2: Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy.
1: Codziennie od 16.30 w programie
0: Norda na fali.
1: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16.30.

0: treści, tylko w Norda na Fali.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Norda Szryna.
3: No i czego za bezrówką ma piszta Messenger Radia Norda, sekreta 165. wydanie głę Norda Szrym, grację fobka jak w jedno w piątk. Kol mikrofon, odlewaj. No a zegrak 20 minut do godziny 8 wieczór.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane

0: do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Reklama. Norda Szryna.
3: Dobra, czoła, brakuje meledzy, zapraszamy serdecznie do naj redakcja muzyczna w Norda Szrym, teraz dedykacja dla wsiadczych, terny Libium Quenie.

Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, a

atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą

0: zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Czteroosobowa rodzina zginęła w swoim domu, wszyscy mieli obrażenia. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Sukces Huberta Hurkacza w Wimbledonie awansował właśnie do czwartej rundy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. To młode małżeństwo i ich dziecko, noworodek oraz matka kobiety. Za wcześnie nastawianie hipotez, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
2: Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję. Zapowiedział też, że politycy nie będą mogli zasiadać w zarządach miejskich spółek. Ci, którzy już teraz są w zarządzie, do końca lipca muszą zdecydować, czy wybierają legitymację partyjną, czy posadę w miejskiej spółce. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital Zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
4: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. No i oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
2: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, a także resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia aut. Tak jest m.in. w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
5: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
2: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie wróciło do swoich domów. Było to możliwe dzięki temu, że Izrael podpisał porozumienie z Libanem. Na razie ramowe, które ma doprowadzić do pełnego pokoju. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Wygrał z Amerykaninem Tomem Paulem. Pierwszego seta co prawda przegrał, ale wygrał kolejne trzy i to Polak stanie do walki o ćwierćfinał. Jutro swój mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą.
6: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Rozpoczęła się budowa nowej drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej. Ta połączy Lubiatowo z drogą wojewódzką numer 213. Na placu budowy trwają już roboty ziemne, wycinka drzew pod korytarz drogi oraz przygotowania do wykonania jej konstrukcji. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ostatnia mila ma niezwykle istotne znaczenie. Dzięki temu odcinkowi umożliwimy sprawny transport materiałów i sprzętu na plac budowy. Elektrowni. Zapewnimy wjazd z tymczasowej drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej na nowy odcinek drogi krajowej. Około 5-kilometrowy odcinek nowej drogi połączy plac budowy elektrowni z nowym odcinkiem drogi krajowej poprzez tymczasową drogę dojazdową pełniącą funkcję drogi pożarowej. Dzięki temu transport materiałów i urządzeń będzie mógł odbywać się z pominięciem lokalnych dróg. Nowa droga ma znaczenie nie tylko dla budowy elektrowni jądrowej. Trasa ma również poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz komfort podróżowania, szczególnie w sezonie

0: letnim, kiedy będzie stanowić alternatywny dojazd nad Bałtyk. Kierowcy poruszający się drogą ekspresową S6 w rejonie gminy Łęczyce muszą przygotować się na czasowe utrudnienia. W dniach 7-8 lipca prowadzone będą krótkotrwałe prace związane z wymianą opraw oświetleniowych. Roboty rozpoczną się każdego dnia od godziny 8 i będą miały charakter etapowy, co może powodować chwilowe ograniczenia w ruchu. Jak informuje Urząd Gminy Łęczyce, prace realizowane są w ramach robót gwarancyjnych. Zakres działań obejmuje m.in. węzeł Łęczyce, łącznicę tego węzła oraz odcinek w rejonie Boże Pola Wielkiego. Drugiego dnia utrudnienia obejmą również rondo północne węzła Łęczyce oraz drogę dojazdową prowadzącą w kierunku Łęczyc. W czasie prowadzonych robót możliwe będą chwilowe zajęcia pasa ruchu, miejscowe zwężenie jezdni oraz ograniczenia na łącznicach zjazdowych i wjazdowych. Ruch będzie odbywał się etapowo zgodnie z tymczasową organizacją prowadzoną na czas prac. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Komelnicy przypomina o rozpoczynającym się naborze wniosków oświadczenia na nowy okres zasiłkowy. Od 1 lipca wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać przez internet. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Komelnicy w poniedziałki od 7.30 do 16, a od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej OPS-u w Komelnicy. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie lub bezpośrednio w ośrodku. Z powodu zakwitu sinic zamknięto aż 11 kąpielisk w Trójmieście, nie popływamy przy większości plaż. Zakaz kąpieli obowiązuje na odcinku od wejść numer 13-17 w Sopocie aż po Gdańskie Litkowo. Decyzję o zamknięciu kąpielisk podjęto po stwierdzeniu obecności sinic w wodzie. Służby przypominają, że czerwonej flagi nie wolno lekceważyć. Kąpiel w wodzie objętej zakazem może być niebezpieczna dla zdrowia. Rozwojowi sinic sprzyjają obecne warunki pogodowe, wysoka temperatura wody, brak opadów oraz słaby wiatr. Przed wyjazdem na plażę warto sprawdzić aktualną sytuację w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Interaktywna mapa oznacza dostępne kąpieliska kolorem zielonym, a zamknięte czerwonym.
1: No i chcemy sobie przeżyć na pogodę, jakiego do Witerkła wiele lepiej jak Disney, ale tak łaglowe wiodro deszczowe, wiatrowe, łytrze mi są, jaś do strzodę. Jaś do strzodę bandę ze mną. Łet czwartku, zacznie są dobry, płegłe dajłe na przedrchy kultydzenia. Kiedy do strzodę, do czwartku deszcz, a później na sabdy tydzień fajne słońce. Ale tak cepo nie jak bałe w weekend.
2: Słuchajcie, Radia Norda FM.

8. Derch na zygrach, witaj, taś, gracjan, fopka, król mikrofon, 165. wydanie Norda 7.

Najdź o godzinie 8 regnął postępny mecz. 1-16 finały Mundialu. Australia graje z Egiptem, a na wajdy się informuje. No jak wiadomo, to się darcie komuś wajmo, bo zdrówka ma.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: Oskar na mundial to ty szteczk tego mundial Shakira i daj daj. Ale to nie plus jeden szteczk taki mundialowy. Jest dwa przynajmniej z tego roku. Zaprezentuję wam w tej głębi. Jo.

Na jednego medalić pozdrówka, mam pozdrówcie dla Justyny, co jedzę z Krumły, z Lobergadodu, mi słuchaj Szryma, od Adruna. Pozdrówcie dla prowadzącego jej gangły Klejdów z Łebienia. Może Klejsów miał obec. I wsiadł ci z Lachińców Szryma, napisał Justyna. Witam Baruszewczyk z Leśnicowi, pozdrawiam małego brata z Kobusewa z Leśno Tegebur Stachły. Mia ci trzamso zdrów, tak napisał Enios Przedkowa.

Nie do końca wiem skąd, jest napisane z Kacwina. Tą, która... Niemal przejechała cały kraj tu do nas, nad morze, na Kaszubę, a jutro wraca z powrotem. Ukochana Anio, aby więcej twoich przyjazdów tu do nas na Pomorze. Jeszcze nie wszystko twoje oczy zobaczyły, jeszcze do końca nie zwiedziłaś naszych Kaszub. Dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiłaś. Dziękuję, że jesteś. Angela.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo.

0: Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Nie wspominał o tych frantówkach z latosego mundialu, Shakirze i Daj. Na jego zgodę, że są benomi dwie tacich ternetyś baro promują mundial. No i czejmy je webczas kuźdygłe, albo benomi kuźdygłe wnetka meczy. No i dregą taką frantówką po Shakirze i Daj je frantówka od Katy Perry, Wonder.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

Karnobaciare na ten Radio Nord FM, a z Karnobaciare, jak wiemy, występiała w Dolmierzu, to też mamy informacja, łet się utysa Dolmierza. Sołtys Donimierza składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie wioski do sobótek gminnych. Przekazajmy i gratulujemy ty Sołtysowi, radnemu, wszystkim mieszkańcom Dolmierza Chterny, angażowali się w przerechtowanie sobótku w rozmaity sposób, ja ci to by szło. Wydarzenie było baro piękne i też historyczne w skali Dolmierza, bo mesaże taci tłumów, nie chcę rzec, że nigdy w historii, ale na gwes baro długie Dolmierz jeszcze nie widzę.

Sił ty sym, tyś zankujemy, to było piękny pozdrów ci, tak pisze Łukasz z Dolmierza. Pozdrowio sił ty sa Dolmierza Jerzygłe, sychłe wścigłe i Łukasz tyś prosyłe frantówka, jak się bawi ludzie, kiedy pada deszcz. Łukaszku, baciarę i lejca, łe, musiałby lejce zjeść roz, ale mumę na kasiebach tacie karno Black Band. Chterny tyś nas w Wiesołach na chterny grają, graje góralską muzykę, ty hej, hej, góralu, ale we deściu, ne, niemdze. Może następnym razem.

0: Norda Schröna.
1: Bo modelowych frontów, jak była Shakira, była Katy Perry, a teraz szteczkot Andre Bocelli, David Agete. Myślę, że ten jest najczęściej czec. Webczas mundial znaje tego pewno tysi. Tych tarny mecze obzierają. To na zakończenie tej gwiazdy, Norda Schröna. Powiedz wiąty informacje, zasiata i skacze, bo ty co czujemy, pogodzie ze wiąty dalej.

0: Norda Szryna. Szryna.
1: I pozdrawiamy ty Szymona z Siemu da na jego nowego Slachińca bardzo serdeczno. Szymon prosił kareta złota, ne? Tego my dechnimy w naj bazę, ale może dzisiaj musisz też belny z tego irtu muzycznego zagrajmy. Następnie godzinie.

takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień

źródłem dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego.

0: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na załagodzenie sporu z Polską. Tanieje żywność, tak to prawda, na przykład mięso i warzywa są tańsze niż miesiąc temu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich kilkudniowego dziecka oraz matki kobiety. Pierwsi do domu weszli strażacy, których wezwał zaniepokojony członek rodziny. Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Po 4 minutach strażacy od momentu zgłoszenia byli już na miejscu. Po wyważeniu drzwi, po wejściu siłowym poprzez użycie narzędzi hydraulicznych wewnątrz ujawniono ciała 4 osób. Dziecka, 2 kobiet oraz mężczyznę.
0: Wykluczono zatrucie czadem. Śmierć rodziny najprawdopodobniej ma tło kryminalne. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie. Po spotkaniu Andrisy Bicha wydał życzliwe w tonie oświadczenie. Zapewnił, że Ukraina nadal będzie wydawać zgody na ekshumację Polaków na Wołyniu i że ma wolę, by zakończyć spór. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła w walce z Rosją. Sybicha zaproponował też 3 rozwiązania sporu o gloryfikowanie UPA. Dalsze rozmowy dyplomatyczne, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu krajów. Radosław Sikorski nie chciał komentować rozmów z ukraińskim ministrem, zwrócił się za to z apelem do Kijowa.
2: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny. I to oznacza, że sobie nawzajem ufamy, a ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
0: A przypomnijmy, gorący spór wybuchł po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Warzywa i mięso. Te 2 kategorie produktów wyraźnie staniały. Czerwiec był 2. miesiącem z rzędu z deflacją, czyli na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których mianowicie o tym Wojciech Kowalik.
3: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
4: I wersja wege i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
3: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
4: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
3: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
0: Piłkarz reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński zagra w Motorze Lublin. Podpisał 2-letni kontrakt. Bereszyński ostatnich 10 lat spędził we Włoszech. Grał w Sampdorii, Genua, Napoli, Empoli oraz w drugoligowym Palermo. W reprezentacji zagrał 59 meczów. Ostatni w barażach do Mistrzostw Świata w Ameryce.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Za kółko wsiadał pod wpływem, a w trakcie kontroli znieważył policjantkę. Mężczyzna zamierzał rozpocząć pracę jako kierowca autobusu miejskiego, który miał dowieźć uczestników Open Air Festival. Jak informuje aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, w trakcie prowadzonych czynności do policjantów wysiadł pasażer kontrolowanego pojazdu. Mężczyzna od początku zachowywał się agresywnie i kierował pod adresem funkcjonariuszki wulgarne oraz obraźliwe słowa. Pomimo poleceń nie zaprzestał swojego zachowania, a następnie oddalił się w kierunku stojącego w pobliżu autobusu, którym miał rozpocząć pracę jako kierowca. Badanie alkomatem wykazało 0,2 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także za wykroczenie polegające na stawianiu się do pracy w stanie po użyciu alkoholu. Policja podkreśla, że stanowczo reaguje na wszelkie przypadki naruszenia prawa, szczególnie gdy dotyczą one osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów transportu publicznego. W nadleśnictwie Cewice otwarto Centrum Edukacji Leśnej imienia Czewuje i Świętopełka. Obiekt powstał jako inwestycja przeznaczona do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie gospodarki leśnej oraz ochrony środowiska. Centrum ma służyć mieszkańcom regionu oraz grupom organizowanym. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele lasów państwowych, samorządów lokalnych oraz instytucji instytucji współpracujących przy realizacji inwestycji. Budowa obiektu była procesem wieloetapowym. Projekt został opracowany w 2022 roku, a prace budowlane rozpoczęły się w roku 2024.

0: Centrum obejmuje salę wielofunkcyjną o powierzchni 127,7 m2, wyposażoną w sprzęt multimedialny i dydaktyczny. W jego otoczeniu znajdują się elementy infrastruktury edukacyjnej i przyrodniczej, w tym ścieżki, ogród deszczowy oraz ogród wertykalny. Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia zajęć, warsztatów i spotkań edukacyjnych dotyczących lasu i środowiska naturalnego. Teoria połączona z praktyką. W ten sposób przyszli policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na parkingu szkoły przeprowadzono zajęcia dotyczące kontroli stanu technicznego pojazdów. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego sprawdzali m.in. samochód osobowy, motocykl oraz hulajnogę elektryczną. Ćwiczenia poprowadzili wykładowcy Zakładu Prewencji Ruchu Drogowego, starszy aspirant Artur Wieczorkowski, aspirant Łukasz Sulima oraz sierżant sztabowy Kacper Kepma. Podczas zajęć przyszli funkcjonariusze uczyli się, jak prawidłowo przeprowadzać kontrolę, na jakie elementy techniczne zwracać szczególną uwagę oraz jakie obowiązki mają uczestnicy ruchu drogowego. Jak podkreślają policjanci, stan techniczny pojazdów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne na początku wakacji, gdy na drogach pojawia się więcej samochodów, motocykli i hulajnóg elektrycznych. Mieszkańcy gminy Wejherowo oraz turyści mogą już korzystać z kąpieliska nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach. Czynne jest 7 dni w tygodniu. Sezon rozpoczął się tam 1 lipca i potrwa do końca sierpnia. Każdego dnia pływać można w godzinach od 10 do 18. W tym czasie nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwają ratownicy z ratownictwa wodnego Szemud. W tym roku miejsce zyskało także bardziej komfortową przestrzeń do letniego relaksu. Zmodernizowano pomost, a plaża została powiększona i uzupełniona świeżym piaskiem. Przed planowanym wypoczynkiem warto również sprawdzić aktualne informacje o jakości wody w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: No i sam las już przeżrzec na pległe da łebnoc, jak to bądze. Kole drodzi trzeci w nocy, ma pływ padac na kasiebach nordowych, no ale ty sobie winsik palce na kasiebach młeś na sam spodziewa z deści, jeś łecem nicum. A o czwarty reno i słońce wstewy, no i ty, ta temperatura, płydze w góra, kole 20 gradów witro, kole pełnia w cynie.

A zaczynamy tak na po grecku i po kasiepsku w jednym, bo kasiepszy karnobliza w kasiepszy pięknym języku zaspiewie frandów kałe tytle Grec si czas, a później Zorba na antenie. Grazie, fopkę kuniusa.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Śrym.

Zabrałaś mi lato, te mnie zabra lotto. Karno Classic to jest frontówka na prośbę Szymona z Szemuda. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Szymona. Karno Classic prawie dla niego graje, a tyś mamy komunikat z Mundialu. Australia doprowadza do remisu. 55 minuta, Egipt, Australia 1-1.

20 minut po godzinie 9 na zegarach. Pozdrawiam Krysia. Krysia napisał Józkowsko. Pozdrawiam Radio Norda. Nieci napisał. Witajcie na Nordze. Pozdrówcie z Rytla. Gracjan Zanka. Leć sobie za taci frantów. Czy proszę płys granicę. Granica. I doły zrzeni za tydzień we Gdynie. Na im zjezd ze Kasiebów. Jo, ładna mi stara becła, bo się tam prywatno będzie dość co wybierzane, choć tam ma zetel i ledzy, że kto wiecie, my tam co pojezd do mojej jednalizy, ale jak najbardziej jechać trzeba. Jo, taci to są bute. Konkurs, ja chcę rzec. To są nie nazywo konkurs, to są nazywo radiowy zybawa. Tak, my to mamy pojęty. Czas pytać wajska się psiego języka, kto najsłego pierwszy rys, to przepłem na regle, ja ci sum. Regle są taci, że je waj pytąc ka się psiego języka. Je gedą słowo płepelskły, a wamy piszita na messengera, jak to je płeka się psiego. Kto mnie łepowi nyrechli i dobrze przede wszystkim, ten wygraje nytgrodą. Jo, chcemy sobie przepomnąć, ja ci słówka bałe w ostatnim czasie. Lepin, łubin, łesieca, pesz, klewer, koniczyna, płyleca, półka, fliga, kafla, panówka, patelnia, dum, korytarz, ślaba, silniaczek, sielin, abłedwieżnik, woźny, drist, śmiały, żwawy, welech, zwinny, kwirich, odważny, smydlys, ośnik do kory, do kury, zeranik, z bola, łeczk, szczypiorek, ślaga, sior, nawałnica, krzekwia, śnieżyca, nyści, resztki, chrzept, grzbiet, sielbiąg, kredens, pańskie izba, abłe paradnica, salon, tobrit, regał, abłe wertiku, to jest pokaziewsko wertiku, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapa, krople, ruinę, dalie, taci kwiatę, płetrys, grzyb trujący, frasiek, pogrzebacz, to jest taci nyżący do mieszani głę, jak to rzec, popiół, wągla w picku, tak by to bałe. No i słówko na dys, proszę mnie napisać na messengera Radia Norda. Nieważne jak so pisze, woźny ci wawita co chłodzi. Jak po kasiapsku bandum, płatki owsiane. A muzyczno piórogryfa, nie zdziniemy płekund bandzmy w cyk pisac z buchom na jedzeje czernym piórom gryfa.

No i mamy rozrzeszenie konkurs. Pytanie bałe, jak po jasiewsku będą płatki owsiane? Łet pojawić to je Afe floci. Nawet ka hafe floci, ale nie afe floki. Afe floci. Kto odpowiedział dobrze, kto odpowiedział nerechli. Andrzej z Kobusewa, gratulujemy. Andrzej dobył bilety do kina. Zaraz skontaktujemy z Andrzejem.

Zobaczymy, co to będzie z naszym pokoleniem, ale chwała temu pokoleniu, które nas pamięta, jak to było za PRL-u, a to były ciężkie czasy, choć niektóre wspominają je z nostalgią. Jak choćby lekarno Big Cyc, leżnica tego lekarna. I o tym prawie zaspiewają. Nasz PRL, tacie tytel, frandów, czy na antenie, do głosu ze sunty, jedne z minut na zegrach.

miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak

0: Norda Schrön.
1: No i witaj, też śledź, zaczynamy piątą głęc na 175. wydaniu Gwynorda Szerym. Gracjan Fopka, gol mikrofony.
2: W tej głęcnie, jak widno, bardziej klubowe będziemy grali.

Ale to nie przeszkodza w tym, żeby seac pozdrowcie, ciekom. Piś to na Messengera Radia Norda. A ja to przeczytam na antenie, jeśli mam tu pora do przeczytania, zaś tu cek bądź na antenie.

Najmundialowym meczu mamy dogrywka. Do 90 minut było 1-1, Australia, Egipt. No i teraz grają. Grają dalej, jakby się to zmieniało, ty bandawaj informuję na bieżąco. No i ty zazyrumę za pozdrówkami, które są w najkasce. Łukasz napisał Big Cyc, miał wiele fajnych szteczków i nawet ka koleżanka szklanka i kieliszek. O, tak się nazywał, taki tytel był. Ty, frantów ci. Dreszka, szklunka i cieliszk. Po gasiewsku mamy rzekle. Witam z Wejherowa i pozdrawiam wszystkich. Krystyna. I drego Krystyna, który nadjeść do niej napisa. Pozdrawiamy serdecznie. Piszta Messenger Radia Norda.

No i pozdrawiam przyleźno z Damiana, Kasia, Adriana, Justyna, Krzycha, Angelika, Iwona, Jerzygłę, Simona, Miecigłę, Marta, Enia, Katarzyna, Mercena, Krzysztofa, Rafała, Daniela, Marzena, Dawida, Natalia, Angelina, Drego Katarzyna, Andrzeja, Łukasia, Krysią i Dregą Krysią. My to są wszyscy chterne zistłe do najsejle swoje pozdrówci. Ty ciadzy me tego i długo nie?

Łukasz pisze, łedzin na tłoczy, wiksa musi być, jak nie, jak jo. Płeto je norda śrym. Ale pamiętaj, ta to jest nie, Queens. Bo tak poprawdę norda śrym, dyry się z głezyn, ta piąta głezna jak klub łewy. A ta szósta, czyli mniej nie ma, akurat radio odbierników. Ta jest disco pelowy. Ale od 6 do 12 graje medlewaj, najlepszy śteczny dla zabawy. Póki co na zegrach 14 minut, pogodnie 10 wieczór.

No, kraj šoga me i tizi zapušćele, ti to graje, sojda, ti to graje. I muzika graje i všetko graje. Taj grad bym jałe. Jo, zirome na najmundialowy mecz Australia-Egiptu, mamy 109 minuta, no i derhje 1 do 1, to jest, dziś so kończy 1-16 finał mundialu. Jeszcze mamy łegłędnie 12, jeszcze graje Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Też

Pół czwarty bandze Ghana gra z Kolumbią. No i na tym co to zakończy. Łedwitra bandze 1/8 finału. Weston 16, Karnow. Coraz to ciekawi. Jak poprawdzę to po staremu, to dopiero witro, bo ta faza pucharowa zaczyna, bo nie było 1/16 rachli na mundialu. Karnów bałe 30 dwoje. Satisfaction. 32 karna bałe, no i w tych meczów coś bałe mniej. Lada z mumy 48 karnów. Kwetity się ta 1/16 finału. Dość te kwewele.

No i ta drypka za nami i tak weklarowa, finałowy. Wielkie prawdopodobieństwo jest wzrające na forma Balżów, że dindy do powtórki finału 23 roku Francja-Argentyna. Chłec na wiele ledzy motacie rojeni, żeby ten finał był taką biutką między dwoma najlepszymi Balżami ostatnich 20 lat na świecie, to jest Cristiano Ronaldo i Argentyna, który tym musiałby grać Portugalia z Argentyną. To jest możliwe, że idzie drypka, ale gorzej z formą. Argentyna radzi bardzo dobrze, Portugalia też awansowała wczoraj, ale tak ledwo. No coś, pan z moim zaraz na zygrach netka pół jednostka. I on rzekał, czas jestem pogubiony, bo czas godum jednysty, czas jednosto, czas jogodum, czas jogedum. Tyś mu to zauważony, że tak pomyślony to je. No to wynika z tego, że obcodzy nie jogodum po kasiebsku, bo je im lesok. Chłopiec w radiu, mum stara, rozpowiada z kasiebizną wystrzydną, to je tym karteską. Ona kunst belni, łedaje kasiebści zwanci, no ale jak jest o zabocze, to je wrócą do tysie małci, do te czasa je pomyślona i czasa nordowej kunst glejcy. A ta apartos między juskama, lesokama, między dialektama kasiepskiego języka wystrzydnyma, a tyma lesackima, je widać nawet na spodlim dwóch słów, które są bardzo krótko sobie. Siamut i łebnie. A mój dolmierz midze nie ma. W łebniu ktoś rzeczy tak. Jo godum. Przepraszam, w siemudze. Jo godum, że ja nie mam czasu stać kwele płotu, bo jo godum po kasiepsku. A w łebniu rzeką je gedum, że ja nie mam czasu stać kwele płoty, bo jo gedum po kasiepsku. No i ja jestem z Dolmierza, ty ja mu pewna z łebnia, pewna z siemuda i temu witaj tak miśmy to wszystko. No jo. Matyzer noga jo.

0: Norda Szryna.
1: No i bądź czas pomału kończyć z nami audycją. Ale jest pewna.

W meczu Australia, Egipt, moment 119 minuta i dochodzi do zmiany bramkarza. Dyrektywem się na sztrofne śmierdzi, rzuty karne. Tak jak Egidu ostatnio tłumaczył, blicie tak to. Pozywał me sztrofa, kara, rzut, śmierk. No i blicie tak to, tak to jest, sztrofne śmierdzi. Co idę? Dziękuję wam za dziś. Zaś tu jakieś informacje podrachowanie dnia i sport po godzinie 11 disco polowo.

Łeza do 12 barobelno muzyka, no lepiej sobie ta naj całą noc, bo w jedno fajno grajmy w Norda FM. Ja są z wama Łedzankowiwum, to były 165 wydanie Norda 7 gracem Fopkę, był z wama okol mikrofony. No i soczyjmy jak w jedno w kuźdy piątk, no to ty soczyjmy za tydzień. Jeśli tak klimatyczno na końc, nostalgiczno, muzyczno na najantenie. Czem to za zdrów dobrej nocy. Westeń ta zbłyga.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: To był rok pełen spotkań, nauki i wspólnych działań. Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął wakacje. W auli Szkoły Podstawowej nr 9 spotkali się słuchacze, członkowie zarządu oraz goście, aby świętować zakończenie roku akademickiego.
2: To jest coroczny, już 20 lat, 21 już się zbliża, także chcemy się pożegnać przed wakacjami z naszymi słuchaczami. Musimy przywitać gości, podziękować wolontariuszom za cały rok działania, podziękować słuchaczom za to, że chętnie chodzili i byli z nami.
1: Mówi Krystyna Laskowska, prezes Stowarzyszenia WUTW. Seniorzy przez ostatnie miesiące uczestniczyli w licznych zajęciach, spotkaniach i inicjatywach, które pozwalają aktywnie spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje. Obecnie Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia około 300 słuchaczy.
3: Uniwersytet Trzeciego Wieku odgrywa bardzo ważną rolę w Wejherowie, z tego względu, że to, co najistotniejsze, potrafi zagospodarować w bardzo ciekawy sposób czas dla osób, które są już na emeryturze. Bardzo często są to osoby bardzo aktywne i chcieliby, żeby w jakiś sposób spędzić ten czas miło, ciekawie, więc Uniwersytet Trzeciego Wieku to im proponuje.
1: Mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. Zwieńczeniem wydarzenia był występ grupy teatralnej Srebrna Nitka, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Przedstawienie było symbolicznym zakończeniem kolejnego wspólnego roku. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek w Szemuckiej Hucie. Udział w nim brały dwie osobówki. W pojazdach znajdowały się trzy osoby. Wszystkie zostały przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego. Jak przekazują ratownicy, jako pierwszy na miejscu przybył ZRM z Szemuda, którego kierownik objął funkcję kierującego akcją medyczną. W wydarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych ze względu na stan zdrowia 9-letniego dziecka z podejrzeniem urazów wielonarządowych zapadła decyzja o wezwaniu śmigłowca LPR. Pozostałe dwie osoby dorosłe z urazami głowy, kończyn oraz klatki piersiowej zostały przetransportowane drogą lądową do SOR-u w Gdyni oraz SOR-u w Wejherowie. Na czas prowadzenia działań droga powiatowa nr 1416G została całkowicie zablokowana. Pomorska metropolia staje się faktem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dokument. Decyzję prezydent ogłosił w mediach społecznościowych w czwartek tuż przed godziną 16. Jak podkreślił, podpisanie ustawy poprzedziły rozmowy Kancelarii Prezydenta z przedstawicielami Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów. Jednym z najważniejszych efektów tych konsultacji ma być zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Zgodnie z zapisami ustawy co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii ma trafić do gmin wiejskich oraz miast, które nie mają statusu miast na prawach powiatu. Podpis pod ustawą kończy kilkunastoletni okres starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dla Pomorza oznacza to nowe narzędzia do wspólnego planowania inwestycji, rozwoju transportu i prowadzenia polityki rozwojowej ponad granicami poszczególnych gmin. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. W kolejnych latach środki mają rosnąć docelowo do około 500 milionów złotych rocznie. Pieniądze, które dotychczas w większej części trafiały do budżetu centralnego, mają pozostać w regionie i służyć wspólnym inwestycjom oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Rusza budowa parku na Błoniach Janowskich w Rumi. Na terenie o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych pojawią się m.in. alejki spacerowe, oświetlenie, dodatkowe rośliny oraz łapki i śmietniki. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w miejscu, które niebawem stanie się zielonymi płucami Rumi.
4: Na tym pustym terenie pojawi się ponad 150 bardzo dużych drzew. Będą to m.in. kasztanowce, lipy, dęby czy brzozy. Ponad 13 tysięcy krzewów iglastych, liściastych, bylin i traw ozdobnych. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana również ścieżka z materiałów przepuszczalnych, tak żeby było ekologicznie. Cały teren zostanie oświetlony. Pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki czy kosze na odpady. Pojawi się również altana, pergola, w której będzie można spędzać czas, czy my będziemy mieli możliwość organizacji różnego rodzaju wydarzeń.
1: Mówi rzecznik

0: prasowy Urzędu Miasta w Rumi Anna Borys. Inwestycja realizowana będzie na obszarze około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Prace prowadzone będą przez najbliższe pół roku. W najbliższym czasie wykonawca ogrodzi teren inwestycji i rozpocznie prace ziemne.
1: Jest to skoordynowane z działaniami również PEWiK-u, który równolegle prowadzi działania inwestycyjne do studni głębinowych. Także te dwie inwestycje są właśnie teraz realizowane. Można powiedzieć, że w dniu dzisiejszym się zaczynają, bo umowa została podpisana.
0: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Park do użytku mieszkańców oddany zostanie wiosną przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 4 400 000 zł. Miasto na to zadanie pozyskało dodatkowe środki w postaci zewnętrznego dofinansowania. Rozpoczęła się budowa nowej drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej. Ta połączy Lubiatowo z drogą wojewódzką nr 213. Na placu budowy trwają już roboty ziemne, wycinka drzew pod korytarz drogi oraz przygotowania do wykonania jej konstrukcji. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ostatnia mila ma niezwykle istotne znaczenie. Dzięki temu odcinkowi umożliwimy sprawny transport materiałów i sprzętu na plac budowy elektrowni. Zapewnimy wjazd z tymczasowej drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej na nowy odcinek drogi krajowej. Około 5-kilometrowy odcinek nowej drogi połączy plac budowy elektrowni z nowym odcinkiem drogi krajowej poprzez tymczasową drogę dojazdową pełniącą funkcję drogi pożarowej. Dzięki temu transport materiałów i urządzeń będzie mógł odbywać się z pominięciem lokalnych dróg. Nowa droga ma znaczenie nie tylko dla budowy elektrowni jądrowej. Trasa ma również poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz komfort podróżowania, szczególnie w sezonie letnim, kiedy będzie stanowić alternatywny dojazd nad Bałtyk. Z powodu zakwitu sinic zamknięto aż 11 kąpielisk. W Trójmieście nie popływamy przy większości plaż. Zakaz kąpieli obowiązuje na odcinku od wejść numer 13-17 w Sopocie, aż po Gdańskie Litkowo. Decyzję o zamknięciu kąpielisk podjęto po stwierdzeniu obecności sinic w wodzie. Służby przypominają, że czerwonej flagi nie wolno lekceważyć. Kąpiel w wodzie objętej zakazem może być niebezpieczna dla zdrowia. Rozwojowi sinic sprzyjają obecne warunki pogodowe, wysoka temperatura wody, brak opadów oraz słaby wiatr. Przed wyjazdem na plażę warto sprawdzić aktualną sytuację w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Interaktywna mapa oznacza dostępne kąpieliska kolorem zielonym, a zamknięte czerwonym. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Na jednej z ulicy trwają utrudnienia. Na ulicy Górniczej na wysokości budynków od numeru 12 do numeru 18 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany są związane z robotami drogowymi polegającymi na remoncie nawierzchni strylinki. Prace będą prowadzone etapowo, a przejazd przez miejsce robót zostanie zachowany. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest pod koniec lipca. Aktualne informacje odnośnie prowadzonych w tym miejscu prac znajdziecie na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdiz.gdynia.pl.
2: Na sportowe podsumowanie wydarzeń dnia zaprasza Janusz Ludwiczak. Za nami 12 dni 27 edycji Lotto Gdynia Styling Days. Na wodach Zatoki Gdańskiej wyłoniono mistrzów Polski w sprincie w klasach ILKA. Mistrzem Europy został Holender Martin van Muiden. W kategorii U29 zwyciężył Michał Krosudomski z klubu sportowego AZS AWFIS Gdańsk. Złoty medal w kategorii U23 wywalczył Maciej Filipiak z JK Kotwica Tarnobrzeg. Zawody ILKA to wyjątkowe uniwersalne klasy, w których zawodnicy ścigają się na identycznych kadłubach, wykorzystając jedynie różne wielkości ożaglowania. W poniedziałek, 29 czerwca, rozpoczął się natomiast Puchar Miasta Gdyni, w których rywalizuje aż 140 żeglarzy i żeglarek, w tym wielu zawodników kadry narodowej. Po kilku dniach słabego wiatru uczestników przywitały prawdziwe żeglarskie warunki. Przez prawie dwa dni regat wiatr utrzymywał się na poziomie kilkunastu węzłów, a rywalizacji towarzyszyła fala. Ostatniego dnia pogoda nieco się zmieniła. Mimo słabszego wiatru udało się rozegrać po jednym wyścigu każdej floty. Zwycięzcą klas ILKA-4 został Jerzy Rółka. W klasie ILKA-6 triumfował Wojciech Wójcik, natomiast w klasie 7 najlepszy okazał się Jacek Kalinowski. Koniec piłkarskiego Wybrzeża Gdańsk pomimo awansu. Są też nowe informacje z Gdańska i Arki Gdynia. Wybrzeże Gdańsk pomimo wygrania rozgrywek B-klasy nie zagra w klasie A. Klub postanowił zrezygnować z awansu i zakończyć działalność. Jeszcze kilka miesięcy temu działacze zapowiadali budowę zespołu, który w ciągu 5 lat miał dotrzeć do 4. ligi. W sztabie pracowali Michał Połomski i Łukasz Dzingielewicz, a treningi bramkarzy prowadził były zawodnik Lechii Gdańsk, Dusak Kuciak.

0: Po wywalczeniu awansu trenerzy usłyszeli jednak, że projekt zostaje całkowicie zakończony. Jak powiedział drugi trener Łukasz Dzięgielewicz, zamiast świętowania w drużynie zapanowała atmosfera stypy, a wysiłek wielu ludzi przeszedł na marne. Miejsce wybrzeż w A-klasie zajmie teraz Korona Cedry Małe. UEFA po raz drugi stanie się areną zmagań cyklu Orlen Beach Volley Tour. Już od dziś aż na niedzieli nad Bałtykiem zobaczymy czołowych polskich siatkarzy i siatkarki plażowe, którzy powalczą o kolejne punkty do rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w drodze o awans do finału Mistrzostw Polski. Emocji z pewnością nie zabraknie. Do turnieju zgłosiły się 24 pary żeńskie oraz aż 50 duetów męskich. Jedną z największych atrakcji tegorocznego turnieju głównego będzie występ wicemistrza świata Daniela Plińskiego, który stworzy duet z mistrzem Polski lekarzy w siatkówce plażowej Arturem Kosarzyckim. Para otrzymała właśnie dziką kartę. Choć Daniel Pliński jest przede wszystkim kojarzony z wybitną karierą halową i licznymi sukcesami reprezentacyjnymi oraz klubowymi, warto przypomnieć, że ma również imponujący dorobek w siatkówce plażowej. W swoim dorobku posiada aż 3 tytuły mistrza Polski w siatkówce plażowej, zdobyte kolejno w latach 2002, 2003 i 2004. Jednymi z największych gwiazd turnieju będą aktualne mistrzynie Polski Aleksandra Gromadzka i Agnieszka Damek. Jeden z najmocniejszych duetów w kraju będzie należał do ścisłego grona faworytek do zwycięstwa. Jednak droga do złota z pewnością nie będzie łatwa. Do Łeby wracają również ubiegłoroczne triumfatorki turnieju Aleksandra Zdun i Justyna Tomala. Przed rokiem nie miały sobie równych i zakończyły zawody na najwyższym stopniu podium. Czy tym razem również okażą się najlepsze i obronią tytuł? W zawodach weźmie udział również wielu zawodników z zagranicy, m.in. z Litwy czy Łotwy. Pierwsze mecze turnieju Orlen Beach Volley Tour w Łebie rozpoczynają się już dziś od eliminacji do turnieju głównego. Wstęp na trybunę jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników tu siatkówki plażowej do wspólnego kibicowania najlepszym zawodniczkom i zawodnikom w Polsce. Sympatycy ekstremalnych biegów powinni zanotować sobie w kalendarzu 12 i 13 września. W tych dniach odbędzie się Rana Magedon. W kwietniu miłośnicy tarzania się w błocie musieli sprawdzić się w Parku Kolibki w Gdyni. W drugi weekend września przeniosą się w okolice Ergo Areny, aby znów gnać przez grząski piasek. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z kilku dostępnych formuł. I tak, intro 1/4 to ponad 3 km trasy, na której znajduje się przeszło 15 przeszkód. Rekrut 1/2, trasa o długości 6 km i 30 przeszkód do pokonania. Dla twardzieli 12-kilometrowa trasa z 50 przeszkodami. Organizatorzy zaplanowali również biegi dla najmłodszych. Gdania Gdańsk poznała terminarz po powrocie do trzeciej ligi. Gdańszczanie rozpoczną sezon na początku sierpnia meczem u siebie z Stejko Notecią Czarnków. Klub stawia na lokalne wzmocnienia. Nowym zawodnikiem został 19-letni Oskar Śliwowski, pozyskany ze Stolema Gniewino. Z zespołem pożegnali się m.in. Mateusz Drabiszczak, Damian Gilga i Daniel Wójcik. Gilga przeniesie się teraz do Beniaminka czwartej ligi, czyli Stoczniowca Gdańsk. Pomorski Związek Piłki Nożnej opublikował już terminarze rozgrywek czwartej i trzeciej ligi na sezon 2026-2027. Można znaleźć go m.in. na stronie internetowej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Przed nami aktywny weekend i początek tygodnia w Słupsku. Już w sobotę o godzinie 9 na kortach Klubu Sportowego Perła przy ulicy Europejskiej rozpoczną się otwarte letnie Mistrzostwa Słupska w tenisie, rozgrywki pierwszej ligi. Pół godziny później na stadionie 650-lecia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Biegam, bo lubię. W niedzielę o godzinie 9 na kortach Klubu Sportowego Perła zaplanowano turniej mixtów w ramach otwartych letnich Mistrzostw Słupska, zaliczany do cyklu Letnich Mistrzostw Polski. W niedzielne południe przy ulicy Jagieły 1 nastąpi otwarcie nowej siłowni treningowej. W poniedziałek o godzinie 16.30 w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości rozpoczną się otwarte zajęcia szachowe dla każdego. A dwie godziny później, czyli o 18.30 w Parku Kultury i Wypoczynku wystartują bezpłatne zajęcia Nordic Walking. Uczestnicy spotkają się na początku Alei Brzozowej od strony ulicy Nad Śluzami. Natomiast o 19.00 na kortach przy ulicy Europejskiej odbędzie się wakacyjny trening Babingtona dla osób średnio zaawansowanych. We wtorek o godzinie 18.00 na tych samych kortach zaplanowano kolejne zajęcia z cyklu Wakacje z Badem, tym razem przeznaczone dla początkujących.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.